0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Chcą przez życie śpiewająco razem iść. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą.

wrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniłam, nie, to nie on.

0: Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, w czwartek zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
2: Dane Polaków nie krążą w internecie, uspokaja minister cyfryzacji. Chwilę grozy w samolocie, pasażerowie przejęli ster i wylądowali. Sensacyjne odkrycie w Zatoce Gdańskiej.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
1: Michał Pierzchała, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Nie mamy informacji, czy dane osobowe Polaków po ostatnich cyberatakach zostały upublicznione albo sprzedawane w internecie, zapewnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. We wtorek firma Fakturownia padła ofiarą cyberataku. Wcześniej dane milionów Polaków trafiły w niepowołane ręce po wycieku z aplikacji MyDoktor i Medyk.
4: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, NASK. Wszyscy pracują z firmami, którym dane uciekły, po to, żeby te dane nie były szeroko dostępne i dzisiaj te dane są zabezpieczone.
2: Mówi minister Gawkowski. Nie wiadomo jeszcze, kto stoi za ostatnimi cyberatakami. Kto chce odwiedzić w październiku województwa podlaskie albo lubelskie, ma szansę na dofinansowanie. Dzisiaj rusza nabór na czeki turystyczne. Podlasie uruchomiło też dla turystów nową aplikację, mówi marszałek województwa Łukasz Prokorym.
5: Będą mogli znaleźć miejsce noclegowe, restauracje, atrakcję turystyczną, a także takie miejsca nieoczywiste, które nie są naturalnym miejscem do zobaczenia, ale które są wyjątkowymi miejscami na mapie naszego województwa.
2: Czeki można generować na stronach internetowych uruchomionych przez województwa podlaskie i lubelskie. Dofinansowanie wynosi 300 zł. Samolot lecący z Dubaju do Tel Awiwu musiał awaryjnie lądować z powodu ataku pilota. Jak podają izraelskie źródła, jeden z pilotów ranił drugiego nożem i chciał doprowadzić do katastrofy. Obezwładnili go członkowie załogi i pasażerowie. Wśród nich mieli też być inni piloci, którzy przejęli stery i wylądowali. To relacje świadków, sprawdzają to służby. Trudno wykluczyć takie incydenty, mówi pilot i ekspert rynku lotniczego Eryk Kłopotowski.
6: Kilka miliardów podróżnych korzysta z samolotów, to oznacza miliony osób zatrudnionych w lotnictwie, no i nie zawsze jesteśmy w stanie w 100% skontrolować absolutnie wszystkich i być świadomi ich intencji w każdym momencie ich życia.
2: Samolotem podróżowało około 170 osób. Wielkie protesty w Hiszpanii. Coraz więcej osób wychodzi na ulicę w geście przeciwko drożającym mieszkaniom. Na placu Puerta del Sol w Madrycie tłum demonstrantów rozbił namioty, mówi socjolog Piotr Zagórski.
7: W ciągu ostatnich 10 lat zarówno cena kupna, jak i cena wynajmu mieszkań wzrosła prawie dwukrotnie w Hiszpanii. Wiele źródeł jest tego problemu. Między innymi to, że bardzo mało się buduje.
2: Demonstracje rozpoczęły się po tym, jak eksmitowano 87-letnią obywatelkę z mieszkania, które zajmowała przez ostatnich 70 lat. Rząd reaguje, wprowadza nowe regulacje, które mają być korzystne dla najemców. Sensacyjne odkrycie w Zatoce Gdańskiej. Nurkowie zidentyfikowali wrak brytyjskiego bombowca Lancaster z czasów II wojny światowej. Od lat spoczywał na dnie niedaleko Gdyni. Maszyna została najprawdopodobniej zestrzelona podczas tajnej misji, a cała załoga zginęła. Teraz badacze próbują ustalić nazwiska lotników i sprawdzić, czy wśród nich byli Polacy.
3: Drogowskaz, Radia Pogoda.
8: Trwa remont nawierzchni na bielańskim odcinku Wisłostrady. Jest już nowa nawierzchnia na jezdni w kierunku centrum. Wymienione krawężniki na nitce do Łomianek, a w ten weekend zamknięta i asfaltowana będzie jezdnia w stronę Łomianek. W piątek wieczorem drogowcy zaczną te prace i do poniedziałku mają potrwać.
3: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
8: Chmury w prognozach do południa, a po południu już coraz więcej słonecznych chwil, chociaż ja na słoneczne chwile liczę też i przed południem po cichu, no ale prognozy są jakie są. 21 stopni w Warszawie, znowu dzisiaj ciepełko, no nie teraz jeszcze, teraz okolice 10. Wiatr ponownie ma być słaby, ciśnienie ponownie wysokie. Tak zaczynamy październik, już typowo jesienny miesiąc.
3: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
1: 6:04, dzień dobry, Asia Kruk. Jeśli pytają Państwo o poranku, czy minęła mi ekscytacja nowym studiem Radia Pogoda, to nie. Nadal jestem podekscytowana. Ale dzisiaj przede wszystkim chciałabym Państwu życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Niech się Państwu darzy jak najlepiej z okazji pierwszego dnia nowego miesiąca. Pierwszy dzień października, czwartek. To właśnie dzisiaj. 274 dzień roku, do końca roku 91 dni, 81 do końca jesieni. Słońce wstanie dopiero o 6:37, zajdzie 14 minut po godzinie 18. Mnóstwo różnych świąt dzisiaj, ale przede wszystkim Dzień Muzyki, Dzień Polskiej Muzyki. No to pięknie Państwu gramy. Najpiękniejsze melodie jak zawsze. Hanna Banaszek, dzień dobry.

0: Radio Pogoda.
1: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i

pozory. Addio, ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół.

chodzący za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty, addio pomidory, addio utrzymanie.

0: adio pomidory, ale jeszcze są te moje ulubione, gruntowe, takie podługowate, jeszcze są i to nawet po 4 złote u mnie w warzywniaczku. Także ja uważam, że tanio.
1: Ja wiem, że w naszej radiowej lodówce jest jeszcze 1,5 pomidora, także to dzisiaj będzie być może pomysł na nasze radiowe śniadanie.
0: Ja przepraszam, ale kto nie zjada połówki pomidora?
1: Nie, bo wczoraj były 3.
0: Tak czy inaczej.
1: No i wczoraj z Zygmuntem 1,5 i na dzisiaj mamy 2,5.
0: Ja was, mężczyzn, nie zrozumiem. Michale, co w porannej prasie?
1: W Gazecie Wyborczej na 23 stronie, przyznam się, że bardzo ciekawy artykuł wciągnął mnie, przeczytałem cały. Chodzi o trenowanie jazdy rowerem w domu. Wiele osób ma takie rowerki treningowe.
0: Zamierzam sobie właśnie taki kupić.
1: Tak, ale nie byłem świadomy tego, że jest coś takiego jak ekolarstwo. Ekolarstwo jako dyscyplina sportowa profesjonalna. Są mistrzostwa świata w ekolarstwie. Pojawiły się pieniądze, firma z Abu Zabi takie mistrzostwa organizuje, no więc pojawili się też zawodnicy. Doping w kapciach to tytuł tego artykułu. Kręcisz kilometry w swoim salonie, nagle do drzwi puka kontroler antydopingowy z igłą, bo tak się właśnie może zdarzyć. To już przemysł, to jest dalej fragment artykułu. Internet, sztuczna inteligencja sprawiły, że nowoczesny trenerzy zabiera cię w Alpy, albo na trasy Tour de France. Można ścigać się samemu, można jechać w peletonie, małym, dużym, to może być nawet 1000 kolarzy. System dobiera na przykład to, że jadę za kimś, więc ustawia inaczej parametry. To wszystko jest naprawdę bardzo profesjonalnie przygotowane, no ale też znaleźli się oszuści i o tym jest ten artykuł właśnie. Nie dość, że właśnie są wspomagane farmakologicznie, nasza wytrzymałość, wtedy możemy szybciej jechać, a to wszystko jest rejestrowane na bieżąco, ale też na przykład najprostszy trik to fałszywe dane o sobie. Niższa waga i niższy wzrost. Mniejsza waga daje więcej watów na kilogram i to przekłada się na osiągnięcia. Co trzeba zrobić? Ważenie. To odbywa się na wideo, zdalnie, ale wystarczy podeprzeć się gdzieś tam przy ścianie. I takich trików, takich właśnie oszustwach dzisiaj.
0: To śmieszne. Bardzo
1: ciekawy artykuł.
0: To śmieszne.
1: No ale zawody są profesjonalne. Duże pieniądze po prostu za tym stoją. O tym dzisiaj w Gazecie Wyborczej. W Fakcie na pierwszej stronie Arkadiusz Milik, piłkarz, o tym wczoraj mówiliśmy, został przełapany przez policję na tym, jak przejeżdżał na podwójnej ciągłej.
0: I puszczony.
1: Pouczyła, no ale teraz się zreflektowała policja i sprawa trafi do sądu. A dalej także w Fakcie na 7 stronie artykuł o kolejnej petycji w sprawie zlikwidowania groszówek. Chodzi o monety jednogroszowe i dwugroszowe. Mamy tego bardzo dużo w naszych portfelach. NBP dosyć sceptycznie do tego podchodzi, natomiast eksperci przekonują, że likwidacja groszówek może spowodować wzrost cen. Inflacja.
0: No zawsze będzie do góry.
1: No bo jak było 7,92. No,
0: oczywiście.
1: No to będzie 7,95 zapewne. 3 grosze. Niby niewiele. Ale w skali jednak całej gospodarki. No i właśnie. Likwidować czy nie? Oto jest pytanie i o tym Fakcie dzisiaj.
0: Ja to słyszałam, że wyprodukowanie jednogroszówki jest dużo droższe
1: oczywiście
0: niż ta jednogroszówka. Tak, tak. I to bardziej o to chodzi. Ale ceną w górę mówimy zdecydowane nie. Albert Hammond w Radiu Pogoda.

0: Nic, tylko się przytulić do podusi i spać dalej, co? Zdzisława Sośnicka, Kto się kocha w tobie, przed momentem w pogodnym poranku Radia Pogoda. Czy będzie coś o miłości? O żalu, będzie Wojciech Gąsowski z Tajfunami już za chwilę, a później Irena Jarocka, 100 lat, czekam na twój list. Państwo sobie kawkę zrobią i wrócą do najpiękniejszych melodii, a ja teraz jeszcze państwu powiem, bo to naprawdę cała długa lista. Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu, którego nie należy się bać. Naprawdę. Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia to jest bardzo ważny dzień. Bardzo państwu dziękujemy za opiekę, za wszystko. Dzisiaj także Dzień Osób Starszych, Dzień Ptaków, Dzień Muzyki, Dzień Polskiej Muzyki, a także jeszcze na koniec Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków, no, które jak wiadomo są niezwykle ważne także. Państwo sobie wybierają, co świętują, a my gramy pod to na dzień dobry.
1: Radio Pogoda. Radio

0: autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
4: Nerwowość, browienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A
9: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 5 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
10: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
11: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
1: Została ostatnia reklama.
12: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Za 28 minut będzie godzina 7. Słuchają Państwo Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda. O czym Państwo posłuchają dzisiaj przez cały dzień w wiadomościach, powie Michał.
1: Wróci na pewno sprawa listu żelaznego w sprawie Marcina Romanowskiego. Poseł PiS po 2 latach od ucieczki ma szansę powrotu do kraju i odpowiadania z wolnej stopy. Tyle, że prokuratura i minister sprawiedliwości przekonują, że sąd wczoraj wadliwie podjął decyzję o liście żelaznym. Będziemy to wyjaśniać i monitorować. Zmiany, mnóstwo zmian od początku października. Dzisiaj pierwszy właśnie dzień października. Rusza refundacja szczepień przeciw HPV dla osób w wieku od 18 do 26 lat tym razem. Mamy ważną zmianę dla przedsiębiorców, ponieważ e-doręczenia obowiązkowe są już dla wszystkich prowadzących firmę.
0: Wczoraj się system zawiesił.
1: Tak, oczywiście, no bo wiele osób na ostatnią chwilę też próbowało te skrzynki zakładać. No i były problemy, to prawda.
0: Podobno byli przedsiębiorcy, którzy o 2 w nocy ustawili sobie budzik, żeby się tam zapisać i nic z tego.
1: Oczywiście powiemy też o tym, że rusza nowy rok akademicki.
0: A, no
1: studenci
0: tak.
1: Wracają na uczelnie. To od dzisiaj. No niestety.
0: 22 444 4004. Chciałabym Państwa zapytać, czy Państwo pamiętają, jeśli Państwo studiowali początek tych swoich studiów, inaugurację roku akademickiego. A może ktoś do nas zatelefonuje. Tymczasem gramy. Demis Roussos.

0: słyszeli Państwo te mewy na końcu tej najpiękniejszej melodii. Piotr Szczepanik, Państwo nadają z różnych miejsc na naszym pięknym świecie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani Asiu, Panie Michale. Pozdrowienia z Polanicy. Pozdrawia Jacek z Nowej Rudy.
0: Z Nowej Rudy i z Polanicy jednocześnie. To jest piękne, Panie Jacku. Sudety są najpiękniejsze, zwłaszcza o tej porze roku. Chociaż rudo to jeszcze nie jest. Trzeba będzie poczekać na polską złotą jesień w górach jeszcze z 2 tygodnie. No może modrzewie gdzieś tam, gdzie niegdzie już są żółciutkie. Ależ panu zazdrościmy. A dzisiaj jeszcze moje koleżanki wyjeżdżają w Pieniny we 3. Będą wędrować przy pięknej pogodzie. Dziewczyny, bawcie się jak najlepiej. I państwo też oczywiście. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 19 minut będzie 7. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii. Będzie Janusz Gniatkowski z Janem Dankiem.
2: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Jak będzie okazja, to co? To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorował.
3: A my to nagramy i puścimy na antenę.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
13: To jest lek. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
1: Została ostatnia reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl. Reklama.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
3: Już o tej porze trochę czasu można stracić na moście Grota Robeckiego, czyli na S8, zwłaszcza kierowcy jadący ze wschodu na zachód przez Wisłę. Podobnie na Krajowej 7 na wjeździe do Warszawy od strony Łomianek. A i prac drogowych sporo, będziemy o nich mówić oczywiście.
2: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
4: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: No i jak się Toma Jonesa zagra, to od razu dzień lepszy, co? I to w dodatku pierwszy dzień nowego miesiąca. Wszystkiego najlepszego na cały miesiąc Państwu życzę. To taka grecka tradycja, którą wiele lat temu pozwoliłam sobie przenieść na grunt polski. I chyba się sprawdza. Za 8 minut będzie godzina 7. Dzisiaj kilka ważnych dni w kalendarzu, między innymi Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Dzwonią Państwo w tej sprawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ponieważ dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, pozdrawiam wszystkie osoby dojrzałe i życzę im przyjemnego dnia. Nie martwmy się wiekiem. Ważne, żeby mieć dobry humor. Miłego dnia wszystkim słuchaczom i oczywiście całej redakcji.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy i dla Pani też wszystkiego dobrego. Święte słowa, droga Pani. Nie każdemu jest dane się zestarzeć. O tym rozmawiamy z słuchaczami podczas inauguracji wszelkich dni seniora, a w tym roku to się wydarzyło i we Wrocławiu, i w Warszawie. I właściwie za tę starość, tak wynika z rozmów z Państwem, to nie są moje słowa, to są słowa Państwa, że za tę starość to właściwie powinniśmy być wdzięczni, że mamy szansę tego doświadczyć, bo nie wszyscy tak mają. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa.

0: Autopromocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
2: Lalka Bolesława Prusa.
1: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność. Zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
9: Nie, jakie to składniki?
8: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
9: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
8: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Magda, wszystko w porządku?
13: Przepraszam, migrena.
14: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
13: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
15: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
16: Została ostatnia reklama.
17: Szykujcie się, orło oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
18: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram i wiele innych weekendowych promocji. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.
19: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Będziemy mówić o tych dzisiejszych szczególnych dniach po godzinie 7:00, a teraz najważniejsze wiadomości.
20: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
21: Prokurator w ciągu najbliższych dni złoży zażalenie na decyzję sądu w sprawie Marcina Romanowskiego. Poseł PiS uzyskał tzw. list żelazny i po 2 latach od ucieczki ma szansę wrócić do kraju i odpowiadać z wolnej stopy. Śledczy chcą postawić Romanowskiemu 19 zarzutów w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości. O szczegółach teraz Błażej Kulesza.
22: Nieprawomocne postanowienie o wydaniu listu żelaznego zapadło mimo sprzeciwu prokuratora, co w tym wypadku jest osią sporu.
23: To postanowienie zostanie zaskarżone.
22: Mówi prokurator Piotr Woźniak.
23: Niestety, ale w tej sprawie, w tym postępowaniu i temu konkretnemu podejrzanemu nie możemy zaufać, tak jak to uczynił sąd.
22: List żelazny zawsze można cofnąć, przekonuje obrońca Romanowskiego, mecenas Bartosz Lewandowski.
24: Jeżeli osoba, wobec której taki list zostanie zastosowany, nie przestrzega jego warunków, no traci tak naprawdę możliwość skorzystania z tego dobrodziejstwa tej instytucji.
22: Dotychczasowe metody ustalenia, gdzie ukrywa się Romanowski, nie przyniosły skutku. środku. Prokuratura wciąż nie ma informacji od służb z Ukrainy, Mołdawii czy Rumunii, a informacje o przebywaniu Romanowskiego w Naddniestrzu pozostają niepotwierdzone.
21: Jeżeli wczorajsza decyzja sądu się uprawomocni, zniesione zostaną wydane za Romanowskim list kończy i europejski nakaz aresztowania. Do 4% dotarła inflacja w kończącym się wrześniu. Ceny rosną coraz szybciej, a inflacyjny odczyt już wyraźnie przebił poziom uważany za zdrowy dla całej gospodarki i naszych portfeli. Wojciech Kowalik jest z nami. Powiedz, czy to wszystko wina drogich paliw?
1: Przede wszystkim, bo w miesiąc zdrożały o ponad 9, a w ostatni rok o prawie 40%. Ale na razie inflację widać głównie właśnie w paliwach, mówił Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
2: Czyli nie mamy takiej niebezpiecznej sytuacji, w której impuls ze strony cen paliw uruchamiałby taką spiralę cenową w innych branżach, tak? Że jedna firma podnosi ceny, bo drożeją paliwa, druga firma podnosi ceny, bo ta pierwsza podniosła i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście sytuacja inflacyjna dobra nie jest z punktu widzenia konsumenta, no bo ceny rosną szybciej, co oznacza, że realne dochody rosną wolniej, ale pozytywne jest to, że nie ma nakręcania się spirali cenowej.
1: Wciąż to uderzenie drogich paliw trochę łagodzą ceny żywności. Przeciętnie są niższe niż rok temu.
21: No ale i ten trend prawdopodobnie powoli się kończy. Podskoczyły także ceny energii. Czy Wielka Brytania wróci do Unii Europejskiej? Taki scenariusz coraz głośniej wybrzmiewa w Europie. Prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Hiszpanii Pedro Sanchez zadeklarowali, że chętnie przyjęliby Brytyjczyków z powrotem do wspólnoty. Macron mówi o doskonałej wiadomości, a Sanchez ocenia, że Brexit był stratą zarówno dla Wielkiej Brytanii, jak i Europy. Wcześniej brytyjski premier Andy Burnham zapowiedział zacieśnianie relacji z Unią i nie wykluczył powrotu do wspólnoty. Obserwowanie ptaków może pomóc wrócić do zdrowia po udarze, donoszą naukowcy z USA. 1/3 osób po udarze może mieć problemy z mówieniem, rozumieniem języka mówionego oraz czytaniem i pisaniem. Z kolei śpiew i nawoływanie ptaków, ich wędrówki i rytmy sezonowe, a także niemal powszechna obecność ptaków, czy to w mieście, czy na wsi, sprawiają, że są one zarazem łatwo dostępne i interesujące. Osoby po udarze rozmawiają o tym, co widzą, zadają pytania i potem kontynuują rozmowę z rodzinami. Zdaniem naukowców o to w tej rehabilitacji chodzi, więc skoro przyroda może pomóc, to warto korzystać.
19: I warto o tym dzisiaj właśnie pomyśleć i mówić, bo dzisiaj, proszę Państwa, w kalendarzu Światowy Dzień Ptaków między innymi.
3: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
20: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
4: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Katarzyna Kawa odpadła z turnieju w Pekinie. Magdalena Fręch gra dalej. Kawa przegrała z Ukrainką Darią Snigur w trzech setach, a Fręch również w trzech pokonała francuskę Elze Jacquemot. Dziś Magdalinet zagra z czeszką Kateriną Siniakową, a Iga Świątek i Maja Chwalińska zaczną turniej od drugiej rundy. Cristiano Ronaldo jednak się obraził. Portugalczyk zły, że selekcjoner posadził go na ławce, nie wyszedł we wtorek na trening z zespołem. Wczoraj Jorge Jesus informował jednak, że panowie się dogadali, po czym Ronaldo opuścił zgrupowanie. Napisał, że wkrótce głosi powody swojej decyzji.
3: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
20: Drogowskaz, Radia Pogoda.
5: Problemy m.in. na Puławskiej oraz głównie od strony południa dla wjeżdżających do miasta, to z powodu sporego ruchu po prostu. Natomiast też zwężona jest jezdnia Puławskiej w stronę Ursynowa od Alei Wilanowskiej do węzła z Rzymowskiego. Zamknięty jest pas przy torowisku właśnie z powodu remontu torów.
20: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
5: Na razie 10-11 stopni, po południu 21 w Warszawie, czyli temperatura bardzo podobna, taka sama właściwie jak w ostatnich dniach. I na niebie na razie też tak samo jak w ostatnich dniach, czyli całkiem pogodny poranek, bezchmurny właściwie. A w prognozach akurat przed południem chmury się pojawiają, no może jeszcze przyjdą, takie są te prognozy. A po południu i tak powinno być bezchmurnie.
20: Radio Pogoda. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
6: 7 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
19: Zygmunt Heizer.
6: Jasia Kruk. Witamy w czwartek, 1 października, a to dzisiaj pierwszy dzień zajęć dla studentów.
19: Właśnie.
6: Inauguracja roku akademickiego. Kochani studenci,
19: Kopniak,
6: powodzenia.
19: W ten kopniak? Czy poklepanie po plecach? Czy, no nie wiem, czego się życzy studentom.
6: Niech to będzie dobry rok. No.
19: Niech się nie okaże, że w szkołach średnich niczego Państwa nie nauczyli i dopiero teraz się muszą Państwo uczyć. Mój teść tak mówi, no to. A z uczelnią
6: ściskamy kciuki za dobry rok studencki. Dziś mamy czwartek, 1 października, 274 dzień roku, 91 dni do końca roku, a do końca jesieni 81.
19: Proszę Państwa, czego się życzy studentom, zwłaszcza tym pierwszego roku i czy pamiętają Państwo swoje pierwsze lata inauguracji studiów? 22 444 4004. Coś mi się wydaje, że o tym dzisiaj pogadamy.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 14 minut po siódmej.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
0: O, świętuje bardzo wiele osób, ale rozpoczniemy od solenizantów. Danuta, Julia, Jan, Remigiusz, Roman i Teresa. Składamy najlepsze życzenia i zaglądamy do kalendarza historycznego, czyli 1 października w minionych latach. Rok 1845. W Sianowie uruchomiono fabrykę zapałek.
2: A to było równo 40 lat po wynalezieniu przez francuskiego chemika pierwszych w świecie zapałek. Nie dość, że bardzo szybko wprowadziliśmy zapałki na polski rynek, to jeszcze stały się wyjątkowe. Także pod innym względem.
3: Tyle zabiegów po to, żeby te drewienka strawić w ogniu. Czy wiecie, ile przeciętny Polak zapala dziennie zapalek? Około 10. Nudziarz sprostuje, nie zapala, tylko zużywa, bo nie z każdej zapalki da się wykrzesać ogień.
2: Tak.
3: Może jako źródło ognia nasze zapalki nie są najlepsze, ale za to jako dzieła sztuki etykietki polskich zapalek to mini plakaty reklamowe i agitacyjne. Można na nich prześledzić historię.
0: Zbierało naklejki, tak, na
2: A masz jeszcze do dzisiaj?
0: Nie.
2: A szkoda, bo nie, to dużo historia. Kosztuje, sprawdziłam. Naprawdę, nawet 500 zł za taką kolekcję można zgarnąć, w której
0: państwo,
2: jest około 25.
0: Takie zapałczane naklejki. Proszę się pochwalić.
2: Swoją drogą dzisiaj, to dobrze, że jest to, kto dziś świętuje w Radiu Pogoda, dlatego, że jakoś nie zapamiętałam, żeby sobie kupić zapałki i nie mam ani jednego pudełka w domu, a przecież to się może przydać.
0: Kolejne wydarzenie, rok 1962. Tego dnia zespół The Beach Boys wydaje swój pierwszy album.
2: Czyli Surfing Safari, a na nim oczywiście utwór Surfing, jedna z najulubieńszych piosenek Zygmunta, prawda?
0: Tak.
2: Ty w ogóle lubisz Beach Boysów, zdaje się bardzo.
0: Jest w tym coś radosnego,
2: jest.
0: Takiego plażowego.
2: To prawda.
0: Jeszcze jedna data, rok 1982. Japońska firma Sony prezentuje światu pierwszy dostępny komercyjnie odtwarzacz CD.
2: 82 rok. No to był przełom w możliwościach słuchania najpiękniejszych melodii. Do teraz państwo z CD-ków korzystają, z płyt. No teraz to mają państwo radio Pogoda, w nim Bem i Kolorowe Lato już za moment, ale z płyt oczywiście też można korzystać. Czasem państwu takie płyty rozdajemy. Ale nie możemy jeszcze nie powiedzieć dziś o tym, że dziś jest Dzień Osób Starszych, Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia. No Dzień Ptaków to już był przed chwilą w wiadomościach. Międzynarodowy Dzień Muzyki i Polskiej Muzyki. Z tej okazji Radio Pogoda w godzinach 10-11 zagra tylko po polsku i tego będziemy słuchać. Zresztą mnóstwo polskich najpiękniejszych melodiach znajdą państwo u nas zawsze.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7.23, dziś 1 października, inauguracja roku akademickiego. Studenci, powstań! Go!

0: tak śpiewałeś, jak byłeś na studiach?
1: A jak się nauczyłem, śpiewałem.
2: Ale że do dzisiaj pamiętasz, to też fascynujące. Pamiętacie swoje pierwsze razy?
1: Oczywiście, że tak. Pierwsze moje studia to była Akademia Wychowania Fizycznego. I tak się dorosło się poczułem. Kurczę, pomyślałem sobie, to już nie jest szkółka, to są studia, to jest poważna sprawa, ale generalnie było wesoło.
2: Ciekawe, czy dzisiaj jest tak samo.
0: U mnie też było wesoło, ale w tym sensie, że na studiach poznałem moją małżonkę.
2: Pozdrawiamy Kasię bardzo serdecznie. To fantastyczne. Ja od początku i się uczyłam, i pracowałam, więc życia studenckiego jako takiego nie posiadałam. A u Państwa jak to wyglądało? 22 444 40 04. Pamiętają Państwo ten początek na studia? Co Państwo wtedy czuli? Jak się Państwo wtedy miewali? Czy Państwo byli pełni obaw? No i czego by Państwo życzyli dzisiejszym pierwszoroczniakom?
3: Zawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda. Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Została ostatnia reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7.34. Dziś Gaudeamus Igitur zabrzmi na wszystkich uczelniach w Polsce.
1: Inauguracja roku akademickiego, zwłaszcza tym pierwszorocznym. Życzymy naprawdę, naprawdę powodzenia. A państwo wspominają państwa również początki studiów. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kochany Radio Pogoda. Oczywiście, że pamiętam swój pierwszy dzień, pierwszy rok na studiach. Był to 1978 rok. Wrocław, wielkie miasto, zachwyt. Nie wiedziałam, co mnie czeka, ile musiałam nadrabiać zaległości ze szkoły średniej na pierwszym roku. Ale najważniejsze, że właśnie w październiku mieszkałam na stacji. W bloku nie dostałam akademika. I kiedy wybrano papieża, wszyscy, obcy sobie ludzie w zasadzie, czuliśmy jedność. Cały blok wystąpił z mieszkań i wszyscy się cieszyliśmy. To najbardziej pamiętam. Również tak zwaną imatrykulację. Serdeczności na dzisiejszy dzień i cały miesiąc.
1: Dziękujemy. To
0: tak,
1: interesujące.
0: Tak, wspomnienia wracają wspomnienia takie, które na całe życie zostają.
1: Mm-hmm. Zwłaszcza te z pierwszych, ale późniejszy też lat studiów. Ja mówiłam, że często trzeba nadrabiać, bo się wychodzi ze szkoły średniej, zdobywa się punkty, bo teraz nie ma egzaminów na studia i wszyscy sobie myślą, zdobyłem te punkty, to będzie luzik. No, niekoniecznie właśnie tak, ale dobrze, nie chcemy straszyć. Pytamy państwa o wspomnienia z pierwszych lat studiów sprzed lat 22 444 4004. Jak się państwo wtedy czuli?

0: Peciula Clark w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 18 minut będzie godzina 8, inauguracja roku akademickiego, tym żyjemy dzisiaj, ale także Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. No i żyjemy też, proszę Państwa, wczorajszą premierą kinowej Lalki. Niektórzy z Państwa już byli, więc do tematu wrócimy jeszcze przed godziną 8 i proszę pamiętać, że w zaproszenia bilety podwójne do sieci kina Helios do zdobycia w Radiu Pogoda po godzinie 9. Proszę zaglądać na naszą stronę radiopogoda.pl, bo tam zapisują się Państwo do specjalnego konkursu Lalka w Radiu Pogoda.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak?
1: Tak.
2: To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: Muzyka i głos AI.

0: tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata?
2: Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
8: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Reklama.
12: Drogowskaz, Radia Pogoda.
13: Przed 8 problemy dla kierowców, m.in. na Prymasa Tysiąclecia, przed Jerozolimskimi. Wał Miedzeszyński może nas spowolnić przed mostem Łazienkowskim w stronę centrum jadąc od południa, czy Łopuszańska od Jerozolimskich w stronę Alei Krakowskiej.
12: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: taka wiosna, że patrzymy właśnie przez nasze nowe okno na ulicę, a ona taka bardziej złota.
1: Ale wiosna przyjdzie i będziemy to widzieć, obserwować przez to okno. Jeszcze trochę.
0: Dobrze, jeszcze pół roku. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 9 minut będzie godzina 8. Mówiliśmy, że oprócz tego, co nas zajmuje dzisiaj, czyli między innymi inauguracja roku akademickiego, zajmuje nas też lalka, wersja kinowa. Od wczoraj

0: Co ja tam mówię, że serduszko puka, co tam śpiewa Maria Koterska, serce bije mocniej na myśl o tym, co wydarzy się po ósmej, ale najpierw o tym, co o ósmej, czyli o wiadomościach, Michale.
1: O wiadomościach między innymi o systemie kaucyjnym są najnowsze dane. Idzie dobrze, to po pierwsze. Po drugie, rząd planuje zmiany, ma być wydłużony czas na skorzystanie na przykład z bonu kaucyjnego.
0: Bardzo
1: mowa
0: dobrze.
1: Też jest o tak zwanych małpkach. Szczegóły za chwilę.
2: Nareszcie. A ja zapraszam Państwa do zgłaszania się do Szybkiej Piątki. Nagrody gwarantowane, smyczka i długopis. Do wygrania piękny granatowy kubek Radia Pogoda. 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
3: Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
9: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert.

0: Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Została ostatnia reklama. Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
4: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
5: A w dodatku można go podać również na noc.
4: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
6: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
2: Reklama.
7: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, malowana lala. To nie wersja kinowa, tylko wersja muzyczna od Karin Stanek. Zaraz po godzinie 8, a teraz najważniejsze wiadomości.
8: Ceny paliw w górę. Zapytamy ekspertów, czy 10 zł jest możliwe na stacjach. Będziemy zachęcać do wykonywania spirometrii i w kilku słowach o nowościach w systemie kaucyjnym.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
7: Michał Pierzchała.
8: 9,14 to średnia cena oleju napędowego w Polsce. O złotówkę i grosz tańsza jest benzyna. Podrożał też znacznie autogaz. Ale to nie koniec podwyżek, nie ukrywają analitycy rynku paliw.
10: No niestety w najbliższym czasie oddechu, przynajmniej jeśli chodzi o ceny, mieć nie będziemy.
8: Mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Scenariusz 10 zł przy dystrybutorach?
10: Całą pewnością nie należy go zupełnie skreślać jako nieprawdopodobnego.
8: Jeszcze jest wiele niewiadomych, bo z Zatoki Perskiej płyną znowu sprzeczne informacje o przepływie cieśniną Ormus, a z Białego Domu też mamy sprzeczne komunikaty o proponowanym zakazie eksportu amerykańskiego diesla. Na zakaz naciska sam prezydent Trump, żeby obniżyć ceny lokalne, bo również w USA ceny na stacjach obecnie biją rekordy. Linie Fly Dubai zawiesiły loty do i z Izraela po wczorajszym incydencie na pokładzie samolotu tych linii. Według relacji izraelskich władz, mediów i pasażerów samolotu, drugi pilot zaatakował nożem kapitana i próbował rozbić maszynę. Został obezwładniony przez pasażerów, a samolot awaryjnie lądował w Arabii Saudyjskiej. Izraelskie media sugerują, że pochodzący z Omanu pilot, który zaatakował kapitana, był religijnym ekstremistą, ale prawdopodobnie działał sam. Rozbiłby samolot, gdyby nie powstrzymali go pasażerowie, mówi premier Izraela Benjamin Netanyahu.
11: W jakiś sposób udało im się włamać do kokpitu i wspólnie obezwładnić agresywnego pilota, gdy próbował sabotować panel sterowania.
8: Pilot pracował w liniach Fly Dubai od 8 miesięcy. Kilka milionów Polaków choruje na astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, z czego znaczna część nawet o tym nie wie. Najprostszym badaniem w diagnostyce chorób układu oddechowego jest spirometria. Wczoraj można ją było wykonać w 10 oddziałach wojewódzkich NFZ-u z okazji Polskiego Dnia Spirometrii. Agnieszka Wynarska.
12: Badanie jest bezpłatne, bez skierowania i rejestracji.
13: Dlaczego się zdecydowaliśmy? Przewlekły kaszel i chrypka.
12: A pali pan papierosy?
13: Paliłem przez 20 lat, a nie palę od 20. Kaszel został. Nie idzie go wytępić.
14: Profilaktycznie po prostu jest okazja, fajny pomysł, można się przebadać.
12: Badanie trwa kilka minut, jest całkowicie bezbolesne. Jego wynik może być pierwszym sygnałem ostrzegawczym, zanim pojawią się poważne objawy, mówi Anita Balcer, która wykonywała spirometrię pacjentom z Bydgoszczy.
15: To badanie pozwala nam wykryć zaburzenia wentylacji płuc oraz rozpoznać na przykład astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.
12: Od października nałogowi palacze będą też mogli wykonać profilaktyczną tomografię komputerową płuc w ramach diagnostyki onkologicznej.
8: 5 miliardów opakowań udało się zebrać w ciągu roku działania systemu kaucyjnego. To wyliczenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W ramach systemu kaucyjnego w Polsce działa obecnie 65,5 tysiąca punktów zbiórki opakowań. Resort planuje objęcie kaucją butelek szklanych, tzw. małpek, i wydłużenie czasu na skorzystanie z bonu kaucyjnego. Rząd ma się tym zająć w ciągu najbliższych 2 miesięcy.
7: Bardzo na to czekamy.
9: Drogowskaz Radia Pogoda.
16: Wyraźnie wolniejsza jazda o tej porze. Trochę czasu można stracić na Wawelskiej, Alei Niepodległości, na Wisłostradzie od Cytadeli mniej więcej do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Tak samo wału Miedzeszyński i Aleja Stanów Zjednoczonych przed Mostem Łazienkowskim.
9: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
16: Cały czas okolice 10 stopni, ale spokojnie, rozkręci się ta temperatura do 21 po południu w Warszawie. No i poranek znowu ładny, słoneczny, a synoptycy się upierają, że jednak jakieś chmury się mają pojawiać. Dobra, zobaczymy, rozliczymy ich najwyżej później. Bo oczywiście ja obstawiam, że tych chmur nie będzie. Weekend coraz bliżej, a weekend też zapowiada się bardzo przyjemnie.
9: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
17: 8:05, dzień dobry, witamy Państwa w czwartek, 1 października, mamy 274 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 6:37, zachód będzie o 18:14, a dzień jest dłuższy od najkrótszego o 3:55.
7: Ale jesteśmy już po przesileniu jesiennym, tak, czyli jest. Noc jest dłuższa od dnia.
17: I mogę tylko dodać, że jest krótszy od najdłuższego 5:10.
7: No właśnie, bardzo dziękujemy.
17: Ale mu było.
7: Ale dzisiaj jest ten szczególny dzień, kiedy czujemy się w prawie jak najbardziej na zaprezentowanie przynajmniej na razie fragmentu tej piosenki.
18: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal.
7: W całości, nieco później na antenie Radia Pogoda.
17: Asiu, no ale czasy się zmieniły. O tej porze mówiliśmy adio pomidory, a teraz pomidory przez cały rok.
7: To prawda. Ale teraz są jeszcze te takie dobre. One jeszcze są.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Jest z nami od samego rana pani Emilia. Dzień dobry.
3: Witam, dzień dobry.
2: Kłaniamy się pani Emilio. Pani w drodze w tej chwili?
3: Tak, w drodze do pracy.
0: I rozumiem, że zatrzymała się pani na chwilę?
3: Tak, od razu, bo stresior mnie zaraz tutaj wziął, także już...
0: Będzie dobrze, panie Emilio.
2: Na dobry początek, głasku i mamy... I mamy dla pani... No, i mamy dla pani prezent, to smyczka i długopis Radia Pogoda. Mamy też granatowy kubeczek, piękny, no ale na ten to musi sobie już pani wygrać, czyli podać nam w 30 sekund 5 wyrażeń w różnych kategoriach na literę zadaną już za moment przez Zygmunta.
0: A, jest to litera... A.
2: Jak Asia.
3: Asia, o.
2: No jak?
3: Dobrze. Bardzo dobrze. Literka jest fajna.
0: Panie Emilio, wszystko jasne, zaczynamy?
3: Wszystko jasne, zaczynamy.
0: Uwaga, czas, start. Państwo.
3: Australia.
0: Owoc.
3: Ananas.
0: Mebel.
3: Dalej.
0: Ubranie.
3: Apaszka.
0: Zespół muzyczny.
3: Abba.
0: Mebel, taki rozkładany.
2: Kanapa tak rozkładana.
3: Kanapa.
2: Amerykanka się to nazywa.
3: Amerykanka, no.
0: Było blisko.
3: No ale... Będziemy próbować. A ten mebel to faktycznie, no kurczę.
2: No jest taki, nie?
3: Teraz
2: inaczej się trochę określa, ale nazwa jest taka dość popularna. Pani Emilio, wysyłamy drobne prezenty i uściski serdeczne dla pani. Wszystkiego dobrego na cały dzień i na cały miesiąc.
3: Dziękuję też. Wszystkiego dobrego dla was.
2: Bardzo dziękujemy. No i miłego dnia w pracy oczywiście. Proszę państwa, zapraszamy na jutro do Szybkiej Piątki.
1: Szybka

0: Truba duży w pogodnym poranku Radia Pogoda, 20 minut po godzinie 8. Dzwonią Państwo jeszcze w sprawie naszej zabawy. Dzień dobry.
1: Pozdrawiam, czytała słuchaczka.
0: Pozdrawiam.
1: Czy abażur na lampie w szybkiej piątce też mógłby być?
0: Ale w ramach mebla? Moim zdaniem nie.
2: Nie, słuchaj, nie. Zaraz. A taki solidny abażur i sobie siadamy na nim. Przepraszam, w formie takiego sobie siedzenia. To co, może być mebel, czy nie może być?
3: Ja mam wrażenie, że jakbyś usiadł na abażurze, to by z niego niewiele zostało i też by meblem nie był. Chyba, żeby wtedy taki zgnieciony trafił do Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jako mebel.
2: A widzisz? A jednak.
0: Nie mieszajcie słuchaczom. Nie, szanowna pani. Serdecznie pozdrawiamy.
3: A tak na środku salonu?
2: Dobra.
4: Radio Pogoda.
5: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Została ostatnia reklama.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 8:31. Wśród wielu świąt, wielu dni, dziś jest również Dzień Osób Starszych.
1: I wcześniej rano zatelefonowała jedna z naszych słuchaczek i powiedziała, że nieważne w jakim jesteśmy wieku, ważny jest nastrój, jaki odczuwamy wewnętrznie i w taki sposób możemy być zawsze młodzi. No, w takich sprawach telefonują Państwo do nas, bo to nie jest takie wszystko oczywiste, jakby się wydawało. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, wrócę do Dnia Osób Starszych. To jest takie pojęcie bardzo, bardzo dziwne, bo właśnie nie wiadomo od kiedy można kogoś nazywać osobą starszą. Niby powiedzmy wiek 65+, to już jest taki wiek senioralny, no ale nie w dzisiejszych czasach. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam, Antonino.
1: Pani Antonino, ma pani rację, rzeczywiście, nie w dzisiejszych czasach.
0: Tak, to się wszystko zmienia i przesuwa i bardzo dobrze. Ważne, żeby dobrze się czuć i być zdrowym.
1: To prawda, proszę Państwa, i dlatego trzeba pracować na to swoje zdrowie, czyli dobrze jeść, dużo wody pić i dużo na przykład chodzić. Z najpiękniejszymi melodiami też dużo się ruszać i to jest możliwe. Już teraz proszę bardzo Irena Santor na prawo most, na lewo most. Za chwilę Louis Armstrong. A Państwo czują się jak osoby starsze?

0: Jaki piękny świat i musimy Państwu powiedzieć, że odkrywamy na nowo tę najpiękniejszą melodię, bo kiedy jej słuchaliśmy, mieliśmy okazję patrzeć za okno, na słoneczną ulicę, taką jesienną.
1: Tak, tak, od paru dni mamy takie możliwości, bo mamy nowe studio.
0: A Państwo mają nowe pomysły na dzisiejszą szybką piątkę jeszcze.
2: Dzień dobry, a ja lubię jeść żur słuchając Abby. Pozdrawiam Heniu.
0: To a propos tego abażuru. Panie Heniu, dziękujemy. No doceniamy poczucie
1: czyli
0: humoru.
1: To jest tak w sumie abbażur.
0: Trochę tak. Za 23 minuty 9. Dziękujemy.
3: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
5: Stokrotka.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
12: Od 25 września 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios, a od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
13: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
14: Została ostatnia reklama.
15: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm. Reklama.
1: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
3: Problemy momentami na Jana Pawła II, już od Dzielnej mniej więcej do ronda ONZ, w tym właśnie kierunku Marynarska Rzymowskiego, fragmentami Dolina Służowiecka przed Aleją Wilanowską i wiele innych miejsc, których po prostu nie zdążymy wymienić.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce.

Ale że wspomnę dla przykładu, przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, milszy mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka.

naiwnie na deszczyk utyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają drzew. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń groszek dla

Cieniuteńką stróżką zdobi sufit w szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kaw, kaw, kaw. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych las, to mi chlap, chlap, chlap, chlap, chlap, chlap, chlap, to i flum, flum, flum, to mi

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dziś pierwszy dzień października, początek roku akademickiego.
1: Na wszystkich uczelniach w Polsce zabrzmi dzisiaj Gaudeamus Igitur, albo już zabrzmiało, bo jest 8:48. Pozdrawiamy panie z dziekanatu. Nie chciałam być złośliwa, naprawdę. Państwo wspominają także swoje lata studenckie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, moje ulubione Radio Pogoda. Mówi Marysia z Gdańska. Ja odnośnie inauguracji nowego roku akademickiego chciałam podziękować naszemu staroście, który już zorganizował kilkadziesiąt zjazdów naszego roku, a nasz rok obchodził 55-lecie skończenia studiów. I tak nie śpiewamy, co prawda, Gaudeamus Igitur, ale jest wesoło i przyjemnie.
1: No domyślam się. Bardzo serdecznie dziękujemy. Widzicie, młodzieniaszki? Tak się buduje wspomnienia na studiach właśnie, z których się korzysta później 55 lat.
0: My się bardzo często spotykamy w naszym roczniku studenckim, a w przyszłym roku stuknie nam 50 od ukończenia studiów.
1: Wow, to będzie impreza. I będzie śpiewane. Niekoniecznie Gaudeamus Igitur, ale podejrzewam, że dosyć długo. Dostaliśmy jeszcze korespondencję od pana Witolda, który powiedział, że prosto z ogniska przyszedł na inaugurację roku akademickiego na pierwszym roku studiów i nawet wykładowca zastanawiał się, czy coś się nie pali, tak śmierdziało. No, odważne. To Kutunio.

0: Już o wiadomościach, bo za 4:30.
1: Naprawdę? Mm-hmm. No to jestem.
0: No proszę bardzo, Michał Pierzchała.
1: W wiadomościach za chwilę powiem Państwu o tym, że mija pierwszy miesiąc obowiązywania zakazu używania telefonów w szkołach podstawowych w całej Polsce. No i po tym miesiącu już pierwsze wnioski są, szczegóły właśnie za chwilę u nas.
0: Bardzo serdecznie zapraszamy. Dzisiaj 1 października, także dzień inauguracji uczelni wyższych i o tych uczelniach wyższych. Ilu studentów będziemy mieć w tym roku i jakie jest największe obłożenie, jakich kierunków? O tym wszystkim Państwu powiemy po 9:00. No i oczywiście zapraszamy do naszej zabawy z lalką związanej. Państwo piszą na stronie www.radiopogoda.pl o tym, za co Państwo szanują powieść Lalka, a my tę powieść rozdajemy. Można także zdobyć bilety do kina na najnowszą ekranizację.
2: Autopromocja.
3: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
4: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
3: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15:30. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do

0: Prime na amazon.pl.
1: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
2: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
3: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
4: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
7: Nowy rok akademicki na wypasie?
8: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
9: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
11: Została ostatnia reklama.
12: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl. Reklama.
13: Na uczelnie wyższe wrócimy dzięki Państwu po godzinie 9. Będzie też zaproszenie na dzisiejszy wieczór, a teraz najważniejsze wiadomości.
14: Służby potwierdzają przesyłkę w komisariacie na Podkarpaciu bez środków chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Szklane opakowania będą włączone do systemu kaucyjnego. Mija miesiąc obowiązywania zakazu używania telefonów w szkołach podstawowych.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
13: Michał Pieszchała.
14: Przeprowadzone oględziny przesyłki kurierskiej, która dotarła do komisariatu Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu, całkowicie wykluczyły obecność substancji biologicznych, chemicznych oraz radiologicznych, poinformowały służby żandarmerii. Wczoraj po otwarciu paczki dwóch żołnierzy oraz jedna osoba cywilna zgłosili podrażnienia skóry, w związku z czym trafili na kontrolę do szpitala. O szczegółach reporter Radia Pogoda Marcin Starzec.
16: Najważniejsza informacja jest taka, że nikomu nic poważnego się nie stało. Zarówno żandarmi, jak i mężczyzna, który wtedy był na komisariacie, zostali wypisani ze szpitala i nie stwierdzono śladów zatrucia. Po otwarciu przesyłki, którą, jak twierdzi żandarmeria, nadano z nieznanego kierunku, konieczna była ewakuacja całego komisariatu, czyli ponad 130 żandarmów wojskowych i cywili. Na miejscu przez kilka godzin pracowały jednostki ratownictwa chemicznego. Okoliczności tego incydentu wyjaśnia Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służba Kontrwywiadu Wojskowego.
14: Szklane opakowania będą włączone do systemu kaucyjnego. W przyszłym tygodniu mamy poznać dokładne założenia. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce, żeby tak zwane małpki były objęte kaucją. Jakie dokładnie pojemności będzie można zwracać do butelkomatów, tego resort na razie nie zdradza. Projekt odpowiedniej ustawy jest już przygotowany, mówi minister Paulina Henning-Kloska.
17: Na ten moment nie zauważyłam nikogo, kto by blokował ten pomysł na poziomie rządu. Pani minister chyba także
18: tak,
17: nie.
18: Również widzimy poparcie zarówno z
0: społeczne, jak i polityczne. Natomiast też chciałabym wyjaśnić, że od początku my mówiliśmy, że przygotujemy projekt ustawy we wrześniu. I tak też zrobiliśmy.
14: Dodaje wiceminister Anita Sowińska. Małpki mogą być w systemie dopiero za 2 lata. Mija pierwszy miesiąc obowiązywania zakazu używania telefonów w szkołach podstawowych w całej Polsce. Niektóre placówki wyprzedziły przepisy i zakaz wprowadziły nawet kilka lat temu. Między innymi zespół szkolno-przedszkolny nr 18 w Poznaniu, w którym dzieci zostawiają telefony w swoich szkolnych szafkach. Uczniowie przez to chętniej ze sobą rozmawiają. Poprawiła im się też koncentracja na zajęciach, mówi szkolna psycholog Alicja Przybylak. Przyznaje jednak, że zdarzyły się nieliczne przypadki uczniów, którzy mieli nawet syndrom odstawienny.
18: To nie jest tylko kwestia, myślę, dostępu do telefonów, ale ogólnie do ekranów. Faktycznie zdarzają się takie jednostkowe przypadki, że gdzieś uczeń na tyle, powiedzmy, jest uzależniony od mediów, że na przykład odmawia przychodzenia do szkoły.
14: Szkoła w takiej sytuacji wspiera uczniów i ich rodziców, wskazując, gdzie należy się zwrócić o odpowiednią pomoc. Nocne marki częściej wypadają z rynku pracy. Fińscy naukowcy tego dowiedli. Potwierdzili związek między późną porą chodzenia spać, a gorszym stanem zdrowia i tym samym koniecznością wcześniejszego przejścia na rentę czy emeryturę.
13: Fińscy naukowcy do tego dowiedli. Ja o tym mówię już od dawna. Kto wcześniej wstaje, ten lepiej i dłużej żyje.
19: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSP i PSP Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
15: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
20: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Pierwszej reprezentacji nie idzie, ale na pocieszenie błyszczy młodzieżówka. Piłkarska kadra do lat 21 pokonała w Katowicach Szwecję 3-0 i było to 9. z rzędu zwycięstwo w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Do rozegrania został jeszcze jeden mecz. Kadra Jerzego Brzęczka zmierzy się z Włochami. W barwach Barcelony wciąż błyszczy Ewa Pajor, a jej zespół gładko rozbija kolejne rywalki. W drugiej kolejce Ligi Mistrzeń Barca wygrała na wyjeździe z Romą 6-0, a ostatniego gola strzeliła największa gwiazda reprezentacji Polski.
19: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
15: Pogoda.
14: Ja tak myślę sobie, że prognozę pogody dzisiaj mogę ująć w ten sposób. Będzie bardzo ładnie.
13: I już wystarczy.
14: No tak, no bo niebo w większości kraju bezchmurne, tylko na południowym zachodzie trochę więcej chmur. No i tak przyjemnie ciepło, bo od 17 stopni na Półwyspie Helskim przez 20 stopni w centrum do 25 na południowym zachodzie. No to co?
13: No taki po prostu babie lato trwa. I niech to trwa.
14: Bardzo ładnie.
13: Michał Pierzchała, bardzo dziękujemy.
14: Dziękuję.
15: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
21: 9:06. Witamy Państwa w czwartek, 1 października. Mamy 274 dzień roku, a imieniny obchodzą Danuta, Julia, Jan, Remigiusz, Roman i Teresa.
13: Życzymy wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Także wszystkim osobom starszym, albo takim, które może starsze się czują, ale właściwie to... Dzisiaj to nie wiadomo, jak powiedziała jedna z naszych słuchaczek. Dziś także Światowy Dzień Ptaków, Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia, Dzień Muzyki i Polskiej Muzyki, dlatego za godzinkę to będzie ta godzinka tylko z polską muzyką, taka specjalna na antenie Radia Pogoda, a teraz po zagranicznemu, ale fajnie, wesoło zagramy.

0: Dziękujemy.
1: My też dziękujemy. 12 po 9.
2: Lalka Bolesława Prusa. Najgorętszy tytuł sezonu. Tylko w Radiu Pogoda.
3: I tak jest właśnie, rozdajemy Państwu powieść w nowym, pięknym, naprawdę wspaniałym wydaniu, a także zaproszenia do sieci kina Helios na tą najnowszą ekranizację Lalki. A komu rozdajemy? Pani Grażynie. Dzień dobry, Pani Grażyno.
4: Dzień dobry.
3: Kłaniamy się. Nam też jest bardzo miło i zachwyciło nas to, co Pani napisała w swoim zgłoszeniu na stronie www.radiopogoda.pl. Pozwoli Pani, że zacytuję. Lalkę czytałam bardzo dawno w szkole jako lekturę. Wówczas całym sercem byłam za Izabelą. Wokulski wydawał mi się stary, bardzo nudny i narzucający się ze swoim uczuciem. Po długim czasie, gdy przybyło mi lat, wróciłam do powieści i wówczas pan Stanisław wydawał się człowiekiem zrównoważonym, zakochanym w jednym kobiecie, gotowym na wszystko w imię tej miłości. Moja sympatia odwróciła się od Izabeli, skierowała ku Wokulskiemu. Ogólnie zaskoczyło mnie, jak można odbierać jedną powieść na różnych etapach swojego życia. Ciekawa jestem własnych odczuć, gdybym kolejny raz sięgnęła po książkę. Pani Grażyno, sięgnie pani kolejny raz po tę powieść, bo dajemy ją pani w prezencie.
1: Ale jak to się zmienia rzeczywiście, to chyba też poprzez pryzmat swojego życia patrzymy na lektury.
4: Dokładnie, gdzieś doświadczeń własnych, jakichś takich odczuć, także to już zupełnie inaczej. Akurat w tej książce, bo wiecie,
1: ale to z wieloma tak bywa. Pani Grażyno. Pani Grażyno, przepiękną książkę już pani ma. Teraz pora powalczyć o bilety na film Lalka do obejrzenia w wybranym kinie sieci Helios.
3: Pani, przepraszam, skąd jest?
4: Bydgoszczy.
3: Jest tam kino Helios.
4: Oczywiście.
1: Pani Grażyno, no to teraz pytanie, jeśli odpowiedź będzie dobra, no to bilety należą do pani.
4: Mam nadzieję.
1: A pytanie brzmi tak. Kim był Ignacy Rzecki dla Stanisława Wokulskiego?
4: O, przyjacielem.
1: A przy okazji najlepszy. Zawodowo?
4: No, zawodowo był subiektem.
1: Tak,
3: pracownikiem po prostu.
1: Subiektem i przyjacielem. Jest.
3: Zdobywa pani komplet nagród, bardzo fajnie. Kogo pani zabierze do kina?
4: No, chyba córkę.
3: O, świetnie. Jak panie pójdą, to później proszę do nas zatelefonować i zdać relację, czy się podobało, czy nie. No, ale książkę wysyłamy pani pocztą, naprawdę jest przepiękna. Dziękujemy, że pani zechciała się bawić z Radiem Pogoda.
4: Dziękuję, pozdrawiam państwa serdecznie.
1: Dziękujemy bardzo.
3: Pozdrawiamy również. Jeszcze jutro taka zabawa w Radiu Pogoda. Proszę pisać do nas na stronie www.radiopogoda.pl w specjalnym formularzu, co państwa w lalce ujęło na tyle, że chcą państwo wziąć udział w tym konkursie.
2: Lalka Bolesława Prusa. Najgorętszy tytuł sezonu. Tylko w Radiu Pogoda.
5: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej. Za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem. Za panią bynajmniej, za panią. Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy. Przez panią bynajmniej, przez panią. Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może. Przystanią bynajmniej, przystanią.

0: każdej zapalił.
1: Ta pani tego pana niszczyła przez 4 stacje co najmniej. Zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy. Cokolwiek przygasł, to fakt. Ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy. Kto go zrozumie, kto mu pomoże? Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy, co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani.
2: Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre
1: i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię,

Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9:22. Już teraz zapraszamy Państwa na godzinę 18.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry. To ja może dzisiaj po prostu powiem, że moim gościem będzie Sławomir Holland i oddaję teraz głos.
3: No tak, ja jestem w dużym kłopocie, bo nie lubię być zaskakiwany. Ja nie robię improwizacji. Są tacy koledzy aktorzy, co improwizują i robią stand-upy, które też muszą być przygotowane, ale jednak tam jest większa doza improwizacji. Proszę Państwa, jest mi miło, że zostałem zaproszony przez Tamarę Pawlik-Lipską do tej naszej rozmowy i wierzę w to, że będzie duża grupa słuchaczy, która będzie chciała tej rozmowy wysłuchać. Zapraszam serdecznie.
2: Dzisiaj po 18:00. Zapraszamy.
4: No ale oczywiście, że będzie nawet bardzo duża grupa, jeśli są Państwo miłośnikami Ojca Mateusza, takiego serialu. A oczywiście, że tak. Czy M jak miłość, ale także nowego Znachora, to doskonale Państwo wiedzą, kim jest pan Sławomir Holland i go bardzo lubią. Rozmowa po 18:00.

0: autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Jak będzie okazja,
3: to co?
2: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem. A my to nagramy i puścimy na antenę.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: To jeden z najnowocześniejszych salonów samochodowych w Europie?
8: Oceniam go 10 na 10.
7: Z serwisem od ręki?
8: I to 10 na 10.
7: I 50 różnymi autami do testowania?
8: To też 10 na 10. I startuje 10 października. Przyjdźcie na pełne atrakcje otwarcie wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
7: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek.
8: Zapraszam, Kuba Przygoński.
7: Otwarcie 10 października.
8: Grupa Cygan.
7: Jedziemy razem.
9: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
10: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
9: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Dużo dobrego.
6: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Została ostatnia reklama.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić
10: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Reklama.

za rękę. Wszystko mnie zachwyca w twym kamiennym piekle. Bramy co na oścież, kwiaty w każdym oczu.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9.33. Dziś początek, inauguracja roku akademickiego. No to porozmawiajmy sobie trochę o wyższych uczelniach, o kierunkach na tych wyższych uczelniach. Która uczelnia przyjęła najwięcej studentów? To są dane z ubiegłego roku, z tego roku jeszcze nie ma, ale to mniej więcej jest tak samo od wielu lat. Wśród uczelni publicznych najwięcej nowych studentów przyjął Uniwersytet Warszawski. Prawie 10 tysięcy nowych studentów w Uniwersytecie Warszawskim.
1: Bardzo dużo.
0: Tak. Dalej jest Uniwersytet Jagielloński. Tutaj ponad 8,5 tysiąca studentów. I kolejno trzy uniwersytety, które są zbliżone, jeśli chodzi o ilość nowych studentów. To jest Uniwersytet Wrocławski, Poznański, czyli Uniwersytet Adama Mickiewicza i Uniwersytet Łódzki.
1: Który rośnie w siłę.
0: Tak, to prawda. Te dane oczywiście zmieniają się z roku na rok, chociaż czołówka jest mniej więcej taka sama.
1: Tak jest. A co ludzie chcą najchętniej studiować? Na pewno znają Państwo odpowiedź na to pytanie i jest to medycyna. I tak, i nie. Proszę sobie wyobrazić, że najwięcej osób, bo ponad 22 na jedno miejsce, było w ubiegłym roku na orientalistykę i japonistykę.
0: Największa konkurencja, tak? W dostaniu się na ten kierunek.
1: Dokładnie tak. Na medycynę 18 osób na jedno miejsce i to jest taki standard. Ludzie chcą studiować także biznes, a także nowe technologie w biznesie. Ponad 16 osób na jedno miejsce. I co mnie trochę zaskoczyło, bardzo dużo ludzi w naszym kraju, maturzystów, chce zostać reżyserem. Ponad 16 osób na jedno miejsce.
0: Bo reżyserem jest być fajnie.
1: Reżyserem własnego życia, chyba. Tak czy inaczej, proszę Państwa, młodzi studenci pierwszego, czy też z tych danych drugiego roku, ze wszystkich sił Wam życzymy, żebyście te studia skończyli i żebyście po tych studiach znaleźli satysfakcjonującą Was pracę, zgodną właśnie z wykształceniem, bo to jest bardzo ważne.
0: Pierwszy rok jest trudny, a potem będzie już z górki.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. No, jest 9:41, więc wstawaj, szkoda dnia, jak najbardziej uprawniona piosenka, bo to już naprawdę...
1: No, prawie... niektórzy wstali już, myślę.
0: My, tak. Na przykład, tak. Dzisiaj, proszę Państwa, jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, no i inauguracja uczelni wyższych.
1: Czy chcesz to połączyć, rozumiem.
0: Czy w ogóle można to połączyć? Oczywiście nasi słuchacze potrafią wszystko i to jest bardzo wdzięczne. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Andrzej Piaseczna. No, 1 października, inauguracja roku akademickiego, to jest też świetna okazja do tego, żeby pozdrowić wszystkich słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku, a jest ich w Polsce kilkaset tysięcy, w różnych formach, w różnych miejscach, ale oni też rozpoczynają swój nowy rok akademicki. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy i zachęcam do tego, żeby wstąpili do uniwersytetów trzeciego wieku.
1: Jak widzisz? I mówiliśmy o największych uczelniach w Polsce, a o tej zapomnieliśmy.
0: A to jest, największa
1: uczelnia w Polsce.
0: Mamy zresztą jej przedstawicieli wśród słuchaczek i słuchaczy Radia Pogoda. Wiemy o tym doskonale. Bardzo serdecznie dziękujemy, że Państwo są. No i ci studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku to są tacy szczególni studenci, że oni już nie muszą, oni chcą. I to jest prawdziwe zdobywanie wiedzy. Naprawdę serdecznie pozdrawiamy i gratulujemy. Za 17 minut będzie 10:00. Za chwilę między innymi Seweryn Krajewski. Przemija uroda w nas. Dodam od siebie. I co z tego?
3: Radio Pogoda.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Yes.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
7: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3 i 4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: oj tam, przemija uroda, no bez przesady.
1: Najlepszy komentarz, Zygmuncie, oj tam
0: Pogodny poranek za 8 minut, godzina 10, Piotr Sporakowski.
2: Dzień dobry
0: Piotrze, dzisiaj tak sobie wspominaliśmy inaugurację studiów.
2: Tak.
0: Pamiętasz?
2: A ile mamy czasu?
0: Czyli pamiętam.
2: Tak, pamiętam, jakoś mi się wbiło w pamięć, ponieważ władze mojej uczelni zechciały, żebym ja wystąpił w ramach uroczystego ślubowania. I to był tak, jeszcze czasy nie w poczcie, ale żebym tam wyciągnął rączkę i ślubował.
1: Aha.
2: No i było nas kilkanaście osób i była taka kwestia i służyć wiedzą,

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
3: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
2: Lalka Bolesława Prusa.
3: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
5: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
5: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najważniejsze.

0: najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
2: Reklama.
3: Wiadomości z Warszawy.
4: Adrian Górny. Jest już nowy system sterowania ruchem na linii kolejowej WKD Podkowa Leśna Główna Warszawa Śródmieście. Dzięki temu ma się zwiększyć punktualność i niezawodność pociągów. Prace kosztowały ponad 40 milionów złotych. Nowości mamy nie tylko na kolei. Na lotnisku w Modlinie powstanie pierwsza w Polsce zdalna wieża kontroli ruchu lotniczego. Za 2 lata tradycyjną wieżę zastąpi system kamer, z których obraz trafi do Centrum Operacyjnego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie. Pociągiem czy samolotem nieważne, ważne, że z flagą Mazowsza. Poznaliśmy zwycięzców konkursu, w którym chodziło o to, żeby zabrać ze sobą w podróż właśnie flagę Mazowsza. Mówi wiceprezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Artur Andrysiak.
5: Mamy zdjęcia laureatów z Tromso, z Zorzą Polarną, mamy z Peru, z Machu Picchu, mamy zdjęcia z Bali, z nurkowania pod wodą.
4: Zwycięskie prace będzie można zobaczyć w specjalnym kalendarzu. Na przyszły rok pewnie. Dużo szybciej, bo już za godzinę kolejne informacje. Powiemy o pewnej Jolancie, która będzie drążyć i drążyć.
3: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
6: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Pogoda w Warszawie.
4: Prawie 15 stopni już mamy, 13. No dobra, trochę jeszcze brakuje. Przyspieszam ten wzrost temperatury, bo jak widzę, że po południu ma być 21, to już chciałbym te 21. To jest w sam raz, akurat jeszcze można założyć koszulkę z krótkim rękawem. A przy 13 to jednak bluza się przyda. Ładnie, słonecznie i tak raczej przez większość dnia, chociaż trochę chmur w prognozach się pojawia.
3: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
6: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
7: Piotr Sworakowski, dzień dobry. Wśród wielu świąt, które przypadają 1 października, jest kilka takich, których częścią wspólną jest Radio Pogoda. O tym, co dzisiaj można świętować za chwilkę, teraz tylko o Dniu Muzyki Polskiej, czyli o dorocznej akcji radiowej 1 października, kiedy wiele stacji radiowych między 10 a 11 emituje wyłącznie polskie piosenki. Radio Pogoda również. Na naszej antenie polska muzyka stanowi wyraźną większość nadawanych piosenek i dlatego do 11 zagramy Państwu wyłącznie najpiękniejsze melodie po polsku i ani jednej w języku obcym, a potem przeważnie po polsku jak co dzień.

Dniu Polskiej Muzyki Radio Pogoda do 11 gra wyłącznie polskie piosenki, podobnie jak wiele innych stacji radiowych, ale są dzisiaj też inne święta ważne dla różnych grup społecznych, że się tak oficjalnie wyrażę. To może ja wymienię, a Państwo zadzwonią do Radia Pogoda i powiedzą, które z tych świąt są dla Państwa ważne i z jakiego powodu. Prawie wszystkie są międzynarodowe i tak, dziś świętujemy Dzień Kawy, Dzień Muzyki, Dzień Osób Starszych, Policyjny Dzień Odblasków, Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia, Dzień Ptaków, Dzień Wegetarianizmu, a do tego jeszcze mamy początek nowego miesiąca i początek roku akademickiego. Które z tych świąt najbardziej przypadają Państwu do gustu i dlaczego? Proszę dać znać dzwoniąc pod numer 22 444 4004. Dla Radia Pogoda muzyka jest ważna, zwłaszcza polska, bo ona się wiąże ze wspomnieniami, które budzi u słuchaczy, które te piosenki budzą u słuchaczy, dlatego chyba najczęściej słychać na naszej antenie najpiękniejsze melodie po polsku. Na przykład teraz słychać Zielone wzgórza nad Soliną Wojciecha Gąsowskiego.

0: Cezary Fabiński w Radiu Pogoda. Już wczoraj Państwu o tym mówiłem, ale uważam, że warto to powtórzyć, bo to ważne dla tych z Państwa, którzy słuchają Radia Pogoda wieczorami. Od dzisiaj o 22:00 Wojciech Masiak będzie czytać na antenie Radia Pogoda nową powieść. Wczoraj skończyliśmy słuchać Magnesów Serc Heleny Mniszkówny, ale gdyby Państwo chcieli sobie posłuchać tej powieści, to bez kłopotu znajdą ją Państwo w archiwum audycji na naszej stronie internetowej radiopogoda.pl. Można kliknąć i posłuchać wszystkiego, co wcześniej było słychać w ciągu kilku ostatnich tygodni na naszej antenie między 22 a 23. Od dziś będziemy słuchać fragmentów kolejnej powieści Heleny Mniszkówny, także proszę sobie wieczorem zaparzyć gorącą herbatę, podgrzać mleko albo inny ulubiony wieczorny napój i od 22 słuchać, jak Wojciech Masiak czyta na antenie Radia Pogoda powieść Ordynat Michorowski.
1: Radio Pogoda. Ogłoszenie płatne.
2: Zadbaj o zdrowie swoje i swoich najbliższych, radzi ekspert z Centrum Medycznego CMP. Mamy teraz coraz mniej słońca. W związku z tym, jak powinniśmy suplementować dietę, aby zadbać o swoją odporność? Pytamy panią Aleksandrę Piotrowską, pediatrę z Centrum Medycznego CMP.
3: Aby wspomóc nasz organizm w tym trudnym okresie, pamiętajmy zatem o wysypianiu się, piciu dużej ilości płynów, w tym głównie wody, codziennym umiarkowanym wysiłku fizycznym, na przykład spacerze po lesie, a także o zdrowej diecie, którą można wzbogacić o witaminy, szczególnie o witaminę D3.
2: Jak suplementacja witaminy D3 wpływa na odporność?
3: Ta dobroczynna witamina wspiera prawidłowe działanie białych ciałek krwi, czyli naszych obrońców, oraz całego układu neuroimmunoendokrynnego, poprzez co sprzyja optymalnemu funkcjonowaniu naszej odporności.
2: Dziękujemy za odpowiedź. Do wysłuchania audycji Dbaj o zdrowie zaprosiło Centrum Medyczne CMP.
1: To było ogłoszenie płatne.
4: Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.

0: Lekka Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

0: Maryla Rodowicz i Sing Sings z 76 roku. Zapytałem Państwa dzisiaj o to, które święto spośród wielu, jakie dziś przypadają, jest Państwu najbliższe, mówiąc najogólniej. No i oczywiście jednym z takich świąt jest Dzień Osób Starszych. Halo?
1: Witam serdecznie, moje drogie radio. Odnośnie Dnia Osób Starszych chciałem powiedzieć tak. Ja mam 71 lat, ale się w ogóle nie czuję starszy. A to tylko dlatego, że mój tata jeszcze żyje i ma 99. Licznie skończy 100. Mam nadzieję, że dożyje. Dziękuję. Do widzenia.
0: Do usłyszenia. Proszę serdecznie pozdrowić tatę i zamiast się martwić, proszę mu po prostu zacząć szykować wielką styczniową fetę z okazji 100 lat. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. A propos Dnia Seniora. Kilka tygodni temu skończyłem 85 lat, a wcześniej tak napisałem o sobie. Jeszcze nigdy nie miałem lat tyle, więc uczę się tego z niemałym trudem. A skoro już na pewno nie będzie ich mniej, to bardzo nieśmiało proszę, chociaż o jeszcze trochę. Pozdrawiam, Aleksander z Krakowa.
0: Wzajemnie pozdrawiam, panie Aleksandrze, i bardzo dziękuję za ładny wierszyk, czyli Dzień Osób Starszych. A może któryś inny jeszcze? No, do wyboru są Dzień Kawy, Muzyki, Ptaków, Dzień Odblasków, Wegetarianizmu, a może Pracownika Ochrony Zdrowia? No i czekam też na państwa historie związane z początkiem roku akademickiego.

Dawno nie słyszeliśmy tej jej piosenki Haliny Konickiej. Troszkę mi ta czumbalalajka brzmi jak dżambalaja, ale to nie to samo. Czumbalalajka to fragment muzyczny grany na bałałajce, jak wynika z tekstu piosenki, a dżambalaja to danie z mięsa, ryżu i różnych innych dodatków, ale wydawało mi się, że jest jakieś podobieństwo w brzmieniu tych słów. Do 11 w Radiu Pogoda gramy wyłącznie po polsku, dołączając się do ogólnopolskich obchodów radiowych Dnia Polskiej Muzyki. Lada minuta usłyszymy parostatek Krzysztofa Krawczyka, potem nie liczę godzin i lat Andrzeja Rybińskiego, no i wreszcie pytanie Teresy Tutinas, jak cię miły zatrzymać?

0: to promocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
2: Nie, jeszcze pamiętam.
1: Czas, na który czekam cały tydzień.
3: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
3: Nie.
1: Tak.
3: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu? Skulpator z delikatesów Centrum.
8: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Cena przed obniżką 19,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99. Limit 3 kilo na delikartę. W delikatesach Centrum. Skulpator.
9: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
10: Kogo?
9: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
10: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
9: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
10: Tak, jest posterunkowy, Cezary.
11: No, więcej na szkłomazgon.pl.
10: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
11: I Cezary Pazura.
12: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
13: Czyta lektor AI.
14: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
15: Z aplikacją szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Kuba wyspa jak wulkan gorąca. Ola, ej ja.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama. Od 25 września, 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin.

0: od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios, a od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl. Reklama.
1: Karuzela Marii Koterbskiej rozkręci się na dobre za parę minut w Radiu Pogoda, a potem usłyszymy Kennego Rogersa opowiadającego o Lucille. To za parę minut, bo teraz mamy dla Państwa wiadomości.
2: Wiadomości z Warszawy.
3: Adrian Górny. 107 ton i ponad 3 metry średnicy to wymiary Jolanty. Tak ma na imię tarcza, która dotarła już na Solec i będzie drążyć drugą nitkę kolektora Mokotowskiego BIS. Tarcza będzie pracowała nawet 15 metrów pod ziemią i wydrąży w sumie prawie 2,5 kilometra tunelu. Przy okazji pracy będą utrudnienia dla kierowców. Tak samo jak na Koszykowej, gdzie drogowcy remontują jezdnie, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
4: Ulica Koszykowa między Blindleja a Aleją Niepodległości zostanie zamknięta. Prace potrwają do 11 listopada.
3: Problemy na Koszykowej dotyczą też autobusów. 159 pojedzie alejami jerozolimskimi i chałubińskiego. A na alei Jana Pawła II przed halą Mirowską stanęły już pawilony, w których będą sprzedawane kwiaty. Handel roślinami wróci w to miejsce po przerwie spowodowanej budową chodnika i ścieżki rowerowej. Jak pisze portal TVN Warszawa, otwarcie pawilonów będzie 14 października. 1 października już za godzinę usłyszycie kolejną porcję informacji. Powiemy o najlepszych produktach turystycznych Mazowsza.
2: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
3: O tej porze sprawdźmy jakość powietrza w Warszawie. Tak pół na pół, w tym sensie, że mniej więcej połowa wskaźników w stolicy pokazuje dobrą jakość powietrza, a druga połowa bardzo dobrą nawet. Także jest ok. Temperatura rośnie i też będzie bardzo dobra. Dzisiaj bardzo wysoka, jak na początek października, 21 stopni, ładnie, słonecznie. No w prognozach cały czas widać trochę chmur w kolejnych godzinach, ale to chyba jakaś pomyłka.
2: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Dzień Polskiej Muzyki trwa, choć główna część jego obchodów miała miejsce między 10 a 11, tylko że w Radiu Pogoda doceniamy i gramy polską muzykę niezależnie od tego, jakie święto mamy w kalendarzu. I to będzie dobrze słychać w kolejnych minutach, kwadransach, godzinach i tak dalej. Dobrze będzie też słychać wspomnienia z roku 1992 w cyklu Pogodne Lata za około pół godziny, a wcześniej w Radiu Pogoda zajmą nas okazje, które warto dziś świętować. Dzień dobry.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Radio Pogoda. Tak gramy przez cały dzień.
1: In a bar in Toledo.

0: Akurat Dnia Zakochanych dziś nie obchodzimy, ale wśród wielu świąt przypadających 1 października są i Dzień Osób Starszych, i Dzień Ptaków, Dzień Wegetarian i nawet Dzień Odblasków. Ale to nie wszystkie, więc zapytałem, które święta są Państwu najbliższe. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałabym się wypowiedzieć odnośnie świąt, tak, które dzisiaj obchodzimy. Dla mnie ważne są bez wątpienia wszystkie. Na przykład dużej żerowerem, więc uważam, że Dzień Odblasków to okoliczność, na którą zbyt mało osób zwraca uwagę, a jest to niezmiernie istotne dla bezpieczeństwa, to zwłaszcza prawda teraz, kiedy dzień jest coraz krótszy. Osobom starszym się jeszcze nie czuję, ale takich mam wiele w otoczeniu, między innymi moja mama, która słucha radia tam, gdzie nie ma zasięgu fal radiowych, więc słucha go po prostu na odbiorniku internetowym. Serdecznie polecam wszystkim Państwu. No i bardzo cenię sobie Dzień Wegetarian, Dzień Muzyki. To są moje takie osobiste, preferowane święta. Serdecznie pozdrawiam z Poznania, Ewa.
0: No to wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Wegetarian i Dnia Muzyki, Pani Ewo, skoro to ważne święta. I proszę pozdrowić mamę, słuchającą nas przez internet. A co Państwo dzisiaj świętują? Któryś z tych dni, które wymieniała nasza słuchaczka? Czy Dzień Kawy, Ptaków, Osób Starszych, Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia? A może początek roku akademickiego?

się boję sama spać. No cóż w tym złego? Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zasnę przez calutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać. Któż zaśnie ze mną? A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać. Dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Och, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani rusz. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilka kroć. Czy przez sen pan

0: Ja się boję sama spać. To pomóż.
1: Ja się boję sama spać to piosenka, którą Jerzy Petersburski i Andrzej Włast napisali przed dokładnie 100 laty do rewii Tylko dla dorosłych z 1926 roku. Pierwszą wykonawczynią była Zula Pogorzelska, natomiast my słuchaliśmy nagrania Jolanty Zykun z lat 80. Za chwilkę przypomnimy sobie jeden z przebojów Connie Francis, a po najpiękniejszej melodii Anny Jantar sięgnę po wspomnienia sprzed prawie ćwierć wieku. Nie, jakie prawie? Sprzed ponad ćwierć wieku.
2: To promocja.
3: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
4: garść inspiracji,
5: szczypta ciekawostek
4: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
3: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
1: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
8: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
9: A w dodatku można go podać również na noc.
8: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
7: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
10: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Została ostatnia reklama.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1992. W styczniu bardzo prestiżowe czasopismo Nature opublikowało artykuł Polaka Aleksandra Wolszczana i Kanadyjczyka Dale'a Frayla o odkryciu pierwszych planet poza Układem Słonecznym. Dzięki temu odkryciu Aleksander Wolszczan został też pierwszym laureatem Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, przyznawanej odtąd od 1992 roku rokrocznie. W czerwcu uruchomiono pierwszą sieć telefonii komórkowej w Polsce, a w lipcu i sierpniu w Barcelonie rozegrano letnie Igrzyska Olimpijskie. Złote medale na tych igrzyskach zdobyli dla Polski Waldemar Legień w judo, Arkadiusz Skrzypaszek indywidualnie w pięcioboju nowoczesnym oraz nasza drużyna pięcioboistów. 2 października w telewizji miał premierę nowy teleturniej Koło Fortuny.
2: Przed nami kolejny wspólny wieczór. Magda Masny i Wojciech Pijanowski witają wszystkich serdecznie.
3: Dobry wieczór, witamy serdecznie. Dobry wieczór Państwu.
4: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, Madziu. Dziękuję, dziękuję, bo ważna informacja. Informacja o głównej nagrodzie, którą przekaże nam Tadeusz.
1: Z tym, że nie teraz, bo to już było bardzo dawno temu. W 1992 roku ukazał się też m.in. album Marka Grechuty Piosenki dla dzieci i rodziców, zawierający tę piękną piosenkę.
5: Jedzie pociąg, jedzie, wiezie ludzi, wiezie, puszcza dymu szare kłęby. Powiedz mi, sąsiedzie, dokądże ty jedziesz, bo jadę do Szklarskiej Poręby. Jadę tam do lasu, jadę do Sarenki, jadę sobie zbierać grzyby. Po raz pierwszy jadę do prawdziwej stacji, jadę pociągiem prawdziwym.
0: Pogodne lata w Radiu Pogoda.

Summer in the City to największy, choć nie jedyny przebój amerykańskiej grupy Love and Spoonful. Ukazał się w roku 66, a więc 60 lat temu. Lada minuta w Radiu Pogoda pojawiają się przeboje zespołu Happy End i Kabaretu Starszych Panów, bo chyba tak można powiedzieć o piosenkach Jak się masz, kochanie i Na ryby.

0: Autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
5: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6 oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Polski Holding Nieruchomości zaprasza inwestorów na dzień otwarty w Młodej Białołęce. Już 3 października od 10 do 15 przy ulicy Geodezyjnej 68. Poznaj gotowe lokale inwestycyjne z 23% VAT-em. Idealne pod wynajem, biuro lub gabinet. Tylko tego dnia kupisz lokal już od 266 tysięcy złotych netto. Sprawdź szczegóły na młodabiałołęka.pl.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole. Spełni warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Została ostatnia reklama.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.

0: Na ryby w kaszciuteńki wolny dzień. Na ryby
1: nad leniwą rzeczkę w cień.
0: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
1: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę.
0: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
1: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
0: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoni w niebo patrzeć.
1: Na ryby, a można i na grzyby.
0: Można i na grzyby.
1: Na grzyby, aromatów pełen las.
0: Na grzyby, przed wyjazdem słuchaj, sprawdźmy gaz.
1: Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
0: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
1: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik.
0: Dzik,
1: wściekły na mnie, dzik.
0: Pociągnijmy sobie łyk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika.
1: Bo gdyby
0: lęk większy,
1: to na lwy by.
0: Dlaczego nie na lwy?
1: Na lwyby,
0: na gorący czarny ląd.
1: Na lwyby,
0: gdyby
1: nieco bliżej stąd.
0: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak. Eksportową śliwowicję.
1: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
0: Na lwyby, patrzysz samiec, więc go trach.
1: A tu lwica,
0: co?
1: To nie w łza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już szuka trupio.
0: Więc czyby nie lepiej już na ryby?
1: Lub na grzyby.
0: Lub na grzyby.
1: Albo na ryby.
0: Albo na ryby, co?
1: W każdym razie nie na lwyby.
0: Nie, tak już.
1: Nie. A może na ryby w grzybach?
0: Jak to?
1: Duszone.
0: A, aha.
2: Radio Pogoda.

0: nawet żal.
1: Autopromocja.
2: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Nowy rok akademicki na wypasie?
8: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
9: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Została ostatnia reklama.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
1: Reklama.
12: Na początek pogodnego popołudnia w Radiu Pogoda będziemy mieć dla Państwa kwiaty we włosach od Czerwonych Gitar. Chodzi oczywiście o piosenkę. A potem zespół Pod Budą poprosi, żeby im do Krakowa stolicy nie przenosić. Wszystko usłyszymy zaraz po tych wiadomościach.
2: Wiadomości z Warszawy.
13: Adrian Górny. Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna nagrodziła miejsca i wydarzenia, które warto wpisać na listę wycieczkowych planów, mówi prezes MROT-u Izabela Stelmańska.
14: To nie może być jednoroczne wydarzenie, to musi być pewna opowieść, która jest realizowana. Tak jak chociażby Mazopikniki, piąta edycja w tym roku była.
13: Wśród laureatów znalazły się też m.in. Highline Warsaw, Dzień Kultury Szkockiej w Jazdowie czy Twierdza Modlin. A może kiedyś taki certyfikat dostanie Festiwal Unsound? Od jutra do wtorku w różnych częściach Warszawy będzie można posłuchać muzyki elektronicznej i eksperymentalnej. 7 października festiwal przeniesie się do Krakowa specjalnym pociągiem Unsound ze stolicy, w którym też będzie muzyka. Muzyka w pociągu może trochę dziwić, woda w Wiśle nie powinna, chociaż bywa jej coraz mniej. Naukowcy z Polskiej Akademii Nauk oraz SGGW przygotowali dane o stanie wody w Wiśle w Warszawie

0: od 1799 do 2024 roku. Codzienne dane, ponad 80 tysięcy pomiarów. Coś podobnego udało się wcześniej zrobić tylko w przypadku kilku rzek w Europie.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
2: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
1: Pogoda w Warszawie.
0: Jeszcze do 21 stopni ma dzisiaj wzrosnąć temperatura w Warszawie. Odczuwalna podobna, wiatr raczej słaby. No i liczymy na to, że nie będzie chmurek na niebie, chociaż w prognozach one są nocą, okolice 10 stopni i jutro rano też, tak jak to od kilku dni stabilnie się utrzymuje. I w ciągu dnia też jutro stabilnie, jak od kilku dni, 21 stopni, przez cały dzień słońce w prognozach.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
2: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Aleje Praskie na warszawskiej Pradze Południe.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
3: Dzień dobry. Najpiękniejsze melodie wracają już popołudniowo. Przed nami przeboje czerwonych gitar grupy Pod Budą i Mireille Mathieu. Dzisiaj między innymi przypada Dzień Osób Starszych, ale także Dzień Ptaków, Dzień Muzyki, Dzień Wegetarian, między innymi. A do tego jeszcze 1 października to początek roku akademickiego. Dlatego zapytałem, czy któreś z tych świąt jest Państwu jakoś szczególnie bliskie i z jakiego powodu. Wygląda na to, że niekoniecznie, ale gdyby Państwo chcieli odpowiedzieć na moje pytanie, to zapraszam do telefonu. Mam też inną propozycję, o której za chwilkę.

0: pogoda. Piosenki dla każdego.
1: Złote nuty spadają na rynek i dookoła muzyki jest wbrud.

piękne słowa, dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa krakusy,

Mireille Mathieu w Radiu Pogoda. Mam tu teraz taką historię ze Stanów Zjednoczonych o tym, jak to pewien pan poprosił żonę, żeby przy okazji robienia zakupów wypełniła mu kupon loterii. No wiadomo, zdarza się też wygrana i o nich piszą często w gazetach, ale chodzi mi raczej o sposób, który ten pan zastosował. W loterii chodziło o wpisanie 5 cyfr na kuponie i wrzucenie tego kuponu do puli. Żona zrobiła, o co mąż poprosił, wpisała cyfry kodu pocztowego męża z miejsca, w którym on przed laty mieszkał. I kiedy przyszło do sprawdzenia wyników losowania, okazało się, że los przyniósł $50,000 wygranej. Można za te pieniądze przeżyć spokojnie rok i dłużej. Także kody pocztowe miewają ukrytą moc. Oprócz ułatwień w dostarczaniu poczty mogą być kluczami do wygranej na loterii. I bardzo jestem ciekaw, czy Państwu także zdarzyło się skorzystać ze swojego kodu pocztowego przy wypełnianiu kuponu jakiejś loterii. No i z jakim wynikiem? A może mają Państwo inne sposoby wypełniania losów Totka czy innych loterii? Krótko mówiąc, chodzi o to, czy korzystają Państwo z jakiegoś systemu grając na takich loteriach, czy ten system to chybił trafił. No bo jeżeli o mnie chodzi, to za każdym razem to system nazywa się chybił. A ten z kodem pocztowym wydaje się sprawdzony. Może warto go jakoś zaadaptować do naszych warunków.

0: Józef Ledecki i Luksemburg Combo w Radiu Pogoda. Dzisiaj mamy czwartek, więc jeszcze jutro w szybkiej piątce do wygrania będzie zestaw smyczka i długopis Radia Pogoda. To nagrody gwarantowane. Oraz nasz granatowy kubeczek, który Asia z Zygmuntem przyznają, jeśli prawidłowo poda się 5 odpowiedzi na tę samą literę w różnych kategoriach. Dzisiaj ta sztuka niestety nie udała się, chociaż pani Emilia szła jak burza. No ale niestety mebel na literę A zawalił sprawę. Jutro państwo już wiedzą, że litery A nie będzie, natomiast nagrody, owszem, będą do wygrania chwilkę po 8. Asia i Zygmunt dokładnie powiedzą, o której trzeba dzwonić w tej sprawie.
1: Autopromocja.
2: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
3: Jak będzie okazja, to przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorował.
4: A my to nagramy
3: i puścimy na antenę.
2: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Uwaga, uwaga! Fresza! Taki rozrabiaki przejmują Kaufland.
14: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Janie, skarpeta na pieniądze.
16: Się rozpadła.
15: Noż do 100.
16: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
17: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Mamy niskie ceny.
20: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
21: No ja. Właśnie otwieram firmę.
20: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
21: To tak się da?
20: No ba.
22: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
23: Dużo dobrego.
24: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
25: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
26: Została ostatnia reklama.
27: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października. października. Przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.

0: Goniąc po kormorany, to była piosenka dla stałej słuchaczki Kotki, która lubi się zasłuchiwać w piosenki Piotra Szczepanika. O tym była mowa wczoraj. Teraz wracam do dzisiejszych świąt. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Telefonuję z troską, czy po przeprowadzce do nowego, przestronnego studia nie nabawił pan się agorafobii. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. No tak, święta będą kiedy indziej, to znaczy będą po 13, a teraz odpowiedź, czy nie nabawiłem się agorafobii? Absolutnie, wręcz przeciwnie. Zyskałem poczucie swobody, bo w nowym studiu mamy więcej miejsca i ciągle nas to cieszy. Mamy też piękne barwy i pięknie udekorowane ono jest. Ja tutaj mógłbym właściwie zamieszkać. Gdyby nie to, że przeszkadzałbym wtedy innym prezenterom Radia Pogoda i w ogóle wszystkim, którzy dbają o to, żeby emisja szła bez kłopotu. Także odpowiedź brzmi, agorafobii to można się było nabawić w tamtym studiu, to znaczy wychodząc z niego. Teraz można co najwyżej zakrzyknąć z radości. Anna Jurksztowicz teraz na dobre i na złe, czyli tak jak będziemy razem z tym studiem funkcjonować w Radiu Pogoda.

Tony Orlando i Dawn w Radiu Pogoda namawiali do obowiązania wstążkami dębów, żółtymi wstążkami, co miało być symbolem wierności kiedyś. Za chwilkę o wytrwałości będzie mowa w utworze Przyjdzie na to czas Violetty Villas, natomiast Barbara Rylska zaśpiewa potem, przypomni właściwie piosenkę Ta mała jest wstawiona, którą Artur Gold i Andrzej Włast napisali w 1926 roku, dokładnie 100 lat temu.

0: Cieszę się, Orło Oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
1: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram. I wiele innych

0: na szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski-alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
3: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
4: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
8: Została ostatnia reklama.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.

0: pogodę. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj!
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.

0: i 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Muzyka i głos.

0: Klik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie. Jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Została ostatnia reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Poetry in Motion, Johnny'ego Tillotsona i Beatlemania Story Ireny Jarockiej. Te najpiękniejsze melodie usłyszymy w Radiu Pogoda za kilka minut, bo teraz proponuję posłuchać najważniejszych wiadomości.
9: Ojciec zamordowanej Mai z Mławy obawia się o swoje życie. Zabawki czy albumy? Sanepid sprawdził, dlaczego szkolne plecaki tyle ważą. Ostatnie szlify naszej kadry przed jutrzejszym meczem piłkarskim z Rumunią.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
9: Miriam Lipińska. Ojciec brutalnie zamordowanej Mai z Mławy drży o siebie i swoją rodzinę. Dziś on i jego pełnomocnicy spotkali się z przedstawicielami prokuratury krajowej w sprawie śledztwa dotyczącego zlecenia jego zabójstwa. Miała je zlecić matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo Mai. Śledztwo zostało wszczęte tydzień temu. Jak dotąd nikt nie usłyszał w nim zarzutów.
10: Chronić rodzinę. Syna najbardziej, żonę, posesję, siebie, bo tak naprawdę nie wiem, co mi spotka.

0: zalogiem.
1: Mówi Jarosław Kowalski, dodając, że ochrona policji sprowadza się jedynie do codziennych odwiedzin radiowozu pod jego domem. Matka Bartosza G. usłyszała jedynie zarzut naruszenia nietykalności funkcjonariusza policji i jego znieważenia i po przesłuchaniu została zwolniona do domu. Podejrzany o zabójstwo przypadkowej kobiety w Kędzierzynie Koźlu jest niepoczytalny. Biegli psychiatrzy potwierdzili, że 19-latek jest chory psychicznie. Pod koniec sierpnia Jakub L. miał brutalnie zamordować przypadkową kobietę, kiedy ta wyszła na spacer z psem. Atakował też wcześniej, przyznał się śledczym, do podobnego ataku w lipcu w Opolu. 19-latek został zatrzymany po kilku dniach poszukiwań, po tym jak wrócił na miejsce zbrodni. Śledztwo zostanie teraz umorzone, a prokuratorzy zawnioskują o umieszczenie 19-latka w szpitalu psychiatrycznym. Większość uczniów ma bóle kręgosłupa wynikające z przeciążenia. Dzieci noszą za dużo, często w źle dobranych plecakach. A ile konkretnie dźwigają na swoich barkach, sprawdzali dziś w szkole podstawowej nr 30 w Bydgoszczy inspektorzy z wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Agnieszka Wynarska.
2: Plecak razem z zawartością nie powinien ważyć więcej niż 15% wagi dziecka.
3: Szkoda gadać. Oj, czuję. 8 lat, no to przyzwyczajony jestem.
4: Zależy, ile mamy lekcji, ale tak to staramy się odkładać podręczniki do szafek.
2: Warto jednak kontrolować, co dzieci noszą w plecakach, radzi nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Paulina Olszewska.
5: Są to zabawki w dużej mierze, albumy z kartami, które ważą naprawdę bardzo dużo. Natomiast oni wykorzystują czas podczas przerwy, czy będąc w świetlicy, na zabawę i dlatego przynoszą te rzeczy ze sobą, mimo że w świetlicy też zabawki są.
2: Przeciążone plecaki wymuszają nieprawidłową postawę i zmiany w chodzie, na przykład pochylanie głowy do przodu czy zgięcie tułowia, co może prowadzić do bólu i skrzywienia kręgosłupa.
1: I na koniec jeszcze sport. Nasi piłkarze trenują przed jutrzejszym meczem z Rumunią w ramach Ligi Narodów w Warszawie. Pracy jest sporo, bo kadra ma problemy, pokazują to wyniki. Biało-czerwoni nie wygrali 5 ostatnich spotkań i zaczęły pojawiać się głosy, które domagają się głowy selekcjonera.
6: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić. Natomiast jeśli będziesz myślał tylko i wyłącznie o tym, to nie koncentrujesz się na tym, na czym powinieneś. A my koncentrujemy się przede wszystkim na tym, aby przygotować jak najlepiej zespół.
1: Mówił trener Jan Urban o tym, że jutrzejszy mecz może przynieść dymisję selekcjonera Polski lub Rumunii. Spekulują też rumuńskie media.
7: Pogoda.
1: Jesień nadal jest dla nas łaskawa. Dziś w całym kraju słonecznie i ciepło. Od 18 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 19 na Lubelszczyźnie, 20 na Mazowszu, 21 na Śląsku, do 22 w Wielkopolsce i 25 w Lubuskiem.
7: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
8: Dzień dobry. Po najważniejszych wiadomościach możemy się zająć naszymi sprawami, czyli świętami, których dziś w kalendarzu sporo, ale nie wszystkie nam pasują. Okazuje się, że wśród słuchaczy Radia Pogoda są tacy, którzy mają swoje systemy gry na loteriach i to też Państwo usłyszą w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut. Ale zaczynamy od najpiękniejszych melodii Johnny'ego Tillotsona i Ireny Jarockiej.

0: Irena Jarocka i Beatlemania Story w Radiu Pogoda. Wracam teraz do dzisiejszych świąt, które nietypowe są tylko z nazwy, ale dotyczą świata, w którym żyjemy. Dzień kawy, dzień ptaków, muzyki przecież i jeszcze początek roku akademickiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Panie redaktorze, mnie dotyczą dwa święta, z którymi jestem emocjonalnie związana. To znaczy 1 października, bo jako studentka i później nauczyciel akademicki przez wiele dziesiątków lat obchodziłam to święto. No i tak. Wspominam po prostu tę swoją młodość. Drugie święto wegetarian, bo sama jestem wegetarianką. A z trzecim tak się zastanawiałam, czy mnie dotyczy, czy powinnam obchodzić, czy nie. Ale swoje 81 odwróciłam na 18. No i właściwie taka sytuacja mnie nie dotyczy. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Wzajemnie pozdrawiam 18 w takim razie. Ze wszystkich okazji, o których pani mówiła, życzę wszelkiej pomyślności. A gdyby nie to, że Dzień Nauczyciela jest obchodzony kiedy indziej, już niedługo zresztą, to 1 października byłby jego idealną datą.

0: Podaruj mi trochę słońca, prosił cały zespół Bem i Bem. Za chwilkę posłuchamy w Radiu Pogoda przebojów Dionne Warwick i Skaldów, a teraz tylko przypomnienie, że jeszcze jutro można zdobyć zaproszenia na tę nową ekranizację lalki Bolesława Prusa oraz książkę w specjalnym wydaniu z okazji premiery tego filmu. Jutro o 9 z minutami Asia i Zygmunt, poranni prowadzący, wybiorą jedno zgłoszenie spośród tych, które Państwo napiszą w specjalnym formularzu. Bardzo łatwo go znaleźć na naszej stronie radiopogoda.pl. Zadzwonią do Państwa i zadadzą jedno pytanie. I prawidłowa odpowiedź przyniesie Państwu komplet nagród, ale jeśli nie uda się dobrze odpowiedzieć na pytanie, to i tak uczestnik bądź uczestniczka tej zabawy dostanie zaproszenie dla dwóch osób do kina na lalkę w nowej wersji z Kamilą Urzędowską, Markiem Kondratem, Marcinem Dorocińskim i całą plejadą znanych polskich aktorów.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
7: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
8: Sposób na Twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
12: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
13: Odkryj Lubelskie tej jesieni. Zatrzymaj się, zwolnij, przeżyj coś wyjątkowego. Z lubelskim czekiem turystycznym otrzymasz 300 zł na swój pobyt. Więcej informacji znajdziesz na lubelskiczekturystyczny.pl. Zadanie publiczne pod nazwą Lubelski Czek Turystyczny realizowane przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Województwa Lubelskiego.
14: Została ostatnia reklama.
15: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
16: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
15: Czyli frosty kupiłeś?
16: Prościej się nie da.
17: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.

0: Mniej więcej przed godziną mówiłem Państwu o systemie gry na loterii, o którym dotąd nie słyszałem. Inna sprawa, że nie interesuje mnie to specjalnie mocno. Tylko tyle, o ile jest obecne w serwisach informacyjnych. Ale system wydał mi się niecodzienny, dlatego o nim opowiedziałem i zapytałem, czy Państwo też mają swój system gry na loterii czy w Totka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzwonię z Krakowa. A propos skreślania liczb w Totka, ja biorę kupon z poprzedniego losowania, czyli liczby, które padły w poprzednim losowaniu, i albo skreślam następne z tych liczb, albo poprzedzające. Więc taką metodę, tak zwane śladami wilka. Rzadko się udaje coś wygrać, ale prędzej się udaje w chybił trafił, ale polecam się. Może to jest też metoda, aby ktoś wygrał tą metodą. Do usłyszenia, pozdrawiam z Krakowa.
0: Pozdrawiam również panie Andrzeju. No tak, rzeczywiście system nie wygląda na zbyt efektywny, ale przynajmniej ładnie się nazywa. Śladami wilka? Pewnie, że tak.
2: Cichnie gwar wieczór.

0: José Feliciano w Radiu Pogoda i Que Sera. Jeśli Państwo lubią wygrywać nagrody w Radiu Pogoda, to okazja pojawi się po 16 w Zabawie Daję Słowo. W zamian za 5 dobrych skojarzeń z podanym słowem można wygrać termos Radia Pogoda. Natomiast za sam udział w tej zabawie na antenie Radia Pogoda czeka na Państwa książka Sławomira Gortycha Święto Karkonoszy. A to słowo, do którego trzeba będzie szybko podać swoje skojarzenia, podpowie Państwu po 16 Wojtek Babiarczyk, z którym spędzą Państwo dzisiejsze pogodne popołudnie. Wojtek pojawi się na moim miejscu niedługo, bo o 14. A ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10.
1: Autopromocja.
2: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
3: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
2: Lalka Bolesława Prusa.
3: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Hanie. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma. S.A.
11: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Produkty Ariel różne rodzaje. Proszek do prania Alpine Fresh 3 kg 465 gramów. Kapsułki 44 sztuki i żele 3 litry 150 ml tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Netto dużo dobrego.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Została ostatnia reklama. Od 25 września 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios. A od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
7: Reklama.

0: żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
2: To jeden z najnowocześniejszych salonów samochodowych w Europie?
3: Oceniam go 10 na 10.
2: Z serwisem od ręki?
3: I to 10 na 10.
2: I 50 różnymi autami do testowania?
3: To też 10 na 10. I startuje 10 października. Przyjdźcie na pełne atrakcje otwarcie wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
2: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek.
3: Zapraszam, Kuba Przygoński.
2: Otwarcie 10 października.
3: Grupa Cygan. Jedziemy razem.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Najpiękniejsze melodie towarzyszą Państwu w czwartkowe popołudnie, już za moment 2+1, a także Halina Frąckowiak, na razie 14 na zegarach. Zapraszam Państwa na wiadomości.
12: 15-letni Ukrainiec chciał przeprowadzić zamach w centrum handlowym. Tajne posiedzenie w Europarlamencie, chodzi o bezpieczeństwo i obronność. A na koniec Rzeszów, który uruchomił własny program obniżający ceny paliw.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
12: Miriam Lipińska. Chciał przeprowadzić zamach terrorystyczny w centrum handlowym i zabić policjanta. Warszawscy funkcjonariusze zatrzymali 15-letniego Ukraińca, który w internecie szukał informacji na ten temat. Podczas przeszukania mieszkania nastolatka funkcjonariusze zabezpieczyli jego laptop i telefon. Teraz sprzętami zajmą się biegli. 15-latek na 3 miesiące trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. O jego dalszym losie zadecyduje sąd rodzinny. Skażenia nie było, ale przesyłka doręczona wczoraj do jednostki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie będzie nadal badana. To informacje przekazane przez prokuraturę okręgową w Lublinie. Dwóch wojskowych i pracownik placówki, którzy mieli kontakt z pocztówką, zostali wypisani ze szpitala do domu. Jak mówi prokurator Marcin Kozak, wszystko musi być teraz sprawdzone.
14: W szczególności badaniom daktyloskopijnym, badaniom genetycznym, próbki materiału biologicznego zostanie stwierdzone, czy jakie osoby miały z nim kontakt, bo przecież jeżeli człowiek dotyka jakiejś kartki, to pozostawia jakieś ślady. Czy faktycznie te objawy, które pracownicy zgłosili, mają jakikolwiek związek, czy to jest tylko koincydencja zdarzeń.
12: Śledztwo jest prowadzone m.in. w kierunku narażenia funkcjonariuszy na bezpośrednią utratę życia. Przesmyk suwalski i ostatnie ataki hybrydowe Rosji to tematy zamkniętego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego. Spotkanie jest też reakcją na rosyjską zapowiedź kolejnej specjalnej operacji wojskowej. Poinformowała o niej agencja RIA Novosti. Przesmyk suwalski, czyli 65-kilometrowy odcinek granicy polsko-litewskiej, to jedyne lądowe połączenie państw bałtyckich z resztą

0: NATO. To 65 kilometrów, które są absolutnie kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa, mówi europoseł Michał Szczerba, który wnioskował o tajne posiedzenie w Europarlamencie.
1: Przesmyk Suwalski jest testem solidarności europejskiej, ale sama liczba żołnierzy, o której rozmawiamy, nie jest kwestią wystarczającą. Kwestią kluczową jest przede wszystkim mobilność wojskowa, przygotowanie infrastruktury, przygotowanie odporności cyfrowej, komunikacyjnej, energetycznej.
0: Na posiedzenie został zaproszony polski przedstawiciel wojskowy przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej, generał broni Piotr Błazeusz. Wstrzymany ruch samochodów i metra w Kijowie to po ataku rosyjskich dronów. Dwa bezzałogowce uderzyły w pobliżu jednej z podpór mostu południowego, którym jeżdżą samochody oraz pociągi metra. Wcześniej, także dziś, dron uderzył m.in. w budynek jednej ze szkół w Kijowie. Ponad 100 uczniów i 60 pracowników placówki musiało zejść do schronu. Nikt nie ucierpiał. Rzeszów obniża ceny paliw, ale tylko dla swoich mieszkańców. Z tankowania o 15 groszy taniej na litrze skorzystają wyłącznie ci, którzy mają aktywny pakiet mieszkańca.
2: Ta promocja skierowana jest do mieszkańców Rzeszowa, do mieszkańców tutaj mieszkających, tutaj zameldowanych, tutaj płacących podatki. Pracownicy stacji paliw posiadają odpowiedni czytnik i wszystko szybko odbywa się.
0: Mówi rzeczniczka prezydenta miasta Marzena Kłeczak-Krawiec i dodaje, że zainteresowanie rośnie.
2: Zainteresowanie rzeczywiście zaczynamy już obserwować. Do dzisiaj mamy już 70 kolejnych wniosków o założenie karty mieszkańca, więc widać, że działa.
0: Akcja promocyjna potrwa do niedzieli.
3: Pogoda.
0: Na pogodę nie możemy dziś narzekać. W całym kraju dużo słońca, a na termometrach od 18 stopni na Podlasiu i Pomorzu, przez 19 na Lubelszczyźnie, 20 na Mazowszu i w Łódzkiem, 22 w Wielkopolsce, do 25 w Lubuskiem.
4: To już prawie 4 minuty po godzinie 14. Idealny czas, drodzy Państwo, na to, żeby rozpocząć drugą część tego czwartkowego popołudnia, na którą gorąco Państwa zapraszam do Radia Pogoda. Wojtek Babiarczyk, witam bardzo gorąco. W tej godzinie będziemy delektować się polską muzyką, bo dziś pierwszy dzień października, a na dobry początek Cliff Richard.

Trudno, drodzy Państwo, oderwać się od takich najpiękniejszych melodii w radiu. Pogoda. Halina Frąckowiak, Serca Gwiazd. Artystka kiedyś wyznała w jednym z wywiadów, że ma swój sekretny psychologiczny nawyk. Każdego dnia rano, kiedy staje przed lustrem, mówi do siebie: nie bój się żyć. To już prawie 12 minut po godzinie 14 w to czwartkowe popołudnie. Towarzyszą Państwu te najpiękniejsze melodie, a skoro dziś pierwszy dzień października, to także Dzień Polskiej Muzyki, dlatego z wielką przyjemnością gramy Państwu te najpiękniejsze polskie melodie. To teraz pora na zespół, który pod koniec lat 70. i na początku lat 80. podbił japoński rynek muzyczny. Nawet nagrał dwie piosenki specjalnie dla japońskich fanów. A przed Państwem już teraz w Radiu Pogoda 2+1.

0: Trudno, drodzy Państwo, oderwać się od takich najpiękniejszych melodii, które przez całą dobę gra Państwu Radio Pogoda. 19 minut po godzinie 14. Jeśli nie mają Państwo planów na dzisiejszy wieczór, to już za moment będę miał dla Państwa pewną propozycję i to nie do odrzucenia.
1: Autopromocja.
2: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
3: garść inspiracji,
4: szczypta ciekawostek
3: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
2: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma uszula?
8: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
7: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Au! Znów ten ból.
15: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
16: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
2: Została ostatnia reklama.
3: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep. We'll be right back.

W Dniu Polskiej Muzyki takie dźwięki to sama przyjemność. Słuchajcie, w to czwartkowe popołudnie to Truba Duży, no i słynny krajobraz 68 roku. Na zegarach punktualnie 14:30, a dziś po godzinie 18:00 gorąco Państwa zapraszam na Aleję Sław. Gospodynią tego programu jak zawsze jest Tamara Pawlik-Lipska. Dzisiaj spotkanie z niezwykłym aktorem, artystą, którego znacie Państwo doskonale, choćby z takich popularnych seriali jak Ojciec Mateusz czy M jak Miłość, a zagrał w naprawdę setkach filmów, między innymi w Cwale, Rozmowach kontrolowanych, Panny i Wdowy. A tym aktorem jest Sławomir Holland. Dzisiaj na to spotkanie gorąco Państwa zapraszam o 18:00 do Radia Pogoda. A już teraz jeden z moich ulubionych polskich duetów, Barbara Kraftówna i Jerzy Wasowski.

to uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz, choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie.

dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego grzeb.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma Janku mamy, ciepły pies, cichy kąt. Nie ma Janku mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma Janku mamy, cichy kąt, ciepły pies. Nie ma Janku mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

zapały, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jaku, mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jaku, mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku, mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jaku, mamy, kto nie wierzy, jego żyć.

0: Nie ma jak pomidorowa, nie ma jak schabowe u mamy. Wojciech Młynarski, najpiękniejsze melodie w czwartkowe popołudnie w Radiu Pogoda. Za 24 minuty będzie 15, za mniej więcej godzinę w tym studiu pojawią się dwie urocze panie. To będzie Krystyna Giżowska i Monika Tarka. No i będziemy wspominać te najpiękniejsze momenty, najpiękniejsze chwile powstawania takich oto piosenek, jak choćby ta. Nie było ciebie tyle lat. Krystyna Giżowska zagości w studiu Radia Pogoda już za mniej więcej godzinę. Proszę być zatem koniecznie z nami, a jeszcze przed 15 Julio Iglesias, a także Ryszard Rynkowski.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski-alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
4: Kogo?
3: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
4: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
3: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
4: Tak, jest posterunkowy, Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgo.pl.
4: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.
6: Została ostatnia reklama.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Reklama.
10: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni śni.
1: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

miłość, kiedy bierze cię złość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy,

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Koncert

0: ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
1: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm. Reklama.
9: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
10: Anna Jantar, a także Tom Jones, te gwiazdy już za moment zaśpiewają w Radiu Pogoda. A na razie 15 na zegarach, pora na wiadomości.
11: Jest nowa opinia biegłych w sprawie nożownika z Jarosławia. Drogówka w Łódzkiem dostała nowe auta do ścigania piratów drogowych. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy, chce dotrzeć do 30 tysięcy potrzebujących rodzin.
7: Radio Pogoda, wiadomości o 15.
11: Miriam Lipińska. Jest nowa opinia biegłych psychiatrów w sprawie Ichora M., podejrzewanego o atak nożem w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Z dokumentu, który trafił właśnie do prokuratury okręgowej w Przemyślu, wynika, że stan psychiczny mężczyzny nadal uniemożliwia jego przesłuchanie i postawienie mu zarzutów. Według biegłych 31-latek nadal ma objawy psychotyczne, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu.
12: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
11: Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące, jest w szpitalu psychiatrycznym na oddziale ze wzmocnionym zabezpieczeniem. Do ataku nożem w jarosławskim opactwie doszło dokładnie tydzień temu. Zmarła jedna osoba, ksiądz, a 4 pozostałe zostały ranne. 33-latek podejrzany o postrzelenie policjanta pod Bolesławcem usłyszał dziś zmieniony zarzut. Będzie odpowiadać za zabójstwo funkcjonariusza z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Śledczy zmienili zarzut po tym, jak ciężko ranny policjant zmarł. 33-latek miał strzelać do policjantów i jednego ranić w głowę, kiedy ci interweniowali w jego domu w Kraśniku Górnym z powodu podejrzenia kradzieży. A jutro pogrzeb 29-letniego funkcjonariusza, sierżanta Natana Sieronia. W samo południe we wszystkich komendach w całym kraju policjanci włączą sygnały w radiowozach w hołdzie zabitemu koledze. Szpitale na wschodzie Polski szkolą pracowników i aktualizują procedury na wypadek zagrożenia. Niemal codziennie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu wyją syreny, a mieszkańcy dostają alerty. W czasie zagrożenia leczenie nie może zostać przerwane, podkreśla Kamila Ćwik, dyrektorka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.
13: Gdyby pojawiła się taka konieczność, to szpital nie będzie miejscem, które się ukrywa, tylko to będzie miejsce, w którym będziemy rozwijać liczbę łóżek. Tak naprawdę to będzie wszystko zależało, jaka będzie treść poleceń. Natomiast pamiętajmy też, że szpital jako taki raczej nie będzie podlegał ewakuacji, tak, czyli tak naprawdę będziemy przyjmować pacjentów, udzielać im pomocy.
11: Szpitale na Lubelszczyźnie budują też schrony. Inwestycje będą służyły na czas wojny i pokoju. Drogówka w województwie łódzkim ma od dziś kilkanaście nowych oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów. Będą wykorzystywane m.in. przez policjantów z grupy SPID, czyli tych zajmujących się najpoważniejszymi drogowymi wykroczeniami.
14: Skończyły się dobre czasy dla piratów drogowych. Prawie 400 koni, 4 sekundy do setki.
15: Strach to będą one budziły przed tymi kierowcami, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego.
11: Policja w Łódzkiem ma w sumie 14 aut wyposażonych w wideorejestratory. Wolontariusze do Szlachetnej Paczki poszukiwani. Potrzeba prawie 2000 osób. Nabór przedłużono do 18 października.

0: października. To praca wymagająca i odpowiedzialna, ale jak mówi Adam, jeden z wolontariuszy, warta wysiłku.
1: Każdy z nas może powiedzieć śmiało, że warto było, ponieważ uczucie, jakie towarzyszy nam w trakcie weekendu cudów, uczucie dobrze wykonanej pracy, jest warte każdego zachodu tak naprawdę.
0: Najwięcej wolontariuszy potrzeba w województwie opolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim.
2: Co jest grane w Warszawie?
3: Adrian Górny. Biblioteka przy Mozarta 1 organizuje dzisiaj spotkanie wokół książki Metro Stefana Starzyńskiego z jej autorem Jakubem Jastrzębskim, który opowie, czy metro w Warszawie mogliśmy mieć już przed wojną, jakie były plany, jak to miało wyglądać, dowiemy się o 17.30. O 18.00 będzie prezentacja makrofotografii przyrodniczej w Wawerskim Centrum Kultury Falenica. Zobaczymy fotografie pokazujące przyrodę w najmniejszych detalach, których na co dzień często nie dostrzegamy. A w najbliższy poniedziałek, 5 października, będzie Filharmonia Dowcipu, czyli Waldemar Malicki w programie Filmowy Świat. Zaprasza Teatr Muzyczny Roma. Będą dwa występy o 17.30 i 20.00. Mamy dla Was bilety. Piszcie maile na adres bilety@konkurs.fm w tytule wpisując Filharmonia Dowcipu.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda.
0: Do końca dnia w całym kraju sporo słońca i błękitnego nieba i ciepło na termometrach, maksymalnie od 18 stopni na Pomorzu, przez 19 na Lubelszczyźnie, 20 na Mazowszu i w Łódzkiem, 21 na Śląsku, 22 w Wielkopolsce, 23 na Dolnym Śląsku, do 25 w Lubuskiem.
4: To już 5 minut po godzinie 15. Z wielką radością i z wielką przyjemnością zaczynam razem z Państwem kolejną godzinę tego czwartkowego popołudnia. Wojtek Babiarczyk, witam raz jeszcze bardzo gorąco. Skoro od samego rana w Radiu Pogoda świętujemy Dzień Polskiej Muzyki, to takimi dźwiękami zaczynamy. Anna Jantar i słynna Jambalaya.

Tak, drodzy Państwo, brzmią te najpiękniejsze melodie w czwartkowe popołudnie w Radiu Pogoda. 12 minut po godzinie 15, a już za kilka minut spotkamy się z Krystyną Giżowską. To będą kolejne niezwykłe muzyczne wspomnienia. Bardzo jestem ciekaw, bo dzisiaj będzie piosenka z 82 roku z pewnym zwierzakiem. Ale więcej nie będę Państwu zdradzał. Gorąco zapraszam o 15.30. A w Radiu Pogoda powracamy do tych cudownych polskich dźwięków. Dziś pierwszy dzień października, zatem święto polskiej muzyki, czerwone gitary.

0: Słynna Małgośka Maryla Rodowicz w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale w latach 70. i 80. była wielka rywalizacja pomiędzy Marylą Rodowicz i Urszulą Sipińską. No i na pewnym festiwalu w Opolu doszło do słynnego incydentu za kulisami. Piosenkarki zaczęły się, drodzy państwo, okładać kapeluszami i rzucać w siebie truskawkami, co wtedy przeszło do historii jako jeden z największych skandali polskiej estrady i polskiej muzyki. To już prawie 20 minut po godzinie 15. Tu Radio Pogoda w czwartkowe popołudnie, a już za kilka minut spotkamy się z Krystyną Giżowską. Proszę zatem koniecznie zostać bardzo blisko radia.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce. Autopromocja.
2: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
3: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko. 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej. 18,89. Najniższa cena z 30 dni. 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Twój modny wybór na jesień? Design.

0: tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
1: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Krystyna Prońko i deszcz wcisnę. I sprawdziłem, drodzy Państwo, piękna, słoneczna pogoda w tej urokliwej wsi, w miejscowości Cisna, na termometrach 20 stopni. A u nas na zegarach 15:30, idealny czas, żeby w studiu pojawiła się Monika Tarka i Krystyna Giżowska.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
2: W Radiu Pogoda oczywiście Krystyna Giżowska, a jak widzę, Krysiu, tytuł tej piosenki, którą na dzisiaj przygotowałaś, to muszę się ciebie zapytać, tak jak Beata Tyszkiewicz w filmie, czy ja byłam z pieskiem, czy bez pieska? Bo utwór nazywa się Pani z pieskiem.
3: Tak, w ogóle tytuł dziwny. Najpierw miał się nazywać Wspomnij choć raz, ale podobno tytuł był już zarezerwowany w Zaiksie. No i wpadli na taki pomysł, bo teledysk powstał do tej piosenki, gdzie ja mam takiego harta afgańskiego i jestem taka w stylu lat 20, bo w ogóle cały ta piosenka jest w tym stylu. I mówią, no to będzie pani z pieskiem. I tak w ogóle ni w 5, ni w 9, bo nie bardzo pasuje.
2: Ale kiedyś te harty były bardzo modne, tak, prawda? Tak, dużo widać było na osiedlach, piękne, tak, dostojne.
3: A w ogóle to jedna z pierwszych piosenek moich nagranych, nagranych i w ogóle w telewizyjnie zrobionych teledysków również, którą bardzo często puszczano w koncertach życzeń, telewizyjnych koncertach życzeń. I ja byłam wtedy taka dumna.
2: Z tym teledyskiem właśnie.
3: Tak, z tym teledyskiem właśnie, Pani z pieskiem.
2: Tak.
3: Ja byłam taka dumna, że ojej, puszczają mnie tak często w koncertach życzeń, ja jestem już ojej. A w ogóle to jest jedna z piosenek nagranych, to była sesja nagrań, piosenek z Asocjacją Haga w stylu lat 20.
2: W ogóle to było już po tym, jak Andrzej Rosiewicz się z nimi rozstał i wtedy ty zajęłaś jakby jego miejsce.
3: Zaproponowała nam telewizja, chciała zrobić program taki w stylu lat 20. Wysłano to potem na taki program do Paryża, chyba Róże Montre się to nazywało, gdzie rywalizowała z innymi telewizjami o jakieś programy rozrywkowe. I chyba nawet coś otrzymała. Naprawdę był to cały program utrzymany w stylu lat 20. I to jedna z tych piosenek. A dlaczego ją chciałam Państwu przedstawić? No bo czułam się wtedy taka ważna. Puszczano mnie w telewizji, a ja młoda, początkująca jeszcze.
2: No to jest taki przyjemny moment w życiu zawodowym. Tak. To się do tego wraca rzeczywiście.
3: Tak. Dlatego właśnie prosiłam.
2: Ale ty jesteś psiara czy kociara?
3: Zawsze w domu był pies i kot. Ostatni nasz pies, no niestety odszedł, bardzo chory był, ale został mi właśnie kot, który już ma 17 lat, kotka.
2: Ale na razie słuchamy Pani z pieskiem, tak. Krystyna Giżowska. Dziękuję, Krysiu, i do usłyszenia jutro.
3: Dziękuję.

0: W latach 70. bardziej Australia oszalała na punkcie ich muzyki niż Szwecja. No ale zanim stali się Abbą, drodzy Państwo, rozważane były także takie tytuły jak Alibaba czy Fab. To Abba i słynne SOS w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie w czwartkowe popołudnie. To już prawie za 19 minut. Będzie 16, a skoro dziś Dzień Polskiej Muzyki, to jeszcze przed czwartą Janusz Laskowski, Maria Koterbska, a także Danu Talin.
1: Autopromocja.
2: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
3: Jak będzie okazja,
4: to co?
3: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem. A my to nagramy i puścimy na antenę.
2: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. archicom.pl.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
14: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
16: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
15: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
16: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Została ostatnia reklama.
17: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.

0: Słuchasz Radia Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
3: Jeszcze pamiętam.
2: Czas, na który czekam cały tydzień.
4: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
2: Tak.
4: Nie.
2: Tak.
4: Tak? To ja już puszczam sobie.
2: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciw.

0: ekspert.
1: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki, do zupek.
0: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Ekspert.
2: Sprawdź oferty dla studentów w Media Ekspert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaekspert.pl.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: Polski Holding Nieruchomości zaprasza inwestorów na dzień otwarty w Młodej Białołęce. Już 3 października od 10 do 15 przy ulicy Geodezyjnej 68. Poznaj gotowe lokale inwestycyjne z 23% VAT-em. Idealne pod wynajem, biuro lub gabinet. Tylko tego dnia kupisz lokal już od 266 tysięcy złotych netto. Sprawdź szczegóły na młodabiałołęka.pl.
7: Popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w radiu. Pogoda już za moment. Zapraszam Państwa na spacer dziką plażą w towarzystwie Stana Borysa. Pojawi się także Piotr Szczepanik, a na razie 16 na zegarach, pora na wiadomości w radiu Pogoda.
8: Nastolatek z Ukrainy chciał przeprowadzić zamach terrorystyczny. Część usteckich plaż ponownie otwarta, reszta jutro. Na stacji tylko tankowanie. Część kierowców oszczędza na czym się da.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
8: Miriam Lipińska wyszukiwał w sieci informacje dotyczące przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Warszawscy policjanci zatrzymali 15-letniego Ukraińca. Najbliższe 3 miesiące chłopak spędzi w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, mówi podinspektor Elwira Kozłowska.
10: Nieletni wyszukiwał treści dotyczące możliwości przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w centrum handlowym oraz pozbawienia życia funkcjonariusza policji. Policjanci ustalili jego tożsamość, zabezpieczyli sprzęt elektroniczny i zgromadzili materiał, na podstawie którego określono czyn karalny przygotowania do zabójstwa.
8: O losie nastolatka ostatecznie zdecyduje sąd rodzinny. Chłopakowi grozi pobyt w poprawczaku. To kolejna eskalacja konfliktu hybrydowego. W ten sposób minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje ostatnie rosyjskie groźby. Kreml oświadczył, że jest gotów wykorzystać cały arsenał sił i środków, w tym broń jądrową, gdyby państwa NATO próbowały odciąć obwód królewiecki od reszty Rosji. Szef MON podkreślił, że w takich sytuacjach kluczowa jest jedność państw sojuszu.
11: Bez wspólnoty na rzecz bezpieczeństwa Polaków, polityków, środowisk i władzy różnego szczebla i różnych ośrodków nie będzie pełnego bezpieczeństwa.
8: Do rosyjskiej deklaracji odniósł się też sekretarz generalny NATO. Mark Rutte zaapelował do Moskwy, by zaprzestała gróźb. Plaże w Ustce i w części tej gminy, między innymi w Rowach i Poddąbiu, znów są otwarte. Udało się już usunąć stamtąd substancję ropopochodną wyrzuconą przez morze. Jutro Urząd Morski w Słupsku planuje otwarcie pozostałych plaż w gminie Ustka. Sprzątanie plaż trwało od wtorku. Być może w przyszłym tygodniu paliwo będzie o kilkanaście groszy tańsze, ale nie dlatego, że wraca program CPN, a dlatego, że Orlen obniżył ceny hurtowe. Na większe obniżki nie widać jednak szans, a skoro na paliwach zaoszczędzić nie można, kierowcy szukają oszczędności gdzie indziej i w drogę ruszają z własnymi kanapkami, a jeśli zatrzymują się w przydrożnym barze, kupują mniej jedzenia.
12: I tak się sporo zostawia pieniędzy na stacji, także myślę, że no, niektórzy też je ograniczają w ten sposób. Wydatki.
13: Niektórzy przyjeżdżają z własnym jedzeniem, nie?
14: To jak pan oszczędza, że co, już nie idzie po hot doga?
15: Hot dogi są zdrowe, nie są zdrowe. Buła, paruwa.
14: Ale myślę sobie, że ten hot dog to jest tu w baku właśnie.
15: Oj, to nie jeden.
8: Mówią kierowcy i zazdroszczą swoim niemieckim, słowackim, czeskim i włoskim kolegom, bo w tych krajach od dziś wchodzą przepisy obniżające ceny paliw. Zbyt ciężkie i źle dobrane, takie są szkolne plecaki polskich uczniów, a przez to większość dzieci ma bóle kręgosłupa, nieprawidłową postawę i zmiany w chodzie. Nie zawsze jednak winowajcą są podręczniki. Do tego, by zaglądać do plecaków naszych pociech, zachęca nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Paulina Olszewska, bo jak dodaje, można w nich znaleźć wiele różnych rzeczy.
16: Są to zabawki w dużej mierze, albumy z kartami, które ważą naprawdę bardzo dużo. Natomiast oni wykorzystują czas podczas przerwy, czy będąc w świetlicy, na zabawę i dlatego przynoszą te rzeczy ze sobą, mimo że w świetlicy też zabawki są.
8: Tymczasem normy głównego inspektora sanitarnego są jasne. Plecak razem z zawartością nie powinien ważyć więcej niż 10-15% wagi dziecka.
9: Co jest grane w Warszawie?

0: Adrian Górny. Dzisiaj będzie spotkanie podróżnicze w centrum Łowicka przy Łowickiej 21. Ewa Świderska opowie o ludziach i miejscach na Sardynii. Początek o 18:00, wstęp wolny. Jutro będzie kolejny trening ogólnorozwojowy w Parku Kultury w Powsinie o 17:00. I później będzie tak samo w każdy piątek. To bezpłatne zajęcia dla dorosłych i seniorów, które pozwolą się trochę rozruszać, podtrzymać aktywność albo dopiero do niej wrócić, zależy kto jest w jakiej sytuacji. I ta obecna sytuacja nie ma znaczenia, każdy jest mile widziany. W sobotę będzie spacer z przewodnikiem po Łazienkach Królewskich w ramach Wolskiej Akademii Seniora. Początek o 10:00, spacer jest bezpłatny, tylko obowiązują telefoniczne zapisy. Będzie można lepiej poznać letnią rezydencję króla Stanisława Augusta.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda.
2: Popołudnie słoneczne i ciepłe w całym kraju, na termometrach od 18 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 19 na Lubelszczyźnie, 20 na Mazowszu i Włódzkiem, 21 na Śląsku, do 25 w Lubuskiem. Słoneczny i ciepły będzie także weekend.
3: To już prawie 5 minut po godzinie 16. Zaczynamy, drodzy Państwo, wspólnie kolejną godzinę czwartkowego popołudnia, na którą gorąco zapraszam do Radia Pogoda. Wojtek Łabiarczyk, witam raz jeszcze bardzo gorąco. W tej godzinie na pewno emocji nie zabraknie, bo zaczniemy Państwa ulubioną popołudniową zabawę, czyli daję słowo, będę miał dla Państwa jedno słowo, Państwo do niego muszą dodać 5 skojarzeń. Szczegóły naszej zabawy już za kilka minut, a na dobre początek Piotr Szczepanik i żółte kalendarze.

Ależ to magiczne dźwięki, chyba się Państwo ze mną zgodzą. Marek Grechuta w radiu Pogoda, najpiękniejsze melodie 1 października w Dniu Polskiej Muzyki. To już prawie 12 minut po godzinie 16. Już za kilka minut zaczynamy Państwa ulubioną popołudniową zabawę, czyli daję słowo, ja mówię Państwu jedno słowo, no a Państwo w ciągu 15 sekund muszą dodać 5 skojarzeń do tego słowa. Nagroda gwarantowana to dziś książka Święto Karkonoszy Sławka Gortychy, no a nagroda główna to termos Radia Pogoda. Już teraz mogą Państwo zgłaszać się do naszej zabawy 22 444 40 04 22 444 40 04.

0: Stan Borys i spacer dziką plażą. Tak się zastanawiałem, czy są jeszcze takie dzikie plaże gdzieś nad polskim morzem. A propos polskiego morza, to tak okiem kamery internetowej, drodzy Państwo, spoglądam teraz na plażę Świnoujściu. Przebija się słońce, a na termometrach 22 stopnie. No, zazdroszczę tym wszystkim, którzy mogą wypoczywać nad Bałtykiem. To już prawie 19 minut po godzinie 16. Razem z Państwem cały czas w to czwartkowe popołudnie Radio Pogoda, w którym już za kilka minut zaczniemy Państwa ulubioną zabawę. Daję słowo, jeszcze mają Państwo szansę, żeby się zgłosić do niej. 22 444 40 04. No a teraz w to czwartkowe popołudnie odwiedzamy stolicę razem z Czesławem Niemanem.
1: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
2: Codziennie niskie ceny.
3: O, to Skoda Epiq! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epiq za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
6: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
13: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
14: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Została ostatnia reklama.
16: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
17: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
18: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: Reklama.

0: autopromocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
2: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
1: Lalka Bolesława Prusa.
2: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
5: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgon.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
7: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
8: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
7: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
10: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
11: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3 i 4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
12: A cappuccino też za piątkę?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A...
13: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: To jeden z najnowocześniejszych salonów samochodowych w Europie?
15: Oceniam go 10 na 10.
14: Z serwisem od ręki?
15: I to 10 na 10.
14: I 50 różnymi autami do testowania?
15: To też 10 na 10. I startuje 10 października. Przyjdźcie na pełne atrakcje otwarcie wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
14: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek.
15: Zapraszam, Kuba Przygoński.
14: Otwarcie 10 października.
15: Grupa Cygan.
14: Jedziemy razem.
16: Została ostatnia reklama.
17: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.
16: Drogowskaz, Radia Pogoda.
18: Czwartkowe popołudnie w większości regionów jest słoneczne. Złota polska jesień, można powiedzieć, rozgościła się i zostanie z nami na dłużej. Dziś chmury mogą pojawić się jedynie na zachodzie. Uważajcie na mgły, zwłaszcza wieczorem i nad ranem, bo te mogą pojawić się praktycznie wszędzie, a zwolnić trzeba na S6 między węzłami Koleczkowo, Luizno w pobliżu Szymudu, województwo pomorskie. Doszło tam do kolizji samochodu osobowego. Zablokowany jest pas w kierunku Szczecina.
19: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Aleje Praskie na warszawskiej Pradze Południe.
1: Reklama.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowo.

0: Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.
2: Późne czwartkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już za moment włoski duet Albano i Romina Power. Pojawi się także śpiewająca aktorka, to będzie Barbara Kraftówna. Teraz w Radiu Pogoda 17 na zegarach, pora na wiadomości.
3: Nie będzie uwalniania rezerw paliwa, by obniżyć ceny, zapowiada minister. Lawina komentarzy po drwinach Sławomira Mencena z policjantek. Nie sukces i nie sława. Na koniec sprawdzimy, co dla Polaków jest najcenniejsze w życiu.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
3: Miriam Lipińska. Rząd chce ulżyć kierowcom, ale nie za wszelką cenę. Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że Polska nie będzie uwalniała rezerw paliw, żeby obniżyć ceny na stacjach, bo jak wyjaśnia, będą one uwalniane tylko wtedy, gdy paliwa zabraknie.
5: Bo nie uważamy, by był to element stabilizujący ceny, tylko to jest element stabilizacji bezpieczeństwa państwa. Gdyby doszło do przerwania dostaw produktów naftowych lub ropy do Polski, wtedy takiego narzędzia byśmy użyli. Dzisiaj takiego zagrożenia nie ma.
3: Rząd cały czas powtarza, że program CPN wróci, gdy prezydent podpisze ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. A skoro o prezydencie mowa, dziś wieczorem o 20:00 Karol Nawrocki ma wygłosić orędzie. Szef jego gabinetu, Paweł Szefernaker, nie wyjaśnił jednak, czego orędzie ma dotyczyć. Burza po nagraniu Sławomira Mencena z Konfederacji, w którym zadrwił z policjantek przyjętych do służby na Dolnym Śląsku. Chodzi o te słowa.
6: Do dolnośląskiej policji trafiło ponad 150 nowych policjantów. Od razu czuje się bezpiecznie. Gruzińskie gangi, zorganizowane na przestępczość po czymś takim się nie podniesie.
3: Nagranie spotkało się z ostrą reakcją internautów i polityków, mówi europoseł KO Dariusz Joński.
7: To jest strzał w kolano, a nawet dwa kolana. Nie można się naśmiewać, nie można sobie żartów robić z kobiet, które są na służbie i uważam, że zapłaci za to najwyższą cenę polityczną, dlatego że nie może być to akceptowalne.
3: Od słów Mencena dystansuje się też Zbigniew Kuźmiuk z PiSu.
8: Polskie służby mundurowe od jakiegoś czasu rzeczywiście przyjmują więcej kobiet i myślę, stan naturalny i oczywisty.
3: Niewykluczone, że słowami Mencena zajmie się Sejmowa Komisja Etyki. Rolnik z Gliwic, 60-letni Józef Magiera, który zaorał traktorem świeżo wyremontowaną drogę, na razie nie odzyska swojego ciągnika. Tak zdecydował sąd. Jak tłumaczy adwokat rolnika Adam Szewc, pan Józef musi najpierw udowodnić, że ciągnik jest mu potrzebny.
9: Musimy to udokumentować. Mówiąc krótko, że pan prowadzi czynne gospodarstwo i każdego dnia używa tego narzędzia do pracy.
3: Sąd uchylił natomiast rolnikowi dozór policji i zwrócił poręczenie majątkowe. Pan Józef usłyszał zarzut zniszczenia mienia, a straty wyceniono na blisko 200 tysięcy złotych. Jesteśmy u progu sezonu grypowego i COVID-19, ostrzega sanepid. We wrześniu liczba zachorowań wzrosła 5-krotnie. Najczęściej chorują dzieci do 10 roku życia. Nie ma jednak powodu do paniki, mówi szef sanepidu Paweł Grzesiowski.
10: To nie jest absolutnie jeszcze żaden skok zachorowań epidemiczny. Fala, można powiedzieć, że kształtuje się powoli. Wysokie wskaźniki obserwujemy w grudniu. I póki nie ma tego wzrostu, to warto wykorzystać ten czas na szczepienia.
3: We wrześniu przeciw grypie zaszczepiło się 700 tysięcy osób. I na koniec o tym, co jest dla Polaków najcenniejsze. Jak się okazuje, zdecydowana większość, 74%, wskazało szczęście rodzinne. Na drugim miejscu jest zdrowie, które wybrało 71% pytanych, a z badania CBOS-u wynika też, że dla blisko połowy respondentów kluczową wartością w życiu jest uczciwość. Natomiast najmniej, według sondażu, cenimy sukces i sławę. Wskazało je zaledwie 3% pytanych.
4: Pogoda.
3: Wieczór i noc pogodne, na południu miejscami mgły o poranku. Jutro pięknej pogody ciąg dalszy, na termometrach od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim i Podlasiu, przez 21 na Mazowszu, 22 w Wielkopolsce, do 23 na Śląsku i w całym kraju znów słonecznie.
4: Radio Pogoda.
2: 4 minuty po godzinie 17, jak mogli Państwo usłyszeć w naszych wiadomościach, pogoda z każdym dniem coraz to piękniejsza. Krótko mówiąc, jesień na początku nas bardzo rozpieszcza i mam nadzieję, że tak będzie aż do końca listopada. Trzymajmy się tego. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa.

I wspólnie zaczynamy tą ostatnią godzinę czwartkowego popołudnia. To na dobry początek mam coś dla Państwa, co Państwa wzmocni i sprawi, że w żyłach krew będzie płynąć zdecydowanie szybciej. Kasia Sobczyk i Czerwono-Czarni już teraz.

Jeden z najbardziej ikonicznych duetów w historii muzyki, nie tylko włoskiej, ale także i europejskiej, Albano i Romina Power w Radiu Pogoda. Duet ten mieszkał przez wiele, wiele ładnych lat w cudownym miejscu na południu Włoch, czyli w Apulii. A w Apulii, drodzy Państwo, teraz piękne słońce i 23 stopnie. Tu Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie, 11 minut po godzinie 17. To teraz artystka, której wróżono karierę pianistki, ostatecznie to estrada, kabaret oraz występy sprawiły, że pokochała jednak scenę, pokochała widownię, no i pokochała śpiew. Przed Państwem już teraz Barbara Dunin.

0: już od pierwszych godzin dnia nas znowu wierzy.
1: Cudowna polska aktorka, która nie tylko dawała sobie radę na dużym ekranie, ale także na scenie. Barbara Kraftówna wielokrotnie w wywiadach powtarzała, że zawsze lubi użyć na scenie swojej maski zamiast pokazać to, co ma prywatnie. Barbara Kraftówna w Radiu Pogoda. Na zegarach 17 minut po godzinie 17, a już niebawem, drodzy Państwo, ktoś z Państwa dołączy do klubu pogodnych ludzi. Proszę zatem koniecznie być z nami.
2: Autopromocja.
3: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
4: garść inspiracji,
5: szczypta ciekawostek
4: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
3: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy.
10: Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
12: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
4: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
5: A w dodatku można go podać również na noc.
4: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
3: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
6: Dużo dobrego.
7: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
6: Za mniej.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Została ostatnia reklama.
10: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.

0: Są takie piosenki, które, przyznam się Państwu szczerze, mogą jak dla mnie się nigdy nie kończyć i myślę sobie, że ta piosenka Drupiego do takich należy. Punktualnie na zegarach 17:30.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
0: Klub Pogodnych Ludzi. Państwo mogą się zgłaszać przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl albo po prostu wystarczy do nas zadzwonić pod 22 444 4004, a po drugiej stronie telefonu powinna być pani Maria z Przemyśla. Dzień dobry, pani Mario.
2: Dzień dobry, jestem.
0: Dzień dobry, jest pani. Bardzo się cieszymy, że może być pani razem z nami w to późne już czwartkowe popołudnie. Napisała pani bardzo ładnie, zgłaszając się do naszego klubu. Cieszę się, gdy świeci słońce, gdy deszcz bębni o dach mojego mieszkania na najwyższym piętrze, a w tym pogodnym nastroju umacniają mnie piękne melodie z ukochanego Radia Pogoda, bo to melodie z mojego dzieciństwa. Wszystko się zgadza zapewne.
2: Wszystko się zgadza.
0: Cieszę się bardzo. Z tego co wiem, to jest pani również pogodną osobą, pisząc do nas.
2: Tak mi się wydaje.
0: A jaki ma pani przepis na to, żeby każdego dnia budzić się z uśmiechem na ustach?
2: Taki prosty, najprostszy sposób to jest sam fakt, że się budzę, że nic mnie akurat danego dnia na przykład nie boli, a jak boli, to znaczy, że żyję.
0: Rozumiem.
2: Uśmiecham się i wstaję. I zawsze prawą nogą się staram bębnić sąsiadce w dół.
0: Rozumiem. Dobrze, pani Mario, w takim razie bardzo jest nam miło wręczyć pani naszą ekskluzywną legitymację Klubu Pogodnych Ludzi, no i życzyć panu, pani cudownego wieczoru z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda.
2: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo się cieszymy, że mogliśmy pani zrobić taki miły prezent już prawie na koniec tego czwartkowego popołudnia. A ja państwa zachęcam do tego, żeby dołączyć do naszego klubu. Raz jeszcze przypomnę, przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl albo dzwoniąc do nas po prostu pod 22 444 4004. A w Radiu Pogoda teraz pod budą.

wielkim przytupem, drodzy Państwo, kończymy tak naprawdę to czwartkowe popołudnie z najpiękniejszymi melodiami w radiu Pogoda Niebiesko-Czarni. Ada Rusowicz, hej, dziewczyno, hej. Za 22 minuty będzie 18, po godzinie 18, jak co dzień, rusza Aleja Sław. Tamara Pawlik-Lipska gorąco Państwa zaprasza. Dzisiaj wyjątkowe spotkanie z aktorem Sławomirem Holandem. Znają go Państwo doskonale, zresztą jego głos po godzinie 18 się pojawi i będzie już wszystko jasne. Wojtek Babiarczyk, cudownego wieczoru Państwu życzę.

0: poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Wygenerowano z AI.

0: Wakacje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Odkryj Lubelskie tej jesieni. Zatrzymaj się. Zwolnij. Przeżyj coś wyjątkowego. Z lubelskim czekiem turystycznym otrzymasz 300 zł na swój pobyt. Więcej informacji znajdziesz na lubelskiczekturystyczny.pl. Zadanie publiczne pod nazwą Lubelski Czek Turystyczny realizowane przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Województwa Lubelskiego.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Od 25 września 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios. A od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
11: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
10: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
12: Reklama.
13: Drogowskaz, Radia Pogoda.
14: Rozpieszcza nas ta jesienna aura. Dzisiejsze popołudnie upłynęło i dalej pływa w całej Polsce pod znakiem słońca i braku deszczu. Niedługo to piękne słońce zajdzie, ale czeka nas bezchmurna noc. No, może gdzieś kapryśne chmury pojawią się na zachodzie Polski. Uwaga, kierowcy jadący w stronę Krakowa. Doszło do zderzenia samochodu ciężarowego na trasie numer 74 z dwoma samochodami osobowymi. Całkowicie zablokowana jest droga w obu kierunkach.

0: to promocja.
1: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda. Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Polski Holding Nieruchomości zaprasza inwestorów na dzień otwarty w Młodej Białołęce. Już 3 października od 10 do 15 przy ulicy Geodezyjnej 68. Poznaj gotowe lokale inwestycyjne z 23% VAT-em. Idealne pod wynajem, biuro lub gabinet. Tylko tego dnia kupisz lokal już od 266 tysięcy złotych netto. Sprawdź szczegóły na młodabiałołęka.pl.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Została ostatnia reklama.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka

0: nadal uniemożliwia przeprowadzenie z nim czynności procesowych. Mężczyzna przebywa w areszcie. Prokuratura Okręgowa w Lublinie prowadzi śledztwo w sprawie tajemniczej przesyłki w jednostce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębiej. Po otwarciu paczki dwóch żołnierzy i pracownik wojska zaczęli skarżyć się na duszności i trafili do szpitala. Na szczęście badania nie wykazały zatrucia, a wstępne kontrole wykluczyły obecność niebezpiecznych substancji chemicznych, biologicznych albo radiologicznych. Śledczy sprawdzają, co znajdowało się w podejrzanej przesyłce, która została zabezpieczona do dalszych badań. Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak.
1: Pobrana zostanie próbki materiału biologicznego, zostanie stwierdzone, czy jakie osoby miały z nim kontakt. Sprawdzimy, czy faktycznie te objawy, które pracownicy wojska zgłosili, mają jakikolwiek związek.
0: Śledczy nie wykluczają jednak, że tajemnicza przesyłka i problemy zdrowotne pracowników to był tylko zbieg okoliczności. Żołnierze piechoty morskiej USA włączyli się w misję NATO Straż Bałtycka. Mają wzmocnić monitoring infrastruktury krytycznej oraz przeciwdziałać zagrożeniom hybrydowym. Marines zostali skierowani na teren Finlandii. Jednocześnie amerykański okręt wojenny z załogą liczącą 300 marynarzy zawinął do portu w Sztokholmie. Sztab Moniki Piątkowskiej pozywa w trybie wyborczym Łukasza Gibałę. Chodzi o jego wypowiedź o radnych KO, którzy, jak twierdzili, deklarowali wolę współpracy z nim. Radni zaprzeczają, a kandydat na prezydenta Krakowa, Łukasz Gibała, wcześniej przekonywał, że takie rozmowy się odbywały. Katarzyna Młynarczyk.
2: To o te słowa chodzi radnym Koalicji Obywatelskiej.
3: Zgłosiło się do mnie sporo radnych. 6 z całej Platformy Obywatelskiej do mnie zagadnęło, twierdząc, że są otwarci na współpracę. Jestem raczej optymistą, jak chodzi o zbudowanie większości w Radzie Miasta, jeśli uda mi się wygrać w drugiej turze.
2: O tym, że takich rozmów nie było, przekonuje Grzegorz Stawowy, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Krakowa.
4: Cała grupa, całe 19 osób podpisało deklarację, w której oświadczają, że jest to nieprawdą, co powiedział Łukasz Gibała, że to jest sytuacja, która nie miała miejsca.
2: Sztab Piątkowskiej chce, by sprawę rozstrzygnął sąd w trybie wyborczym. To jeden z pierwszych ostrych sporów drugiej tury i dotyczy sprawy kluczowej dla ewentualnej prezydentury Gibały, czyli tego, z kim mógłby zbudować większość w Radzie Miasta.
0: Coraz bardziej brakuje polskiego miodu. Najpierw wiosenne chłody, a potem letnie upały sprawiły, że kwiatów było mniej i kwitły krócej. Ceny w skupie już wzrosły nawet o 50%, ale to niewiele pomogło. Musimy ratować się importem głównie z Ukrainy i Chin, mówi Przemysław Rujna, sekretarz generalny Polskiej Izby Miodu.
5: Chodzą kolejne ciekawe kierunki, takie jak Wietnam, Kambodża, a także Ameryki Środkowej i Południowej.
0: Miód prawdopodobnie zdrożeje. Kapryśna pogoda to nie jedyny problem. Pszczelarze zwracają uwagę także na mniejszą dostępność roślin miododajnych, związaną m.in. z wycinką drzew i zmianami klimatu.
6: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
7: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam. Piłkarska reprezentacja Polski wraca do gry po porażce ze Szwecją 1-3. Jutro powrót na Stadion Narodowy i mecz z Rumunią. Selekcjoner Jan Urban czuje presję.
9: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić.
8: Nasza reprezentacja w tej edycji Ligi Narodów na razie wywalczyła tylko punkty z Bośnią i Hercegowiną. Magdalinet przegrała z Katarzyną Siniakową 4-6-3-6 i odpadła z turnieju tenisowego w Pekinie. To czwarte kolejne zawody, które Polka kończy na pierwszej rundzie.
6: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
7: Pogoda.
0: Jutro pogoda nadal ma dopisywać. W przeważającej części kraju słonecznie albo wręcz bezchmurnie. Temperatura od 20 do 23 stopni. Tylko w górach trochę chłodniej, 17-19. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie cały czas wysokie.
7: Aleja Sław, Radia Pogoda.
10: Dzień dobry Państwu. Skoro na zegarach minęła 18, to chyba oznacza, że czas zacząć Aleję Sław, Radia Pogoda. Przy mikrofonie Tamara Pawlik-Lipska. Dzisiaj przy tym drugim magicznym mikrofonie będzie wyjątkowy gość, aktor Sławomir Holand. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na tę rozmowę już dosłownie za kilka chwil.
7: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy mikrofonie, ale dzisiaj przy tym drugim, ważniejszym mikrofonie ze mną aktor Sławomir Holand. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Bardzo się cieszę, że widzimy się, zdradzimy trochę naszym słuchaczom ponownie, bo już kiedyś mieliśmy możliwość rozmawiania. Szykuje się pewna premiera w Twoim wykonaniu, o której za chwilę, ale zechciałabym zacząć od takiego wątku, bo przygotowując się do naszej rozmowy, zaczęłam się zastanawiać, czy Ty jesteś bardziej aktorem komediowym czy dramatycznym, czy w ogóle nie kategoryzujesz siebie?
2: Dobrze, odpowiem najuczciwiej, jak umiem, ale najpierw, bo jak usłyszałem, że anonsujesz mnie w swoim programie, ale ja Sław, i to ja mam pewien problem ze swoją rozpoznawalnością i z tym, czy ja jestem sławny, czy nie jestem. Bo ja myślę, że jestem w umiarkowany sposób rozpoznawalnym aktorem.
1: Okej, czy tak pośrodku, tak, opcja pośrednia.
2: Tak, bo nie jestem związany, no na pewno nie, no dobrze, to już tak powiem, bo przecież są moi koledzy, którzy też poza tym, że są aktorami, to w taki może trochę nawet celebrycki sposób dbają o swój PR, prawda? No, mam nadzieję, że mogę tak ogólnie powiedzieć, nikt się nie poczuje dotknięty, bo przecież są tacy aktorzy, tacy tak dbają o PR, albo nie dbają i tak dalej. Ja jestem ciągle zdziwiony, że rzeczywiście bywa tak, że czasami ktoś mnie rozpoznaje na ulicy, nawet ostatnio trochę, nawet częściej niż kiedyś. I mnie to zawsze zaskakuje. Ja nie jestem na to przygotowany, więc jak...
1: Naprawdę?
2: Naprawdę, więc jak jestem w programie Aleja Sław, to sobie myślę, kurczę, ja tak jestem średnio chyba sławny.
1: To ja na przykład o tobie mam absolutnie zupełnie inne wyobrażenie, no bo nawet liczba produkcji, w
2: tak,
1: których
2: to prawda,
1: zagrałeś,
2: to
1: tak?
2: prawda, jak sobie zaczynam uświadamiać, że wziąłem udział w ponad 150 filmach i serialach. To prawda.
1: No właśnie.
2: Że mam 50 czy więcej ról teatralnych. Mówię o takich poważnych zadaniach w dorobku. Że pracowałem z moim zdaniem z wyśmienitymi reżyserami. Że pracowałem, byłem aktorem u pana Gustawa Holubka. Nawet tam, żeby nie jego stan zdrowia, to były deklaracje jakieś takie jeszcze poważnych i ról i współpracy. Współpracowałem z maestro Pendereckim przez 10 lat, będąc jego no można powiedzieć, że w tamtym momencie jedynym narratorem, jedynym głosem, który on chciał, żebym był. Więc jak sobie tak sięgnę i wstecz, przez wiele, wiele lat inwestował we mnie, dzisiaj może już nie tak rozpoznawalny dyrektor, ale byłem aktorem, nie człowiekiem, bo nigdy nie byłem niczyim człowiekiem żadnego dyrektora, ale byłem aktorem przez wiele, wiele lat Bogdana Augustyniaka, który przez kilka lat, i tam się poznaliśmy, był dyrektorem teatrzy w Kielcach, ale potem przez parę lat był dyrektorem Teatru na Woli w Warszawie, a w międzyczasie reżyserował spektakle telewizyjne jeszcze przedtem, więc to była znana postać w świecie teatru. No, ale odpowiem na twoje pytanie, bo tak trochę dywagację lekką zrobiłem na temat tego, czy jestem mało rozpoznawalny, średnio rozpoznawalny, czy bardzo rozpoznawalny. No ja nie mogę się, mimo że jestem 40 lat w zawodzie, przyzwyczaić do tego, że bywam rozpoznawalny i zawsze mnie to zaskakuje i to nie jest kokieteria.
1: Do rozmowy o zaskoczeniach i nie tylko wrócimy za kilka chwil. Moim i Państwa gościem w Alei Sław jest dzisiaj aktor Sławomir Holand.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

My mieszkamy na parterku, babcia w oficynce, drepce rząd dla informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

0: puszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci koci łapci o tym też nie powie. Niech zażywa główka siwa spokojnych pieleszy, po co babcię denerwować, ech się babcia cieszy.
1: Autopromocja.
2: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
3: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.
4: Ogłoszenie płatne. Zadbaj o zdrowie swoje i swoich najbliższych, radzi ekspert z Centrum Medycznego CMP. Mamy teraz coraz mniej słońca. W związku z tym, jak powinniśmy suplementować dietę, aby zadbać o swoją odporność? Pytamy panią Aleksandrę Piotrowską, pediatrę z Centrum Medycznego CMP.
5: Aby wspomóc nasz organizm w tym trudnym okresie, pamiętajmy zatem o wysypianiu się, piciu dużej ilości płynów, w tym głównie wody, codziennym umiarkowanym wysiłku fizycznym, na przykład spacerze po lesie, a także o zdrowej diecie, którą można wzbogacić o witaminy, szczególnie o witaminę D3.
4: Jak suplementacja witaminy D3 wpływa na odporność?
5: Ta dobroczynna witamina wspiera prawidłowe działanie białych ciałek krwi, czyli naszych obrońców, oraz całego układu neuroimmunoendokrynnego, poprzez co sprzyja optymalnemu funkcjonowaniu naszej odporności.
4: Dziękujemy za odpowiedź. Do wysłuchania audycji Dbaj o zdrowie zaprosiło Centrum Medyczne CMP.
6: To było ogłoszenie płatne.
1: Reklama.
7: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
8: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
13: Panie Pascalu, A czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
15: Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
18: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
17: Czyli frosty kupiłeś?
18: Prościej się nie da.
19: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
2: Została ostatnia reklama.

0: Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: To jest naprawdę bardzo ciekawe, bo nawet to, o czym teraz wszystkim powiedziałeś, no to jednak sprawia, tak, że tak. Jesteś osobą rozpoznawalną, jesteś osobą tak, w rozumiem. Moim odczuciu sławną, choć może tego słowa możesz nie lubić.
2: Tak, nie, rozumiem. To trochę się z tym kłócę, dlatego że widocznie tak jest, że ja na co dzień o tym nie myślę, więc mnie to ciągle zaskakuje. To może to z tego powodu.
1: Okej. Okay.
2: Tak mi się wydaje.
1: To wracając w takim razie...
2: Ja jestem aktorem komediowym, dramatycznym. Tak. To znowu tak powiem, może tak... trochę tak, ale to żartem odpowiadam. Mam w swoim dorobku zawodowym i role, tak bym powiedział, skrajnie dramatyczne i takie trochę groteskowe, ale też i komediowe. I tutaj może nie będę zbyt skromny, tak jak próbuję, nie wiem, przekonać publiczność teraz w tej naszej rozmowie, że jednak jestem chyba trochę skromny. Jeden z dyrektorów powiedział mi wiele lat temu: Panie Sławku, ja dzisiaj znam pana tam wartość, ale wie pan, gdybym nie wiedział właśnie, co pan umie, no to tam, bo dla mnie to pan jest, wie pan, za grzeczny.
1: Okej. Okay.
2: No tak, ale no, to zostawmy, wracamy do tego, czy jestem komediowy, czy ja jestem dramatyczny. Wydaje mi się, że potrafiłbym się znaleźć w takim repertuarze i już się znajdowałem wielokrotnie. I w tym drugim, czyli tym poważnym repertuarze. I w komediowym, i w poważnym. Na pewno nie jestem aktorem uniwersalnym, bo nie śpiewam.
1: Ale nigdy nie ciągnęło cię do śpiewania?
2: Nie, bo miałem strach jakiś, że ja detonuję i że no, musiałem w szkole teatralnej mieć i piosenkę, i jakoś zaliczałem te piosenki.
1: Czyli
2: nie czułem się w tej formie.
1: Trafisz.
2: Tak, ale muszę na to do tego się bardzo przyłożyć i wykonać dużo pracy. I można powiedzieć, że ten taki obszar sztuki też teatralnej czy aktorskiej, piosenka, no nie jest mi bliska. Ja oczywiście słyszę, jak ktoś fałszuje, ale sam mam, całe życie mam duży opór przed śpiewaniem. Myślę, że im jestem starszy, tym mniejszy, ale już nie będę próbował.
1: Czy w piosence aktorskiej nie zobaczymy cię na scenie?
2: Prawdopodobnie nie, bo ja już dzisiaj nie powiem na pewno nie, bo może się zdarzyć, że nagle, nie wiem, jakaś piosenka, gdzie trochę parlando, trochę by tam trzeba potrafiać te nuty, może się zdarzyć w moim życiu, ja nie wiem. Bo to też nie jest żadna kokieteria, jeśli powiem, że ja nie wiem, co mnie w życiu jeszcze może czekać, więc nie będę się odżegnywał. Do dzisiaj nie chciałem śpiewać. I na razie nie przewiduję, żebym chciał. Ale dobrze się mieszczę w komediach, jeżeli już tak mam jeszcze raz wrócić do twojego pytania. Umiem się znaleźć w repertuarze komediowym i umiem się znaleźć w repertuarze dramatycznym. Tak mi się wydaje. No ale nie jestem uniwersalnym aktorem.
1: Tu na razie stawiamy przecinek. Wracamy po krótkiej przerwie. Sławomir Holland jest dziś gościem Alei Sław, Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
2: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia, ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
3: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
4: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele! Przestać śpiewać!
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Została ostatnia reklama. Od 25 września 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios. A od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
13: Reklama.
14: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
15: Drogowskaz, Radia Pogoda.
16: Pogoda nastraja już raczej na wieczór z kubkiem herbaty, bo noc zapowiada się całkiem chłodno. Na przykład w Bieszczadach temperatura może spaść nawet do minus 1 stopnia w nocy, a też mogą pojawić się gdzieniegdzie mgły na południu Polski. Kierowcy, hamujemy na S2 między węzłami Opacz a Aleją Krakowską w Warszawie. Zderzył się samochód osobowy z busem. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Terespola.
14: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

przy oknie, patrzy jak moknie mały skulony psiak. On wie, że się opłaci czekać tak. Jesień jak jesień, wrzesień jak wrzesień.

0: 88,4 i 99,5 FM.
1: Radio Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Czy ty masz jakąś taką rolę, do której najbardziej się przywiązałeś? Na przykład, no bo też grywałeś i lekarzy, i szlachciców. I no generalnie to można by bardzo długo wymieniać, kogo grałeś. Pewnie krócej byłoby nawet, gdybym powiedziała, kogo nie grałeś. Ale z drugiej strony myślę sobie, czy to jest tak, że na przykład masz coś takiego, że tak, uwielbiam siebie w roli lekarza?
3: Nie, nawet myślę, że to jest jakiś rodzaj już obciążenia.
2: Aha.
3: Bo chętnie bym nie był ciągle, gdybym mógł wybierać, wpasowywany w tak zwane, nazwijmy to uniformy albo mundury, czy to lekarz, czy to no, niech będzie dobrze, ksiądz też.
2: Też uniform?
3: Tak, no tak wszędzie, jakoś tak się to dzieje. A ja oczywiście mam tęsknotę, żeby w teatrze to grałem, a szczególnie w filmie zagrać normalnego człowieka, niekoniecznie czy lekarza tam, czy policjanta, czy jakiegoś rosyjskiego żołnierza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Z jednej strony to jest chyba takie jakieś, no może to za duże słowo, ale taka przylepiona trochę łatka i ja bym wolał, żeby ona została trochę tak poluzowana, odlepiona. Ale ja rozumiem, bo oczywiście jak patrzyłaś w cały ten mój dorobek, to aż się rzuca w oko, że może być, że jest to spektrum takie szersze, ale jednak większość jest tych ról, tak nazwijmy je, mundurowych.
2: A jak myślisz, skąd się to bierze? Czy to jest tak, nie wiem, ktoś z twórców jednego, nazwijmy to, produktu, tak to,
3: tak.
2: Produkcji, myśli sobie, o, tutaj był fajnym lekarzem, to i u mnie będzie lekarzem?
3: Niestety myślę, że tak.
2: Okej.
3: To teraz może znowu, ja nie umiem zabiegać o dobre relacje z producentami, reżyserami obsady. Tak. Ja myślę, że w ogóle większość ludzi raczej idzie na łatwiznę, prawda? To znaczy, jak się do czegoś przyzwyczaja, to potem na ile się da, to korzysta z tych nawyków i nie otwiera się na inne myślenie na przykład, prawda? I mi się wydaje, że ta ułomność, ona również być może dotyczy i mnie. Ja to nazywam ułomnością, ale też nie będę mówił, że ja jestem tutaj zupełnie idealny w tym, bo być może sam kieruję się jakimiś takimi przyzwyczajeniami, bo to tak trzeba powiedzieć. Że ktoś mi się z czymś kojarzy i ja już potem też tak będę go postrzegał. Ja myślę, że to jest bardzo ograniczające i wolałbym tak nie patrzeć na ludzi i świat. Ale chyba to jest niebezpieczeństwo w tym naszym zawodzie, że ludzie się przyzwyczajają.
2: A o tych przyzwyczajeniach i niebezpieczeństwie mówił Sławomir Holand, który jest dzisiaj gościem w Alei Sław Radia Pogoda. Wrócimy do naszej rozmowy po krótkiej muzycznej przerwie. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: informacje.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak? Tak. To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
4: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram. I wiele innych weekendowych.

0: regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
2: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
3: Kogo?
2: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
3: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
2: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
3: Tak, jest posterunkowy Cezary.
2: No, więcej na szkłomazgon.pl.
3: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
2: I Cezary Pazura.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie. Jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Została ostatnia reklama.
9: Twój modny wybór na jesień? Design.

0: tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E. Reklama.
1: Zbliża się 19, czas zatem na wiadomości i prognozę pogody.
2: Paliwa coraz droższe, wyraźnie ponad 8,9 zł. Nie zawahamy się uruchomić artykułu 5 NATO, mówi unijny komisarz. Sławomir Mentzen podpadł policji, a zwłaszcza policjantkom.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Płacimy jeszcze

0: jeśli na to uderzyłoby w królewiec. Stereotypowe ocenianie kobiet w mundurze ze względu na płeć jest niebezpieczne. Lider Konfederacji Sławomir Mentzen wzbudził kontrowersje, zdaniem niektórych powiela stereotypy dotyczące kobiet. Skomentował w internecie informacje o zatrudnieniu przez policję nowych funkcjonariuszek. Napisał, cytat, od razu czuję się bezpieczniej. Zostało to powszechnie odebrane jako ironia. Była funkcjonariuszka dochodzeniowo-śledcza, młodsza inspektor Joanna Kącka wyjaśnia, że nowych policjantów obowiązują te same wymogi niezależnie od płci.
1: Zapewniam, że szkolenie wygląda tak samo i nie jedna dziewczyna w mundurze to są kobiety, które mają ze sobą różne wyniki w mistrzostwach typu karate i innych takich wymagających fizycznej sprawności w tych przestrzeniach sportowych i nie jedna ma zdecydowanie więcej jaj niż nie jeden polityk.
0: Słowa Mentzena skomentowała dolnośląska policja, wyraziła ubolewanie nad jego postawą. 46-latek podejrzany o próbę wysadzenia firmy w Elblągu usłyszał zarzuty. Według śledczych zostawił przy przyłączu gazowym pojemniki z łatwopalną cieczą i prowizoryczne urządzenie, które mogło doprowadzić do wybuchu. Jak podawała policja, mężczyzna jest byłym pracownikiem firmy. Został zwolniony kilkanaście miesięcy temu. Mieszkańcy Bielska-Białej dostali pierwszą w mieście tężnię solankową. Obiekt powstał na osiedlu karpackim dzięki budżetowi obywatelskiemu i wsparciu spółdzielni mieszkaniowej. Tężnia wytwarza leczniczy aerozol solankowy, a godzina spędzona w jej pobliżu ma dawać korzyści porównywalne do kilku dni nad morzem. Pod warunkiem jednak, że jest dobrze konserwowana. Pani Maria ma 100 lat i wciąż pracuje, bo mówi, że chce. Zajmuje się finansami i porządkowaniem papierów. Jak mówi, jest taką wewnętrzną najwyższą izbą kontroli, bo młodzi się śpieszą i czasem popełniają błędy.
2: Ja jestem alfa i omega. Nie umiem siedzieć bezczynnie. Sprawdzam finanse, liczę, porządkuję akta i podkreślam, to jest źle. I wołam ich, tu jest błąd. Drugą setkę by się chciało.
0: A mówimy o tym, bo dziś mamy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.
3: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
4: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Polski tenisista wygrał z Amerykaninem Lernerem Tienem 5-7, 6-3, 6-4. W drugiej rundzie rywalem Hubiego będzie Francuz Arthur Gea, 58. zawodnik światowego rankingu. Z Chinką Xin Yu Gao w drugiej rundzie turnieju tenisowego w Pekinie zagra z kolei Iga Świątek. Reprezentantka gospodarzy pokonała w pierwszej Węgierkę pannę Udvardi 6-2, 6-3. Maja Chwalińska o trzecią rundę zagra z kolei jutro z Ukrainką Dajaną Jastrzębską.
3: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
4: Pogoda.
0: Przed nami kolejny bardzo przyjemny dzień. Słońca nie zabraknie, a na przeważającym obszarze kraju temperatura sięgnie, gdzieś około 22 stopni. Dopiero wieczorem na zachodnich krańcach Polski może pojawić się słaby deszcz. Wiatr nie będzie dokuczać, raczej słaby.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda.
6: Przypominam Państwu, że program, którego słuchacie, nazywa się Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj w naszym studiu gości aktor Sławomir Holand. Znają go Państwo nie tylko z filmów, nie tylko z seriali, ale także ze wspaniałych monodramów. To właśnie one są bardzo dużą częścią pracy zawodowej mojego dzisiejszego gościa. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na dalszą część rozmowy za kilka chwil.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj w naszym studiu gości Sławomir Holland. Chwilę temu zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak to widzowie lubią przyzwyczaić się do postaci odgrywanej przez aktora.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Miałem taką przygodę w takim serialu, w którym grałem. Nie wiem, czy jeszcze dalej będzie ta postać kontynuowana, czy nie. Grałem księdza proboszcza. Jedna z koleżanek aktorek siedziała w kościele, tam w tych ławach, i tak patrzyła na nasze próby i w chwili przerwy mówi do mnie: słuchaj Sławek, to lepiej już tego księdza proboszcza nie mogli wykastingować. No tak, z jednej strony to jest super miłe, prawda? No, że w tym, nie wiem, też przedziale takim tych ról mundurowych jakoś się tak odnajduję, że jestem wiarygodny. No to miłe, ale myślę, że stać mnie na granie nie tylko właśnie lekarzy, księży, adwokatów, albo nie wiem, prokuratorów. To takie wszystko zadaniowe, takie można powiedzieć prawie mundurowe. No prokurator chodzi najczęściej w cywilu, ale jest to taka też umiejscowiony w takim dosyć wąskim gronie zawodowym, prawda? Taka, że to nie jest normalny ojciec, prawda, rodziny, i ma jakieś tam trudne sytuacje w tej rodzinie, to jest raczej już też, ja bym do mundurowych ról przypisał też taki prokurator.
1: No ale to są też takie...
2: Sędzia, prokurator. No.
1: To są też takie godne role, które grasz, no na przykład minister zdrowia w Nowym Znachorze.
2: No dobra, tak, dobrze.
1: To też taka funkcja, no, tak, wiesz.
2: Godna, ale też nie ukrywajmy, Tamara, to są zadania, ja je sobie bardzo cenię. Ale jednak w skali, jak tak człowiek szerzej spojrzy, to jeśli idzie o seriale i filmy, nawet jeżeli miałem przez długie lata współpracę z jednym z tytułów seriali 23 lata i jestem kojarzony bardzo często z tym tytułem, chociaż już 2 lata tam nie pracuję, albo już więcej. Albo w innym serialu, gdzie grałem lekarza też i do tej pory gram tego lekarza. To są rzucające się w oczy role, ale raczej pomocnicze. Ja to tak postrzegam. No, w teatrze grałem ewidentnie. Mam duży dorobek głównych ról. Natomiast właśnie w filmie, w serialu, ale to jest trochę moja też. Może wrócę do tej takiej mojej analizy o reżyserach i drugich reżyserach. Ja chyba też trochę temu pomogłem, zaczęły te osoby mnie postrzegać jako takiego trochę aktora, który no dobrze zagra drugoplanową rolę na przykład, prawda? I nie otwierali się, żeby mi powierzyć zadania pierwszoplanowe przez lata. I rzeczywiście pomogłem trochę temu. Mogłem lepiej zarządzać ja swoją osobą, ale też nie umiałem, więc ja cień odpowiedzialności biorę też na siebie. Nawet bym powiedział, duży procent biorę na karp mojej nieumiejętności funkcjonowania w zawodzie, w grupie, nieporadności pewnej, nieumiejętności, tak to trzeba nazwać. Dzisiaj to widzę, no jednak jestem w zawodzie 40 parę lat. Myślę, że gdybym umiał wcześniej pewne rzeczy widzieć, i w taki, bym powiedział, nawet też godny sposób w tym się odnajdywać, to prawdopodobnie, nie mam pewności, ale prawdopodobnie ta sytuacja wyglądałaby, jeśli tam chodzi o Aleję Sław, jeszcze trochę lepiej.
1: Ale to też jest dla mnie wręcz zaskakujące, co mówisz, no bo wiesz, no niewiele osób może powiedzieć o tym, że grało w Liście Schindlera, grało w Domu, no, grało w wielu produkcjach, które są absolutnie uważane za kultowe i docenione filmowo. No tobie się to udało jednak.
2: Tak, ale jednak też, tak jak wspomniałem, na początku w tym aspekcie tej rozmowy. Ja sobie trochę nie radziłem z sytuacjami takimi życiowymi. Niestety utrudniałem sobie pracę w zawodzie. Ja publicznie nie robię jakby takich wyznań specjalnie, bo widzę, że dzisiaj każdy robi takie wyznania. Ledwo coś tam uporządkuje sobie jakąś sferę życia, już zaraz świat o tym słyszy. W tym roku będzie 35 lat, jak ja nie piję alkoholu, ale przez całe życie moje zawodowe, z wielu powodów, moim zdaniem zasadnych, nie budowałem swojego PR-u na tym. Kiedyś w środowisku moim zawodowym to było przyzwolenie na tego typu funkcjonowanie, ale nawet jeżeli jest przyzwolenie, to przeszkadza funkcjonować w zawodzie. Już nie mówię o tym, że człowiek realnie tak naprawdę nie ma kontaktu z samym sobą, bo zawsze jest jakiś czynnik, który to stymuluje, prawda? Ale i w relacjach międzyludzkich, wbrew pozorom, też nie pomaga. Ani nie pomaga budować relacji, ani nie pomaga budować jakichś prawdziwych relacji. No więc kilka lat pracowałem trochę też na to, żeby sobie nie pomagać.
1: Okej.
2: Myślę, że to jest ważny aspekt mojego życia i też trzeba wziąć za to odpowiedzialność.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
10: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
11: To jeden z najnowocześniejszych salonów samochodowych w Europie?
12: Oceniam go 10 na 10.
11: Z serwisem od ręki?
12: I to 10 na 10.
11: I 50 różnymi autami do testowania?
12: To też 10 na 10. I startuje 10 października. Przyjdźcie na pełne atrakcje otwarcie wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
11: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek.
12: Zapraszam, Kuba Przygoński.
11: Otwarcie 10 października.
12: Grupa Cygan.
11: Jedziemy razem.
13: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
14: Jesień? Łakocie. Z delikatesów centrum.
15: Do środy bombonierka Toffee Fee. 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikatę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Janie, skarpeta na pieniądze.
17: Się rozpadła.
16: Noż do 100.
17: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
18: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
19: Została ostatnia reklama.
20: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: ich znam.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Skoro rozmawiamy trochę też o życiu aktora, pomyślałam sobie też, że z jednej strony to jest imponujące, żeby zagrać w tylu różnych produkcjach. Natomiast pomyślałam sobie o innej rzeczy. Czy ciebie to nie stresowało w życiu, że nie masz, nazwijmy to, ciepłej posadki, etatu, tu przychodzę, 8:16, wychodzę, dziękuję, do widzenia.
3: Właśnie kłopot polega na tym, że stresować mnie to nie stresowało, bo ja zakochałem się w swoim zawodzie. Ale tak jak wspomniałem chwilę temu, szkoła teatralna nie uczy radzenia sobie w życiu zawodowym. Przynajmniej wtedy, kiedy ja byłem w szkole teatralnej, nikt nie przygotowywał do trudności, które mogą nas w zawodzie spotykać. Też nikt nas nie przygotowywał do tego, że mogą być różne sytuacje, prawda? Już nie będę tego rozbudowywał, ale ja mam takie przemyślenia, ale oparte na obserwacji mojego środowiska zawodowego. Gdzieś już to kiedyś mówiłem, nie często to w rozmowach czy w wywiadach powtarzam, ale mnie się wydaje, że do zawodu aktora pretendują często młodzi ludzie z pewnymi deficytami emocjonalnymi. I oczywiście właśnie podświadomie szukamy różnych innych żyć, żeby nie do końca jakby wzrastać w swoim własnym. No nie wiem, czy ja to precyzyjnie mówię.
2: Żeby trochę odsunąć, zagłuszyć swoje prawdziwe emocje, a poczuć się kimś innym.
3: Tak, swoje zresztą nieporadności, jakieś takie życiowo, emocjonalno, nie wiem, psychologiczne. No my oczywiście jesteśmy bardzo wrażliwym środowiskiem, ale myślę, że nadreprezentujemy nadmiar naszego ego. Bo ja rozumiem, że w moim zawodzie bez trochę przerostu ego trudno funkcjonować.
2: Zakładam, że tak jest, choć tak, nie jestem
3: aktorką. Tak mi się wydaje, ale im dłużej jestem jednak ja w zawodzie, to nie pomaga oczywiście dalej mi teraz w zawodzie. Ja myślę o sobie, że jestem zupełnie normalnym człowiekiem. To znaczy, wydaje mi się, że ja się w świecie codziennym nie kreuję. A jednak obserwowałem i w młodości, a i teraz obserwuję, że moje środowisko jednak w znacznym procencie nie funkcjonuje w takiej zgodzie z sobą, tylko raczej kreuje swój wizerunek w jakiejś grupie, w jakimś właśnie trochę szerszym środowisku artystycznym. Kreujemy się. Mnie się to nie do końca podoba, bo ja wolałbym próbować kreować postać, którą gram, ale nie siebie w życiu jednak kreować. To znaczy pokazywać się nieprawdziwym. No wolę się pokazywać prawdziwym. Ja jednak uważam, że w tym jest wartość. No w takiej jakiejś pozie wymyślonej to może być ciekawe nawet. To może być bardzo, bardzo ciekawe jako jakieś zjawisko. Ale tam za wiele prawdy nie ma wtedy, prawda? A ja jednak wolę, żeby była.
2: Ale to chyba też jest bardzo cienka granica pomiędzy tym, że jest się tutaj w postaci, a za chwilę trzeba być sobą. No i może czasem chyba łatwiej nawet dalej być w jakiejś postaci, niekoniecznie tej odgrywanej w filmie, serialu czy na scenie, ale po prostu nadal nie pokazać siebie.
3: No to bardzo tak.
2: Nie zbierze się wtedy tak zwanych bęcków, jak coś się wydarzy.
3: Ale się też zbierze inne. A poza tym brak kontaktu z samym sobą, za to też się zapłaci prędzej czy później jakąś karę. No, może nie będę używa słowa kara czy nagroda, ale każdy wybór mój niesie za sobą jakieś konsekwencje. To wolę jednak się komunikować z ludźmi w jakimś takim, no to oczywiście, że to jest pojemne słowo i każdy pewnie być może inaczej by je rozumiał, ale w jakiejś prawdzie, no po prostu. Nie lubię na co dzień, jak się koledzy wygłupiają. Dzisiaj media są takie, że im głupiej, tym lepiej często, naprawdę. Takie są programy też, już nie chcę ich kierunkować tak, żeby mówić te tytuły tych programów, ale naprawdę ja wyrzuciłem telewizory, nie mam telewizora w domu.
2: Mam jednak nadzieję, że państwo zostaną przy radioodbiornikach. Trwa program Aleja Sław, Radia Pogoda, a gościem w nim jest aktor Sławomir Holand. Wracamy za chwilę.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: metr wyżej, tylko raczej się ją obniża, bo niestety oczekiwania publiczności często są takie, że ja się mam bawić, śmiać i tyle. A my nie kształtujemy świadomie, żeby poczucie humoru czy poziom inteligencji tego widza wzrastał. Nie jesteśmy tym zainteresowani. Nie mówię ja, tylko mówimy o szerokim, moim zdaniem, problemie w mediach.
1: Nazwijmy go trendem trochę.
0: Tak, trendem. I widzę, jak nawet niektórzy moi koledzy, też aktorzy, prowadzą programy. No ma być, ciągle ma być, powiem tak brzydko, nie lubię tego, zajebiście śmiesznie, przepraszam.
1: Będziemy pikać.
0: Przepraszam, jak sama wiesz, rzadko używam to, ale to specjalnie to powiedziałem, bo kiedyś to słowo było też niebywale modne i w każdej prawie wypowiedzi takiej z jakiejś gali, z czegoś, to już też się pojawiały takie. Ja za tą nową mową językową wcale nie przepadam. Ale jeżeli... Więc jak uznasz, to wypikasz. A jak... Mnie się to nie podoba po prostu, że ma być... Zawsze ma być rozrywka.
1: No to tak, skoro nie ma być rozrywki, to może zacznę taki, że tak ujmę, poważniejszy temat. No bo premiera się szykuje. Twoja.
0: Tak, to nie wiem kiedy, ale tak, może powiem.
1: Nie wiem kiedy, ale powiem.
0: Tak, powiem, bo...
1: Pomyślałam, że to jest jednak trudny tytuł. Mówimy tutaj o obronie Sokratesa.
0: Tak, Platona, bardzo trudny.
1: Wiem, że nic nie wiem.
0: I dlatego, mam bardzo poważny kłopot, bo już jestem na takim etapie przygotowań, że wiem, że jak mi tylko zdrowie pozwoli, to ja zrealizuję ten spektakl. Ale oczywiście... Nawet pozwolę sobie już powiedzieć, z kim współpracuję i myślę, że to się nie zmieni, bo to nie będzie monodram, bo tam wpisane w obronę Sokratesa wpisany jest dialog z jeszcze jedną postacią. Ta postać się nazywa Meletos. Patrzyłem w internecie wcześniej, czy ktoś robił tę obronę Sokratesa, a jeśli robił, to mniej więcej jak tam. Dużo nie grzebałem, żeby wszystkiego się dowiedzieć, ale zorientowałem się, że twórcy tego tytułu eliminowali ten dialog z Meletosem i robili z tego typowy monodram.
1: Tak, to jest chyba... Przede wszystkim postrzegane jako właśnie monodram.
0: Tak, jako monodram, ale tam realnie jest spisany dialog. Jest taka jedna scena dialogowa właśnie z tym Meletosem i ja, nie po to, żeby powiedzieć, że ja tu lepiej, ale powiem, ja na to patrzę inaczej. Dla mnie ta scena dialogowa z Meletosem jest bardzo potrzebna. I nie tylko merytorycznie, czyli że tam jest ważny problem poruszany, ale właśnie chociażby, żebym nie był ciągle kojarzony z tym, że ja robię monodramy, to już tak prosto trochę i żartem odpowiadając,
1: ale lubisz.
0: Ale to nie jest monodram.
1: Do tego wątku za chwilę wrócimy. Sławomir Holand jest dzisiaj moim i Państwa gościem w Alei Sław, Radia Pogoda. Zostańcie Państwo z nami.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
2: Mm-hmm.
3: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
9: Prawda?
8: No.
9: A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: No kto, no wiadomo.
9: Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy

0: A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festiwal. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Wydział Skłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Reklama.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Gościem Alaisław jest dzisiaj Sławomir Holand. Rozmawialiśmy przed przerwą o premierze spektaklu, które zresztą już niebawem, w którym to bierze udział Sławomir Holand, ale będzie to spektakl, nie monodram, w których zresztą bardzo dobrze czuje się Sławomir Holand. Posłuchajcie Państwo trochę więcej na temat tego planowanego przedstawienia, bo to będzie Obrona Sokratesa, autorstwa Platona.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: I jeszcze taką konstrukcję zrobiliśmy, że ten meletos, czyli bardzo się też cieszę i mam nadzieję, że to nie nastąpi żadna zmiana do premiery. Te role zgodził się zagrać mój młodszy trochę kolega, z którym gram w jednym spektaklu w Czułych Słówkach w Ochteatrze, Karol Lelek.

0: zdecydował się pomóc mi, już robił ze mną jeden tytuł, bardzo mi też bliski człowiek i ufam jemu, Jacek Bursztynowicz, aktor, reżyser, i robił ze mną taki kabaretowy spektakl oparty na tekstach dwudziestolecia międzywojennego, wcześniej Nic nowego pod słońcem. I tutaj scenografię będzie prawdopodobnie robił też już mój sprawdzony kolega, który robił scenografię do dwóch moich spektakli, do Jak to było naprawdę według Antoniego Słoniewskiego i do Polski Abrahama Suckevera. Ale muszę jeszcze ważną rzecz powiedzieć, i będziemy chcieli muzycznie ten spektakl również tak zaopatrzyć, ale tę muzykę będziemy sami ją, znaczy bardziej Karol będzie to wykonywał, ale mam nadzieję, że te nasze wybory, jakiego rodzaju to będzie muzyka, bo to nie będzie muzyka napisana przez kompozytora, to my ją wpleciemy jako taki aspekt emocjonalny, który tam się ma pojawiać, ale nie chcę wszystkiego jeszcze zdradzać, że te instrumenty albo instrumenciki, albo para instrumenty, które tam zafunkcjonują, będą bardzo ładnie współgrać z myślą tego spektaklu, którą będziemy chcieli jednak mimo wszystko przekazać. Pewien kłopot mam, bo czuję, że się rozgadałem, ale chcę to powiedzieć. To jest mi bardzo bliski tekst, ale nie był mi tak bliski. Parę lat temu, jeszcze kilka lat przed śmiercią, byłem zakolegowany czy zaprzyjaźniony z Pawłem Śpiewakiem. On chodził na moje spektakle. I któregoś dnia mówi do mnie tak: słuchaj, Sławek, ty grasz te monodramy, słuchaj, może zrobiłbyś coś z dialogów Platona. Tak bez jakiegoś entuzjazmu, bo usłyszałem to, co Paweł do mnie mówił, ale że ja jestem taki, że jak ktoś mi mówi, to ja to sprawdzę. No i wziąłem dialogi Platona. Nie powiem, żebym przeczytał od deski do deski, ale tak czytałem tam fragmenty i czytałem też fragmenty obrony Sokratesa. Ja produkując samemu te spektakle, no nie za bardzo mogę wyprodukować wieloobsadowy spektakl, no chociażby dlatego, że ja nigdy nie staram się o granty, bo nie umiem tego robić, nie mam, nie wiem, nie chcę już tak jakoś brzydko, żeby to zabrzmiało, bo tam różnie z tymi grantami, jak świat mówi, że to różnie wygląda, ale nie dostaję grantów na zrealizowanie moich spektakli, ale też prawda jest taka, że już nie staram się dostawać.
1: Nie można umieć w życiu wszystkiego. Oczywiście.
0: Ale tak przewertowałem w zasadzie te dialogi Platona, tam uczciwie mówiąc nie przeczytałem tak dokładnie całej książki, bo ja czytałem wcześniej te dialogi. Jakoś nie odpowiadały mi do końca. Właśnie coś mi tam przeszkadzało. Minęło kilka lat przez te kilka lat miałem różnego rodzaju doświadczenia osobiste i zawodowe. I proszę sobie wyobrazić, że któregoś dnia znowu w tyle głowy pojawił się ten Paweł Śpiewak i ten Platon. Wziąłem jeszcze raz dialogi Platona, tam przeczytałem jeszcze raz obronę Sokratesa i nie uwierzysz. Tak jak wówczas, zupełnie mnie ten tekst nie wciągnął. Wiedziałem, o czym on jest, ale nie czułem, że chciałbym to grać i robić. Tak teraz jestem głęboko przekonany i poruszony, że to jest niebywale wartościowy tekst. I ja wiem, o czym ten Sokrates piórem Platona chcę powiedzieć. I może to zabrzmi też trochę, no może megalomańsko, ale ta postać Sokratesa jest mi bardzo bliska. Bo ja sobie uświadomiłem, że tak miło mi, jak mówisz, że mam jakiś spory dorobek i że miałem szansę pracować z wybitnymi nazwiskami. Ja to potwierdzam, to wszystko prawda. Ale jak właśnie patrzę wstecz na to swoje życie od samego początku, od szkoły teatralnej w zasadzie, to ja ciągle byłem takim, no dzisiaj używam tego pojęcia dzięki jednej pani też redaktor, dzisiaj też mojej znajomej, która jak powiedziałem, że jestem takim outsiderem, to powiedziała do mnie: nie, panie Sławku, pan nie jest outsiderem, pan jest takim aktorem osobnym.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Jak będzie okazja,
3: to co?
2: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem. Ale to nagramy i puścimy na antenę.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. archicom.pl.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
1: Została ostatnia reklama.
13: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.
1: Aleja Sław. Radia Pogoda.
14: Dzień dobry Państwu, Tamara Pawlik-Lipska i Aleja Sław, Radia Pogoda, kłaniają się ponownie po krótkiej przerwie. Dzisiaj w moim studiu aktor Sławomir Holand. Rozmawiamy o wielu rzeczach, między innymi o nowym monodramie, który szykuje Sławomir Holand. Zapraszam bardzo serdecznie na dalszą część naszej rozmowy za dosłownie moment.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Ана, то не выпада, потому что выбрик маскарада.
1: Замилуйся!
0: Эскапады, звичайте, верьте, что ты робишь субить всем.
1: Ан, не с твоей сферы, в тем веку замуж час. Ты здесь и ваши манеры, как штубок за низший кляс.
0: Ада, не выпада.
1: Где вы купание, где кругладно? Кто бы тем алжейстом уже с ними тчал, под игонью в падане встал.
2: Радио Погода. 88,4 i 99,5 FM.
3: Aktor osobny, jak samo sobie mówi, można by powiedzieć trochę outsider, jak Państwo słyszeli tuż przed godziną 20. Sławomir Holland jest dziś gościem Alei Sław Radia Pogoda.
2: Aleja Sław Radia Pogoda.
4: Całe swoje życie dorosłe, mimo że znam tysiące osób, mam kilkoro przyjaciół i w środowisku zawodowym również, którzy mi pomagają i wspierają w kryzysach i różne, no naprawdę nie jest tak, że jestem opuszczony i nie mam przyjaciół, ale jak tak szerzej na to spojrzę, to ja w zawodzie całe życie byłem absolutnie osobny. Nawet jak miałem dyrektora, który we mnie inwestował, prawda, to wspomniałem o panu Bogdanie Augustyniaku, czy wspomniałem o dyrektorze Cholubku. Ja nigdy nie byłem ani człowiekiem dyrektora Cholubka, ani człowiekiem Bogdana Augustyniaka. I nawet jak mając kolegów w tych teatrach, no mimo wszystko ciągle byłem osobny. Ja tak siebie postrzegam. A dzisiaj wyraźnie jestem osobny. Tak naprawdę, no i ten Sokrates, przecież on też musiał się mierzyć z niezrozumieniem, z krytyką. No ta śmierć jest jednak tragiczna, prawda? No jest mi tak bliski, on tam mówi o prawdzie, a myśmy też o tym dwa słowa dzisiaj rozmawiali. On tam mówi o relacjach młody-stary, o innych wartościach, o tym, jakie ma pragnienie, żeby traktowali jego synów, kiedy może już go nie będzie, ja, i tak dalej. Tak naprawdę to jest nieprawdopodobnie głęboki tekst, ale jak na początku zapytałaś, pytając o obronę Sokratesa, czy to jest trudne, powiedziałem bardzo trudne, bo my to robimy w tłumaczeniu Witwickiego. I ta składnia tego tekstu to nie jest dla ludzi.
3: To nie była dobra reklama.
4: Nie, ale to chcę tylko powiedzieć o skali trudności w nauczeniu się tekstu. Bo ja mam nadzieję, to też trochę nieskromnie zabrzmie, że jeśli będę wiedział, o czym mówię, to mimo trudności tej składni ja to tak poprowadzę, żeby widz wiedział, o czym ja mówię. Nie konkretnie o jakiejś konkretnej sytuacji, ale intelektualnie, żeby mógł za mną podążyć. Ale żeby nie miał problemu.
3: To dlaczego akurat właśnie to tłumaczenie?
4: A bo ja też jestem trochę już takim dziadersem i uważam, że klasyka nie potrzebuje specjalnie jakichś współcześnień. Chociaż nic nie mam przeciwko temu. Jest nowe tłumaczenie Platona, jednego z europosłów obecnych. Ale ja wolę klasyczne to tłumaczenie, które jest trudniejsze do mówienia zdecydowanie. Ale to tak jak nagrywałem kiedyś książkę, nie wiem, czy to wypada mówić tytuł i autora, czyli Lenin Osendowskiego. I ja nagrywałem w oryginalnej redakcji. I też ten język nie jest dzisiejszy. Ale ja myślę, że to jest wielki walor, że nie jest dzisiejszy, a nie, że to się robi ramota, bo dzisiaj tak nikt nie mówi. No, współczesnym językiem, codziennym językiem możemy sobie na co dzień opowiadać, ale jeżeli mówimy o literaturze, która się mieści już w ramach klasyka albo współczesna literatura, to ja nie będę klasyki uwspółcześniał.

0: Znaczy, czasami pewnie mogę, ale jeśli idzie o tego rodzaju literaturę, to jest za szkodą dla tej literatury. Ja tak uważam. Dlatego teraz właśnie, też między innymi dlatego Witwicki.
1: No tak, ale jeżeli ta składnia jest właśnie no, z takiej ludzkiej perspektywy trudna,
0: tak,
1: też rozumiem, że jest bardzo trudna do zapamiętania
0: aktorsko. No właśnie pod tym, po to mówię, to powiedzenie nie dla ludzi, to właśnie pod tym kątem tego sformułowania użyłem.
1: Ale to są męczę jakieś sposoby, się, żeby to zapamiętać?
0: Nie, po prostu chyba tak jak przy każdym spektaklu albo przy każdym moim monodramie, zanim opanowałem tekst, a ja nie umiem pracować nie umiejąc tekstu. Mhm. Znaczy to, jak pracuję się uczę, to też jest praca przecież. Ale muszę mieć jakiś taki już szerszy materiał, żeby zacząć trochę precyzyjniej kierunkować emocje, myśli, no, wybierać interpretacje, prawda? Mhm. No takiej skali trudności, decydując się na ten tekst, nie przewidywałem. I teraz biorę może też na karb to, że no dobrze, to ostatni monodram zrobiłeś 2 lata temu, jesteś 2 lata starszy, no to może trzeba tak pomyśleć, że to może z tego powodu jest trudniej. Nie, nie z tego powodu. Widzę, że właśnie ta składnia, taka trochę, no po prostu trudna, nie ułatwia nauczenia się tej myśli na pamięć, prawda? Nie ułatwia, ale...
1: Nie płynie.
0: Nie płynie, ale teraz jeszcze powiem tak. No oczywiście mógłbym i ten tekst próbować uwspółcześnić w jakichś tam elementach, drobiazgach. No, no to nie byłaby jakaś taka silna ingerencja w ten tekst, ale mam taką ambicję, żeby jednak nie ułatwiać sobie. Kiedyś była taka teoria i nawet nauczyciele zawodu mówili często, że aktor nie powinien sobie ułatwiać, tylko jednak sobie utrudniać.
1: A to po to, żeby?
0: No, między innymi po to, żeby właśnie wszystko nie było takie za proste i za wprost, bo być może zadając sobie trudniejsze pytania i utrudniając sobie, jest znowu szansa, że... A może wtedy właśnie trafię na właściwy kierunek, jak tę rolę poprowadzić. A tak na pierwsza intuicja bywa często bardzo trafna, ale nie zawsze. Więc warto sobie czasami coś utrudnić. I myślę, że ten rodzaj trudności będę bardzo cierpiał, jak się, bo już cierpię bardzo. I jeszcze jest tak, że ja grywam bez suflera. No więc już się boję, co się stanie, jak stanę. No, ale do tej pory przy żadnym moim tytule, a mam ich 5, nie, mimo, bywało, że coś tam się zadziało, ale jakoś się udawało ratować, lepiej albo gorzej. Najczęściej się udawało tak ratować, że widz tego nie zobaczył, nie zorientował się. I myślę, że to też jest taka trudność, która z wiekiem może się coraz bardziej nasilać.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Ale czy zdarzyło ci się na przykład tak ratować tekst, no bo tak jak mówisz, tutaj jest ta składnia, ten cały rytm zupełnie inny i tak dalej. No i wiadomo, może się zdarzyć, że no jednak czarna dziura następuje. No, ale czy wtedy używasz takiej składni stylizowanej na tę oryginalną?
2: Tak, to też tak, żeby precyzyjnie odpowiedzieć na twoje pytanie, mimo że miałem już 2 czy 3 takie sytuacje, nawet mrożące krew w żyłach, powiedział, dla aktora na scenie. No to było... Zdarzyło mi się tak, nawet zdarzyło mi się na premierze. No to w ogóle było bardzo dla mnie trudne. Publiczność to świetnie przyjęła, bo widz lubi takie niespodzianki i jeszcze jak widzi, że aktor się męczy i musi coś na bieżąco zareagować, to widz jest przychylny, bo u niego rośnie adrenalina, coś się wydarzyło niespodziewanego. Tak.
1: Trzyma kciuki, żeby się pozbierał ten aktor.
2: Tak, to było bardzo też miłe. Zresztą jak uratowałem sytuację, to brawa dostałem nie dlatego, że tak świetnie zagrałem, tylko że uratowałem sytuację. Idziemy dalej, ale no na tym ten zawód polega, bo w kinie jak się pomylę na planie, no to stop kamera, próbujemy jeszcze raz, prawda? Mhm. Na teatr trochę rządzi się innymi prawami. I no tu jest dużo większe ryzyko, ale za to jest też, można powiedzieć, jeden z elementów, który ten teatr powoduje ciekawym, prawda? To nigdy widz nie wie, co na tej scenie się może wydarzyć. Mało tego, kolega, z którym gram, też może nie wiedzieć, no ale ja mam kilka monodramów, nie mam kolegi, który mi pomoże, podrzuci tekst, bo mamy dialogową scenę, prawda?
1: No a skąd u ciebie to właśnie zamiłowanie do tych monodramów? Z tego bycia aktorem osobnym?
2: Nie. To znaczy, to też się tak zadziało, tak? Bo ja, nie robiąc jeszcze monodramów, też się czułem osobny w tym zawodzie trochę. Ale życie w zasadzie pomaga nam podejmować jakieś decyzje. Dlatego jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, że nie śpiewam, ale też się nie będę zarzekał, że nigdy nie zaśpiewam jakiejś melodii, tak tutaj też się tak zadziało. Ja musiałem się rozstać w zasadzie z zespołem Teatru Ateneum i z byłą panią dyrektor, kiedyś byłą panią minister. I jak coś mam jakieś z kobietami, jakieś coś nie tak.
1: Nie po drodze.
2: W każdym razie, ja już wtedy wiedziałem, że jak się rozstawaliśmy, że nikt nie będzie decydował o tym, jak ja będę funkcjonował zawodowo, oczywiście w pewnym zakresie. W tym, w którym mogę ja o tym decydować, to ja będę decydował, do kiedy będę miał jakby ochotę ten zawód wykonywać. Oczywiście środowisko może mnie wypchnąć na różnych tam, z różnych powodów. Mogę być sekowany z różnych powodów. No, to nie jest tajemnicą. Mamy różne środowiska, dosyć trudne nasze te środowiska są. Więc może być tak, że nagle nie będę obsadzany ani w serialach, ani w filmach, ani coś, bo jakaś, nie wiem, pójdzie poczta pantoflowa, którą powiedzą, tego nie obsadzamy.
1: No i wilczy bilet.
2: Tak, wilczy bilet. I no i to ja tego nie przebiję, prawda? Ale jednak w pewnym zakresie mogę decydować ja, czy będę ten zawód wykonywał. A jeszcze uważam, że w związku z tym uświadomiłem sobie, że ode mnie zależy moja dyspozycja zawodowa, że ja nie mogę czekać na to, żeby właśnie znowu jakiś tam serial się do mnie odezwał, czy jakiś film kinowy, czy jakaś propozycja poprowadzenia jakiejś, czy warsztatu, bo ja też warsztaty prowadzę z komunikacji werbalnej i niewerbalnej rzadko teraz, ale kiedyś dużo, dużo częściej. Więc tak, powiedziałem sobie, muszę coś zrobić, co by ode mnie zależało. To trochę taki tekst, parafrazując Wyspiańskiego, tak, ale... Tak, to był w zasadzie przyczynek do tego. Jak się rozstawałem z Teatrem Ateneum, to powiedziałem, że ja coś zrobię. I nie myślałem, że będę kojarzony z moją taką kierunkiem tego działania, że to będą monodramy. W ogóle tego nie planowałem. Myślałem, że zrobię jeden spektakl. I zresztą nie taki miał być tytuł. Przy tym spektaklu, bo tam był taki pierwszy tytuł mój po Ateneum, to było Nic nowego pod słońcem właśnie przy życzliwym spojrzeniu i życzliwym oku Jacka Bursztynowicza. Jacek mi dał, a miałem zupełnie inny tytuł robić. Chciałem robić kwiaty polskie Tuwima. Zresztą kiedyś później wróciłem do tych kwiatów, też próbując robić, nie zrobiłem tych kwiatów z kim innym. Nie zrobiliśmy tych kwiatów. Widocznie nie jest mi dane zrobić kwiaty polskie. Jak ja Jackowi powiedziałem, że może zrobimy kwiaty polskie, i on słusznie do mnie mówi: Sławek, ale kto dzisiaj będzie chodził na kwiaty polskie? Zróbmy jakąś rozrywkę. A ja mówię: Jacek, ale ja nie mam pomysłu, żeby ta rozrywka była na poziomie, to ja nie wiem. No bo z tą rozrywką dzisiaj różnie jest. No. A on mówi: no ale wiesz, no można zrobić twórców dwudziestolecia międzywojennego. No i strzał w dziesiątkę, bo rzeczywiście nie mogłem powiedzieć, że to że to poziom literacki słaby.
1: Argument no, wypadł.
2: Wypadł, tak. Więc i tak się stało. I to był mój pierwszy ten monodrom. Właśnie dlatego, że ta warstwa literacka przynajmniej mnie satysfakcjonowała. Ja mogłem zagrać lepiej, gorzej, zresztą bardzo się bałem. To była pierwsza moja samodzielna taka, gdzie ja na scenie jestem prawie półtorej godziny. Byłem tak przerażony, jak pierwszy pokaz zrobiłem dla tam 15 czy 20 kolegów. Źle zrobiłem, że środowiska, bo przecież koledzy nie wybaczają. Ja się tak bałem, że ze strachu, że się pomylę, to tak goniłem tym tekstem, że skróciłem ten spektakl o 20 minut.
1: Wow, to ale już rzeczywiście.
2: To była torpeda.
1: My naszego dzisiejszego spotkania nie skracamy. Wracamy dosłownie za chwilę, a gościem Alei Sław Radia Pogoda jest Sławomir Holand.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
3: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan. Tak.

0: Matea Sław, Radia Pogoda.
1: Ja rozumiem twój strach, ponieważ pomyślałam sobie właśnie o tym, dlatego zapytałam, że co cię podkusiło, no bo to jest najgorzej przed własnym środowiskiem wystąpić z czymś, bo też robiąc różne dziennikarskie rzeczy, nie wyobrażam sobie, że siedzą naprzeciwko moi koledzy dziennikarze, bo już ja widzę te loże szyderców.
2: Nie będę,
1: z całą sympatią do wszystkich.
2: Tak, nie będę już tutaj wywoływał nazwiska bardzo też zaprzyjaźnionej mi osoby. Dzisiaj ono jest gorące. Ale ta osoba siedziała w pierwszym rzędzie, a reszta tam kolegów różnie, tam nie tylko są byli aktorzy, ale z tak szeroko pojętego środowiska, powiedzmy, prawda? A ta osoba siedziała w pierwszym rzędzie. Ja też nie lubię, jak w pierwszym rzędzie siadają znajomi, ale tam byli wszyscy, te 15 osób, to wszyscy byli znajomi. I widziałem, jak ona przerażona patrzy i po cichu tak mówi do mnie: wolniej, a ja nie byłem w stanie zrobić tego wolniej ze strachu. Po prostu się bałem, że stanę.
1: No to też jest...
2: Bardzo to ciekawe, mogę to opowiadać, nie wiem, jak będę miał, a miałem taką propozycję, chociaż nie uważam, że jestem taki atrakcyjny Kazimierz, ale miałem. Miałem propozycję jakiejś tam rozmowy, żeby to się w formie książki ukazało, ale nie podjąłem tej, że tak powiem, tej rękawicy. Ale jeśli w ogóle będę kiedykolwiek jakieś wspomnienia pisał, czy ktoś mnie namówi jednak, żebym uwierzył w to, że mam coś ciekawego do przekazania światu, bo ja nie jestem przekonany, to ten epizod na pewno się znajdzie.
1: Cała książka będzie nosiła tytuł Wolniej.
2: Wolniej.
1: Ale dla mnie to też jest bardzo ciekawe, no bo przecież, że tak ujmę, byłeś już w dojrzałym wieku.
2: Tak.
1: Nie byłeś takim młokosem dopiero po szkole, tak?
2: Nie, oczywiście, ale...
1: I jednak stres...
2: Tak, wziął, dlatego że ciągle, i to był mój też kolejny błąd, skala jakby tego problemu, czyli że ja jestem, że ja mówię sam godzinę z kawałkiem, czy półtorej godziny, i że ja mam tym przez ten czas zainteresować publiczność, mimo że podświadomie czułem, że mam możliwości, że w zasadzie nie powinienem się aż tak bać. Ale to nawiązuje do tego też między innymi, że nie mam suflera, nie mam pomocy. Ta świadomość, że nikt mi nie pomoże, powodowała to, bo ja dzisiaj pracuję i się konfrontuję z tą rzeczywistością i nie mam takiego przyspieszenia już, jakby już tak żartem mówiąc, ale tak, to było poważne dla mnie, ciekawe doświadczenie. Ten lęk, że stanę w połowie i nic więcej nie powiem, wziął górę, tak. No i doświadczenie tutaj, czy zawodowe, w tym momencie okazało się, no nie było pomocne, prawda? No to, ale no i to było to kilkanaście lat temu było, tak. Bardzo to ciekawe, dla mnie samego ciekawe.
1: No ale to chyba jednak, nie wiem, ten lęk ci się spodobał, czy jednak go przezwyciężyłeś, że jednak powstały kolejne monodramy?
2: Tak, powstały, nie, dlatego nie lęk, właśnie wręcz odwrotnie, to znaczy taka potrzeba dzielenia się według mnie jednak ważnymi tematami, bo nawet jeśli zagrałem komedię, ja zagrałem taką komedię pod tytułem Gram, ale już jestem za stary chyba na to. Życie jadzi według mnie, które miał być taki podtytuł, ja ciągle o tym mówię, jak mnie ktoś o to pyta, czyli zabawna historia o tym, jak miłość zmienia wszystko, nawet mężczyznę. Podtytułu w programie nie ma, ale to nawet grając ten tak komediowy monodram, to ja jednak z tym, co tam jest, się identyfikuję. I miałem, każdy tekst, który powstawał, on mnie czymś innym, ale dotknął. I ja miałem, no nie wiem, jak to powiedzieć, zew krwi jakiś taki, że ja muszę to zrobić. Także, jak kończyłem szkołę teatralną, to ja też byłem tremiarzem bardzo silnym. Dzisiaj umiem opanowywać to, poza tym przypadkiem, o którym wspomniałem, to raczej mam taką... tremę, która pomaga, a nie...
1: Mobilizującą.
2: Ale jak wchodziłem w zawód, to tak nie było. Jeszcze też trochę sobie nie pomagałem na innym polu, o którym tu też wspomniałem. Więc tak nie było, a grałem tytułową rolę, grałem Henryka w ślubie. No to Henryk w ślubie Gombrowicza to nie schodzi 3 godziny ze sceny. A tam się monolog zaczynał, kurtyna szła w górę, ja na scenie sam i publiczność. No to nogi mi tak latały i głos, myślałem, że też, że jakieś nieszczęście za chwilę się stanie. Ale już potem poszło, to pękło i poszło dalej. No dzisiaj oczywiście nie mam tak paraliżującej premy, absolutnie. Ale mam ją nadal. Zawsze pierwsza premiera, coś jest dla mnie trudnym momentem. Są tacy aktorzy, i ja do nich należę. Uwielbiam zrealizować spektakl, ale nie lubię premier.
1: Jakby ci tu powiedzieć, słuchaj, może to zmieni twoje życie, ale to jednak chyba premiera jest potrzebna
2: do
1: tego, żeby był w ogóle spektakl na scenie.
2: Bez niej ja nie rusz. A wracając jeszcze właśnie do ostatniego tytułu, który próbujemy zrealizować, czy nawet przypomnieć ten tytuł publiczności, bo ja dzisiaj myślę, że to nie jest... Dzisiaj niewiele osób zna Obronę Sekretarza Platona. Niewiele.
1: No ale też pomyślałam właśnie, że to jest rzeczywiście klasyczny tekst, absolutnie, mocny tekst. Taki, prawdę mówiąc, chyba trochę już niepopularny.
2: Niepopularny, ale niebywale... No niebywale, bym powiedział... aktualny. Tylko oczywiście kwestia jest tego, czy traktujemy ten tekst historycznie, a oczywiście ja nie będę robił takich, staramy się nie robić tego w takim, zobaczymy jak to będzie finalnie, ale na razie rozmawiamy, żeby jednak to nie było tak typowo tu Grecja, tu jakaś tunika, tu coś, żeby, a z trzeciej strony też, czy z drugiej, nie postawić tego na głowie, ale przecież widz jest inteligentny. Jeśli ja będę umiejętnie ten tekst podawał, to on będzie czuł i słyszał, że ja mówię o rzeczach, o relacjach ze światem dzisiaj. A to jest bardzo ważne. I ten tekst jest bardzo, moim zdaniem, psychologicznie i filozoficznie aktualny. Bardzo.
1: Słyszymy się ponownie po krótkiej muzycznej przerwie. Sławomir Holand jest dziś moim gościem w Alei Sław Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jak tak o tym mówisz, to jednak myślę, że gdybyśmy tak rzeczywiście chcieli rozstrzygnąć ten spór komediowy czy dramatyczny, to jednak bardziej z przychyłem w stronę aktor dramatyczny.
2: Tak myślisz? Ale to dlatego, że rozmowę tak dzisiaj prowadzimy. Dobrze, będę bronił. Radzę sobie w komediach dobrze i się świetnie w nich czuję.
1: Absolutnie wiem, widziałam cię w niejednej produkcji komediowej, tak. Roli komediowej.
2: Ale dobrze. Może dlatego, że świat tak zaradosny w ostatnich latach nie jest. I być może dlatego, że im jestem starszy, wydaje mi się, że więcej widzę i więcej czuję. Prawdopodobnie gdybym znalazł świetną komedię, którą mógłbym wyprodukować i jeszcze w niej zagrać, wybrałbym komedię, bo jeśli miałbym merkantylnie patrzeć na moje funkcjonowanie w świecie zawodowym, no to ja nie zarobię tu żadnych wielkich pieniędzy grając obronę Sokratesa, już tak wprost nazywając. A grając komedię mam szansę, że trochę sobie polepszę to moje funkcjonowanie, polepszyłbym poziom finansowy, prawda, mojego bytowania. Ale z kolejnej strony ja jestem zdania, że jeśli nie jestem w zespole teatralnym zarządzanym przez dyrektora, a sam decyduję w tym momencie, co mam robić, to muszę robić to, z czym się chociażby w jakimś, no nie minimalnym, w znaczącym stopniu identyfikuję. To jest też jakiś rodzaj uczciwości zawodowej według mnie. Chociaż ostatnio usłyszałem, że pojęcie etyka zawodowa to jest jakieś głupie pojęcie, bo po prostu powinno być etyka i już. No co tam etyka zawodowa, tak? Że jest, no
1: jest
2: po
1: coś
2: prostu,
1: tym.
2: Jest coś tak. Tym, tak? Także wycofuję się z pojęcia uczciwość zawodowa, tylko po prostu to jest jakiś rodzaj uczciwości, jeśli będę robił spektakle, z którymi w jakiś sposób znaczący, jeszcze raz zaznaczę, się potrafię identyfikować. Oczywiście widz nie musi znać szczegółów tej identyfikacji, ale to pomaga wyprodukować spektakl, który będzie ciekawy dla publiczności.
1: No ale to przepraszam, to jeszcze muszę zadać to pytanie, bo powiedziałeś, że no role, z którymi się identyfikujesz, 1670, Szlachcic, czyli jednak identyfikujesz się z poczuciem szlachectwa.
2: Identyfikuję się w pewnym stopniu, a to też ewoluowało, z poczuciem humoru, które tam jest prezentowane. I identyfikuję się bardzo, coraz bardziej, bo to już trzeci sezon idzie. Identyfikuję się z ludźmi, którzy tam pracują, bo na wielu planach byłem, ale rzadko atmosfera i ludzie byli tak dobrani, albo tak super ekipa, a tam przestrzał, że tak powiem, czy przestrzeń ta wiekowa jest ogromna, bo to od młodych ludzi do starców, prawda? To rzadko, i to są bardzo trudne zdjęcia, bardzo, bo bywały w zimie, w błocie, albo w skwarze, w opale, w tych kontuszach, to wielka frajda i identyfikuję się. Oczywiście nie odżegnuję się, że biorę udział w tym serialu, mimo że też tam moja postać jest, nazwijmy to tak, pomocnicza, to bardzo, bardzo się cieszę, że gram w tym serialu 1670. I oczywiście były odcinki, tam, które widziałem, tam wydawały mi się lepsze, jedne trochę gorsze, ale to tak zawsze jest. A ten, to już dobrze to powiem, a ten trzeci sezon uważam, że jest super.
1: Ale to jest właśnie, bo mówisz, że mniejsza postać, ale tam mam wrażenie,
2: nie,
1: że
2: jest
1: każda
2: zauważalna,
1: postać,
2: tak,
1: to jest
2: tak.
1: Po prostu perełka.
2: Tak, jest zauważalna. No tak, to akurat z tym serialem i z tą ekipą i z tym zespołem się identyfikuję. Ale muszę coś powiedzieć. Są różne teorie, prawda? Są też twórcy, którzy nie szanują seriali. Ja rozumiem ich myślenie, ale nie do końca. Dlatego, że ja miałem szczęście w zasadzie grać w serialach, które były bardzo dobrze grane, były bardzo fajnie reżyserowane i oczywiście scenariusze to nie były, nie wiadomo jak głęboko psychologicznie poprowadzone, ale jednak też było coś do grania. Mhm. I I ja to szanuję. Mało tego, to, że ja wziąłem udział właśnie ponad 150 tam filmach i serialach, a niektóre te seriale były ze mną kojarzone, albo ja z nimi przez 20 lat albo więcej, to jednak również, a starałem się bardzo rzetelnie pracować i wcale nie gorzej niż gdybym brał udział w filmie fabularnym, prawda? Więc to też wpłynęło właśnie na ten rodzaj rozpoznawalności, że ja dzisiaj mogę robić swoje monodramy czy swoje spektakle i jednak w jakimś tam stopniu udaje się mi je grać, czyli one są, prawda? No, ten rodzaj popularności w tym wypadku pomaga.
1: Sławomir Holland w programie Aleja Sław. Choć tutaj już się śmieję, bo zdradzę Państwu, jeśli nie słyszeli Państwo początku, z tym słowem sława trochę mieliśmy zawirowania. Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę.
2: A ja też bardzo dziękuję i mam nadzieję, że Państwo coś ciekawego dla siebie też z tej rozmowy zaczerpną, czy wezmą, czy ona nie będzie też... To nie jest prowokacja. Mam nadzieję, że ta rozmowa nie okaże się dla Państwa nieciekawa i nudna. Mam nadzieję, że będzie ciekawa. I dziękuję też Tobie bardzo za to spotkanie. Znaczy to ja jestem skromny, ale czasami mam takie, że myślę sobie, że może nie do końca jestem aż tak bardzo skromny, więc...
1: Rozstrzygną Państwo sami.
2: Dziękuję i dziękuję, że miałem właśnie możliwość taką w tej rozmowie, która okazała się rozmową niezdawkową, wziąć udział. Dziękuję Ci bardzo. I Państwu
1: dziękuję
2: też.
1: Dziękuję Państwu i Tobie również. Więcej oczywiście na radiopogoda.pl.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Została ostatnia reklama.
9: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
10: Thank you.

zgubisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście,

0: Kochani, nazywam się Beata Sadowska i bardzo Was ściskam przez ten mikrofon i bardzo Was pozdrawiam i bardzo Wam życzę, żebyście mieli odwagę podążać swoją ścieżką.
1: Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie nazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła duża

szkoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny.

0: zwyczajny wie.
1: Reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Została ostatnia reklama.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Reklama.

0: Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski. Specjalnie dla Państwa czyta Wojtek Masiak. Płomień rósł, potężniał. Jaskrawe języki, wymykając się zdradziecko z szarych mas budowli, strzelały w górę śmiałym pędem. Jak żmije kurczą się i prostują swe śliskie cielska do skoku, tak rozżarte bicze ognia, skotłowane w kłębek, rozwijały się gwałtownie i parły z wściekłą zajadłością coraz wyżej do szczytów. Warkot i świst złowrogi brała w siebie moc marcowa. Szare masy fabryczne, spiętrzone kominy rysowały się nikle w czarnych przestworzach. Teraz otaczał je u dołu krwawy wieniec, niby z krzewów korali, ale ruchomy, szarpiący się w żądzy niszczenia. Straszliwe zygzaki pełzły wężowym skrótem, prężyły się, buchając grzywą purpury i złota. I rosły jak tytany, i szalonym tańcem rozchichotanych demonów goniły za sobą, łącząc w piekielnych uściskach rozwielmożnione, żarłoczne cielska. Już nie krzewy korali, lecz rozpasane fontanny ognia otaczały budowle. Zapaliło się niebo, różowe płachty na chmurach wchłaniały czerwień. Pożoga nabrała rozpędu, waliła w czeluść nocy hukiem, przerażającym gwizdem ognistych batów, niosła w czerwone obłoki olbrzymy dymów. Rozjaśniła się okolica, morelowy odblask lunął na śniegi, pożar sypał potokami iskier. Deszcz z gwiazd purpurowych i złotych, ciskanych z żywiołową furią, zarażał inne dachy, opalał drzewa. Wulkan wybuchał za wulkanem. Kilka ich ziało potężnie, rozlewając się w bezmierny ocean fal. Sadza dymów rosła w bór, zbity, huczący. Ziemia wydała głuchy jęk, szedł po niej grzmot, niby dreszcze przerażenia. Żywioł szalał. Ostre gwizdki sygnałów umilkły. Mrowisko ludzkie cofnęło się w popłochu. Wielki dzwon alarmowy wydawał krótki, urywany krzyk. Gore! Gore! Kaski strażaków migały w tłumie jak pochodnie. Wiły się nad głowami przerażonych ludzi grube węże sikawek. Warczały cienkie tasiemki wody, ginąc w otchłaniach ognistych. Trzask tryskających pomp zagłuszały ryczące kłębowiska szatanów. Okropność bezmierna ogarnęła ludzi. Szalony strach skuwał ich na miejscu. Paliły się niebo i ziemia. Nagle niebem, powietrzem, ziemią szarpnął gwałtownie straszliwy huk. Ludziom zdawało się, że ziemię wysadzono dynamitem. Ze środka rozpalonego muru wielkiego budynku wybuchnął niebiesko-fioletowy słup ognia. Znów się skurczył, rozwalił mur i jak lawa z wulkanu runął po stoku góry niebieską rzeką palącego się spirytusu. Pękł zbiornik w gorzelni. Pożar przy błękitnej szarfie płynącego alkoholu stał się żółty i jakby zmalał. Wykwitły z pożogi bukiet płomieni odmiennej barwy zaćmił go na chwilę, lecz nie zmniejszył. Żądza zniszczenia rwała z siłą naprzód. Tłum ogarnęła panika. Ludzie z wrzaskiem uciekali przed pędzącą rzeką spirytusu. Szał zawładnął żywiołem i ludźmi. Potop, zawieja ognia, do obłędu doprowadziły umysły. Tłumy darły się, przewracały, biegnąc na oślep i wpadając na siebie. Szloch, krzyk ludzki zmniejszały się chwilami i wówczas słychać było pojedyncze głosy, tu i tam rozsiane, głosy stanowcze, fanatyczne. Czasem pod wpływem mówców kilkadziesiąt pięści wznosiło się ponad głowami, wygrażając strażakom. Inni z przekleństwem grozili w przeciwną stronę pożogi, a pojedyncze głosy w przerwach łomotu, trzasku, świstu, płomieni dominowały ciągle.

0: Zabiją nas, szeptali strażacy. Ratować, brzmiała komenda dowódcy. Nie uratujemy. Pożar huczał jak tysiące trąb powietrznych. Romny palą się, gorzelnia ordynacka płonie, parowe młyny! Rozlegały się po okolicy przerażone głosy. W jaskrawym świetle pożogi bielały w oddali mury bliższych folwarków. Jasność, żar piekący rozdzierał noc na daleką przestrzeń. Śniegi leżące blisko ognia stajały w brudnych kałużach, odbijając gorące łuny. Rozżarzone głownie, warkocze iskier z sykiem grzęzły w błocie, buchając resztkami ognia jak zmęczone bestie pianą. Zdawało się, że słońce spadło na ziemię. Rozprysło się i skłębia, ciska w górę, rzucając dokoła swe zabójcze pasma niby macki potwora. Wyniosłe baszty i wieżyce ordynackiej siedziby rozbłysły w świetle. Róż wsiąknął w mury, krwawo świeciły szyby okien. Z wielkiej bramy sklepionej wypadł ostrym galopem mały orszak konnych i gnał do pożaru, fantastyczny, jak hufiec upiorów. Na czele biegł koń, czarny, zziajany, z rozwianą gęstwą ogona i grzywy. Pożar grał mu w źrenicach, nozdrza niosły pochodnie. Cwałował naprzód, świecąc marmurową piersią. Unosił na grzbiecie smukłą sylwetkę jeźdźca w rozniesionej przez pęd burce, spiętej tylko na ramionach. Już dopadali pożaru. Gdy zastąpił im drogę inny jeździec bez czapki, z osmoloną czupryną i okopconą twarzą. Konie wstrzymane gwałtownie stanęły dęba. Zapytania i odpowiedzi skrzyżowały się. Jaki powód? Podpalone, wszystkie rogi zajęte, obcy ludzie, dowodzą agitatorzy. Wszystkie straże są? Tak, panie ordynacie. Ratować domy robotników i służby, od fabryk odstąpić, żywo. Młyny zgorzały, ale spirytus, panie ordynacie. Słuchać komendy. Ludzie ważniejsi, na miejsce, Badowicz. Głos brzmiał spokojnie, ale stanowczo. W tej chwili właśnie pękł zbiornik alkoholu. Oślepiająca rakieta piorunowym grzmotem cisnęła się pod różowy strop nieba i potoczyła z góry, warcząc przeraźliwie wprost na ordynata. Olbrzymi strzelec i dwaj inni gwałtownie odciągnęli karego wierzchowca daleko na stronę. Oniemieli z przestrachu, bladzi, wydali okropny okrzyk zgrozy. — Panie ordynacie, dalej, dalej, tu ogień dosięgnie! — Dziękuję wam. Brunon i Jur do pożaru, ratować mieszkania. Pan do naczelnika straży na pomoc. Łowczy Urbański skłonił się. — Ale, panie ordynacie, samemu niebezpiecznie, obcy ludzie, bunt. Proszę być spokojnym. Ordynat został sam. Silnie trzymał rozgorączkowanego konia, lecz Apollo walił kopytami, bryzgając błotem. Chrapał wściekle, przysiadał, na tylnych nogach, z nozdrzy ział ogniem. Spod czarnej czapki ordynata szare oczy błyszczały łuną pożaru. Brwi miał zmarszczone w gęsty łuk. Smagła, szczupła twarz zabarwiła się ogniście. Patrzył w rozpętaną przemoc ognia spokojniej od Apolla. Tylko nozdrza grały mu prędko, podniecone wewnętrzną gorączką i swędem spalenizny. Co ja im zrobiłem? Czy to zemsta? Za co? Myślał poruszony. Agitatorstwo, bunt. Więc fala przyszła i tu? Uśmiech ironiczny błąkał się na jego ustach. Przemknął po wydatnych rysach i zawieją sarkazmu omglił szare źrenice. Bydło, wyrzucił skrzywione wargi. A przecież mają naukę, daje im ją, myślał z goryczą, owczy pęd, jeszcze słabe mózgi. Już był podniecony ideą ocalenia zbłąkanych tłumów.
1: Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść, Radia Pogoda.

0: Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.
1: Ordynat ostrogami trącił, a Polla ruszył w huczące masy ludu, w burze ognia i dymów. Lecz powstrzymał go olbrzymi Jur, chwytając konia za uzdę. Jaśnie panie, tam nie można, tam grożą, przeklinają. Ordynat parł naprzód. Kogo przeklinają? Mnie? Jaśnie pana, to podlecy. No dobrze, mówiłem ci, ratować mieszkania, ruszaj do pożaru. Jaśnie panie, ruszaj. Głos ordynata zasyczał. Jur znikł w tłumie. Zabawna historia, myślał Michorowski. Tego jeszcze nie widziałem. Ciekawym. I z uśmieszkiem lekceważenia wtłoczył konia w skłębione rojowisko ludzkie. Jur, ukryty przed wzrokiem ordynata, czuwał jednak z dłonią nieznacznie umieszczoną na kolbie rewolweru. Słyszał gorące mowy agitatorów, którzy wygrażali na panów i milionerów. Widział wzburzony tłum, zaciśnięte pięści i bał się o ukochanego pana. Bali się również naczelnicy Straży Ogniowej i cała inteligencja administracji, zgromadzona przy ratunku. Najspokojniejszy był ordynat. Na swym groźnym wierzchowcu jechał, poważny, dumny, rozsuwając piersią końską zbite gromady robotników i służby folwarcznej. Spotykanym strażakom dawał krótkie, donośne rozkazy i wolno mijał tłumy, nie zwracając na nie najmniejszej uwagi. Całą akcję ratunkową skierował na zamieszkane domy. Od fabryk odstąpili wszyscy. A ludzie oniemieli na jego widok. Spokój i powaga ordynata wywołały ogólny podziw. Zaczęto pospiesznie ustępować z drogi. Tu i tam jakaś ręka, rozwijając zaciśniętą pięść, nieśmiało zdejmowała czapkę z głowy. I ukłonów takich było coraz więcej. Przekleństwa cichły. W oczach gasły żary wściekłości. Tłum zakołysał się, wydając z siebie zaledwie głuchy pomruk zdziwienia. Nie spodziewano się tu ordynata. Na widok jego wyniosłej postaci na koniu, jego twarzy jak z lodu wykutej, bez cienia lęku w oczach, przeciwnie, z szyderstwem widocznym nawet dla ogółu, agitatorzy zamilkli. Jakiś majestat ich zagłuszył. Setki oczu wpiło się wiodącego pana ze strachem, z nagle obudzoną pokorą. Wydał im się karcącym duchem, który ich zgniecie do ziemi. Widoczny dla tłumów, górował nad nimi, oświetlony pożogą, pewny siebie, drwiący, nawet trochę zawiedziony zachowaniem wyjących przed chwilą groźnych mas. Wtem z oddalonej gromady robotniczej odezwał się zachrypły głos i zaczął wołać tubalnie: burżuj, burżuj, milioner! Nie dajcie się, bracia, okradacz biednego narodu, pączek w maśle! Spalić go, zrabować! Kto mu się kłania, temu kula w łeb! Bracia, to burżuj, zgładzić panów! Głos agitatora zmienił się w ryk. Odpowiedziało mu kilka pojedynczych okrzyków z tłumu i głucha cisza. Tylko palące się swobodnie fabryki huczały rozszalałym płomieniem. Ordynat ani drgnął. Jechał dalej, lecz na jego ustach uśmieszek ironiczny wzmógł się, w oczach błysnął humor. Zalęknione gromady ludzi, podburzone nowym krzykiem agitatora, zaczęły się tłoczyć, popychać. Na kilku zapaliło się ubranie. Powstała panika, którą spotęgowało jeszcze walenie się przepalonych murów. Burżuj, burżuj, wyzyskiwacz biednych, truteń! Ryczał rozjuszony głos w oddali. Gromady, zewsząd popychane, otoczyły Apolla zwartą, ciężką bryłą ciał ludzkich. Koń wyrzucał głową, zaczął bić kopytami. Wielki komin gorzelni, czerwony jak rubin, chwiał się u podstawy. Groza straszliwa wleciała tu wichrem i rozniosła trwogę. Ordynat stanął w strzemionach, podniósł rękę i wskazując błyszczącą błotną przestrzeń poza ogniem, zawołał donośnie: kto nie ratuje, tam! Marsz! Wolno! Wolno! Ustępować! Nie tłoczyć się! Wolno! Głos ponury nie milknął. Burżuj, śmierć mu! W okropnym gwarze ludzkim w szumie fali ognia rozległy się dwa suche trzaski rewolwerowe, jeden po drugim. Traf, traf! Odczute raczej instynktem niż słyszane. Dwie kule świsnęły powyżej ordynata. On lekko przybladł, lecz nie tracąc spokoju wołał, dalej stojąc w strzemionach, wolno, wolno w tył, wolno! Posłuszne gromady szły w porządku, ale w oddali, skąd strzelano, rozległ się mrożący krew wrzask ludzki. Krzyki przeszły w ryk, w wycie dzikich zwierząt. To rozjuszone tłumy robotników goniły uciekającego agitatora, pragnąc zemścić się za strzały. Te dwa trzaski rewolwerowe były przesileniem na korzyść ordynata. Oburzenie graniczące z obłędem ogarnęło lud. Żądza zemsty za ukochanego pana zagłuszyła wszelkie uczucie ludzkie. Bo w tym tłumie, obałamuconym, ogłupiałym, miłość do ordynata buchnęła na nowo, jakby odrodzona. W tej chwili wszyscy w najwyższym przerażeniu zrozumieli, że nad uciekającym przybyszem może się spełnić sąd doraźny. Ale ordynat runął z koniem naprzód, wyprostował się w siodle i przeraźliwie gwizdnął. Dopadło go kilku strażników. Nie pozwolić na rozlew krwi, żywo tam, wyrwać go z tłumu, krzyknął z płomieniami w oczach. Gdy strażacy skoczyli co tchu spełnić to polecenie, ordynat znów ją wolno wypuszczać gromady z pogorzeliska. Prawie wszyscy już byli poza pożarem, gdy z łoskotem zawalił się przepalony komin. Stęknęła ziemia pod nowym obuchem. Komin rozsypał dokoła mnóstwo rubinowych cegieł i olbrzymie łomy gruzów. Cały pusty plac wśród płomieni zajaśniał żarem. Teraz już ogień, dym siwoczarny, skotłowany, gryzący, zamieć sypkich iskier, wszystko to zbiło się w masę. W ogniste cielsko miażdżyło się wzajem, pożerało. Do ordynata przycwałował naczelnik straży głębowickiej, wołając: ocalony od mordu, ale ciężko ranny. Wzburzenie ogromne. Pilnują go strażacy. Co robić? Jak się zachowuje? Czy chce zbiec? Nie może. Pokaleczone ma nogi i zbity. Ordynat pomyślał chwilę. Odnieść go do naszego szpitala. Jak to, panie ordynacie, do naszego? Tak. Żywioł przycichał. Już tylko gdzieniegdzie wystrzelał słup jaskrawych płomieni. Otchłań ognista rozlała się nisko przy ziemi, kończąc piekielne dzieło. Dogrywała go żelnia, zabudowania jej i młyny parowe. Zdołano zaledwie w części uratować mieszkania robotników. Sikawki parowe i ręczne działały bez przerwy. Straże z Głębowicz, Słodkowic i Romnów, a także straż z Obronnego nie ustawały w pracy. Ale żar i mnóstwo rozpalonych głowni utrudniały ratunek. Pogorzelisko otaczał obóz ludzki, naród napływał gromadnie z okolicznych folwarków i wsi. Jedni biegli ratować, inni wyrzekali głośno. Szloch poszkodowanych napełnił powietrze. Rozległy się przekleństwa i ciężkie westchnienia zachrypłych piersi. Głosy nad niepojętą dla tych ludzi dobrocią ordynata rozbrzmiewały donośnie. On ich nie słyszał. Stał oddalony od pożaru w otoczeniu kilku powozów z okolicy i konnych mężczyzn. Rozmawiał z hrabstwem Trestką, również na koniach. Był nawet wesół, tylko z lekką chmurą na czole.
0: Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść, Radia Pogoda.

0: Kurski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.
1: Na wschodzie niebo zaczęło różowieć. Inaczej niż łuna, jaśniej, weselej. Słońce blade wznosiło się w górę, przysłonięte dymami pożogi. Mętny dzień rozświetlał zmęczone twarze zielonym blaskiem. Przerażenie zastygło w rysach ludzi, kopeć osiadły na skórze i ten trupi refleks marcowego dnia w samym zaraniu nadawał zgnębionym gromadom wygląd nieboszczyków. Hrabia Trestka mówił do ordynata. Straszny objaw ten pożar. Jeśli łotry zdołały podburzyć do tego stopnia pańskich ludzi, to dali Bóg koniec świata. Cóż mówić o mnie? Chyba wyjadę za granicę. No, w tej okolicy nieprędko się taka rzecz powtórzy, rzekł w zamyśleniu ordynat. To samo mówiliśmy po dewastacji w szalach. Czemu nie? Fala płynie. Pana oni kochają, a jednak... No i moją Ritę kochają wożarowie. Może przez nią i mnie oszczędzą. Nie licz na to, odrzekła hrabina. Ale wie pan, co mi się zdaje? Mówił Trestka. Gorzelnia padła ofiarą głównie dlatego, że spirytus denaturowany. Inaczej łajdaki rozbiliby tylko kufy, aby się spić. Ordynat machnął ręką. To na jedno wychodzi. Wcale nie, bo by się pochorowali przynajmniej, a zresztą spitych powiązałoby się jak baranów i do policji. O, szelmy, do czego to teraz dochodzi? Sapristi, ja bym wiedział, jak z nimi postąpić. Hrabina Rita rzuciła na męża niechętne spojrzenie. Gorycz ugryzła ją w serce boleśnie. Ona odczuła, co myślał w tej chwili ordynat. Wzrok jego błądził po rumowiskach, dymiących węgli, jakby szukający nie kary, lecz pomocy dla ciemnych nizin ludzkich, które siłą konieczności wywołanej nędzą idą na oślep za tymi, co ukazują im raj poza gruzami. Żądza, jeśli nie równości, to chociaż sprawiedliwości materialnej, pędzi tych domniemanych wodzów do czynów krwawych i otumanienia tłumu. Ordynat wzdrygnął się. Inna myśl napłynęła mu do mózgu. Jednak świetną była groza wybuchu, ale cóż za widok, mówił Michorowski. Pani Rita popatrzyła na niego zdumiona. Podziwiam pana. W takich warunkach mógł pan zachwycać się widokiem? No, jeszcze wtedy nie strzelano do mnie. Ależ sama groza, okropność. Cóż pan zrobi z tym ptaszkiem, skoro wyzdrowieje? Zapytał Trestka. Ha, pójdzie w świat. Może się poprawi. W tej chwili przygalopował gorzelniany. Stanął przed ordynatem z wahaniem, mnąc kapelusz w ręku. Co tam nowego? Robotnicy chcą przeprosić pana ordynata, rzekł nieśmiało. Wszyscy co do jednego są zawstydzeni i upokorzeni. Mówią, że ich obałamucono. Bardzo wierzę, rzekł ordynat, gdyż inaczej nie gubiliby samych siebie. Gorzelniany spojrzał bystro i spuścił oczy. Czy mogą przeprosić? Zapytał. Powiedz im pan, niech się najpierw wyśpią. Ja ich sam zawołam. Gorzelniany skłonił się i odjechał. Jeśli istnieje państwo archanielskie, to na pewno u pana, zawołał hrabia Trestka. Tym łajdakom udało się, że na pana trafili. Gdzie indziej poszliby wszyscy w dyby, nie mówiąc o agitatorze, który dawno witałby się z Abrahamem. Źle mówisz, drogi, przerwała hrabina. Wątpię, czy gdzie indziej za taki strzał lud pragnąłby krwi agitatora. Pragnienie zemsty nad nim to dowód oślepienia tych mas, lecz i miłości dla ordynata. Jednak ferment musiał się dawno szerzyć. O tak, z początku nie słuchano podjudzeń różnych wędrowców. Zbito nawet paru, potem ogólny prąd pociągnął ku sobie. Dużo dopełniły broszury tajemnie rozdawane. Ordynat umilkł, gdyż wiele osób z okolicy żegnało się z nim odjeżdżając. Was zabieram do zamku, rzekł do hrabiostwa Trestków. Dzień już był zupełny, gdy ordynat ze swym orszakiem opuszczał pogorzelisko. Rozpalone ruiny buchały jeszcze ogniem. Strażaków kazał ordynat zastąpić innymi ludźmi. rozdzierano zgliszcza bosakami, kobiety zalewały pojedyncze ogniska wodą, dźwiganą niemal z pasją. Całą złość i żal tłum wywierał teraz na ogniu. Pastwiono się nad nim, obrzucano błotem, rwano w kawały. Nastąpiła istna orgia zawziętości. Kobiety wśród przekleństw wciskały się na płomienie jak hieny. Obraz przedstawiał okrutne zniszczenie rozpasanego żywiołu i zwierzęcą zemstę ludu. Ordynat miał na ustach ironiczny uśmiech. Nazywają moich ludzi kulturalnymi, a odpatrzcie, rzekł do trestków. Barbarzyńcy, nie trzyma się ich kultura, odpowiedział hrabia. Daremny trud, najlepiej machnąć ręką. Nie, stale kulturę dawać, aż ich przetrawi, odrzekł Michorowski. Pani Rita utkwiła w nim oczy pełne uwielbienia. Jechano w milczeniu po chrupkim śniegu, poplamionym czarnymi głowniami i kupami sadzy. Nagle hrabia zawołał. Jest, idzie banda. Ordynat, widząc zbliżających się robotników, skrzywił usta z niesmakiem. Czego oni ode mnie chcą? W oczach odbiła mu się nuda. Był zmęczony. Z jękiem, szlochem i chrzęstem kolan na śniegu robotnicza gromada otoczyła Apolla. Wrzaskliwa, ruchoma ciżba błagała o litość. Daruj, jasny panie, my ogłupieli, nas odurzyli, ale my wierni. Nie wypędzajcie, jasny panie, nie posyłajcie do turmy. Służyli będziemy darmo, gdzie jasny ordynat każe.
2: Miłosierdzia, panoczku, litości, darmo służyć będziem, zawodziły kobiety.
1: Ordynat znudzonym ruchem poruszył głową. Nie chcę waszej krzywdy, ale nie lubię buntów.
2: Miłosierdzia, panoczku, nie wyganiaj nas, ratuj!
1: Skomlenia kobiet i błagające oczy mężczyzn utkwione w ordynata rozdrażniły go. Cisnący się tłum, czarny, osmolony sadzą, buchał spalenizną i surowym zapachem potu. Michorowski stracił cierpliwość, nerwy odmawiały mu posłuszeństwa. Rzekł jeszcze spokojnie, ja was nie wypędzam, ale teraz idźcie spać i mnie dajcie odpocząć. Ruszył koniem naprzód. Zdumieni jego spokojem i niespodziewaną obietnicą ludzie stali w milczeniu. Gdy ocknąwszy się, posyłali za nim błogosławieństwa. Ordynat był już daleko. W zamku jednak nie położył się spać. Siedział w swym gabinecie na fotelu z głową opartą na ręku. Utonął wzrokiem w wiszącym naprzeciw portrecie zmarłej narzeczonej i tak pozostał długie godziny. W staroświeckim gabinecie w Słodkowcach cicho rozmawiało dwóch panów. Więc załatwiłeś z nimi polubownie? To dobrze, ale czy się nie rozzuchwalą? Pytał stary pan Maciej Michorowski. Zagroziłem wydaleniem w razie postawienia buntu, odrzekł ordynat. Doszedłem całej sprawy, po prostu byli otumanieni. Zresztą nie oni podpalili. Główny błąd administracji, że pozwoliła na burzenie umysłów. Ostatecznie mnie się nie stała wielka krzywda, ale robotnicy poszkodowani bardzo. Pomimo energicznego ratunku, cały dobytek poszedł z dymem. A ty ich pewno wspomożesz, rzekł staruszek z uśmiechem. No skoro nie rozpędziłem na cztery wiatry, to tym bardziej nie dam im zginąć z głodu. Młyny będę odbudowywał, więc robota dla nich jest na całe lato. I gorzelnie postawisz? Wątpię. Ordynat zaczął chodzić wzdłuż gabinetu. Pan Maciej zamyślił się. Po chwili spytał znowu. Podwyższyłeś im płacę? No nie, tego bym nie zrobił pod presją. Zresztą wynagrodzenie mają bardzo dobre i sami o tym wiedzą. Prócz kilku narwańców ogół nawet tego nie wymagał. A pamiętasz? W szalach? Ordynat zatrzymał się. Tak. Ale Ćwilecki nie wypłacał swym ludziom inaczej niż po 10 terminach i to po wielkich prośbach. W ogóle wszystkie warunki u niego były okropne. Moim ludziom wytłumaczyłem bezzasadność ich postępku. Zrozumieli, są skruszeni i znowu służą mi z ufnością. Zawziętość natomiast przeciw agitatorom jest taka, że obawiam się rozlewu krwi w razie pojawienia się nowych. O, nowi nieprędko się pojawią. Znowu umilkli. Waldemar chodził po gabinecie. Pan Maciej patrzał w okno na szare drzewa parku i gromady trzepoczących się wróbli. Głowa starca była zupełnie biała. Białe wąsy i brwi, twarz pomarszczona, bolesna, plecy zgarbione. Przedstawiał ruinę człowieka. Tylko w oczach gorzała jeszcze dusza, żywa, myśląca, chwilami tragiczna. Pomiędzy brwiami ból zastygł i wrył się w ciało głęboką bruzdą. Po tym człowieku życie przeszło ciężkim bólem, zostawiając po sobie ślady walk i nieszczęść. Lecz najwięcej białego włosa na głowę, a bolesnych bruzd na czoło, rzucał ponury dramat, który zgnębił jego wnuka. Zgon narzeczonej Waldemara stał się dla starca najostrzejszym kamieniem z życiowego młyna.
0: Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.

Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce. Ktoś

Białe wino, jeziora w szklance, przyjechało ruchome kino. Świat się kręci w szalonym tańcu, popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy, będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl

0: Ludmiła Warzecha, pozdrawiam Państwa bardzo pogodnie w Radio Pogoda.
1: Panowie może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że szybciej. Odrzuć na parę chwil.

0: gwiazdą, a kto ty?
1: Reklama.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Reklama.

czego ci nie ubędzie, byś najwięcej dała. Daj, czego widać żadna, przedtem dać nie chciała.

0: Autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść, jak jednej małej pani, jej małe serce skraść.

gwiazdy z nieba kraść. Pardon, trza być idiotą, pardon, trza z byka spaść. To robi się inaczej, bez nerw, od tak jak ja. Pardon, czy da

promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiał szedł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego że chciał jego maleńkie serce skradł.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, domy.

0: Radio Pogoda. Gra dla każdego.
1: My po świecie wędrujemy tyle lat, z piosenkami przemierzamy świat. Tyle miast

0: Marcin Janos Krawczyk, Radio Pogoda. Pozdrawiam serdecznie.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o mnie.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie znów.

już gasną światła na drogach i nieba, budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz przebyć.

0: Marek Dutkiewicz. Pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda.
1: Poniedziałek powiedziałem, że się w tobie zakochałem, choć o tobie nie wiedziałem prawie nic. Nie wierzyłaś mi z początku, ale gdzieś około piątku wszystko było już w porządku.